0: przede wszystkim są to osoby, które mają już jakąś specjalizację w Polsce i po prostu widzą potencjał rozwoju swojej kariery na rynku amerykańskim. To są osoby między 30 a 45 lat.
1: Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów, a trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
2: Gdynia ma być wzorem dla innych miast w kraju. Na podstawie jej doświadczeń i przygotowanego tam raportu Ministerstwo Klimatu i Środowiska tworzy ogólnopolskie zasady radzenia sobie z dzikami. Dlaczego rozwiązania z Gdyni mają stać się podstawą tych ogólnopolskich wytycznych? O tym trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Bo jako pierwsza przygotowała tak kompleksowy raport dotyczący, i tu cytat, nieśmiercionośnych sposobów ograniczania konfliktów między ludźmi a dzikami. Powstał po kilkunastu miesiącach pracy miejskiego zespołu i zawiera 14 konkretnych rekomendacji. Pamiętamy obrazki, jak stado dzików przebiegło po plaży miejskiej. Tego już się tutaj nie spotyka.
4: Musimy być świadomi, że dziki z nami będą. Musimy się nauczyć z nimi żyć. Będziemy uczyli mieszkańców, jak zabezpieczyć swoje śmieci, że dzików nie należy karmić.
3: Mówi Agata Grzegorczyk z referatu do spraw dzikich zwierząt. Chodzi o cały zestaw działań. Od zabezpieczenia śmietników i niedokarmiania zwierząt po edukację mieszkańców. Ogólnopolskie rekomendacje mają być gotowe do końca roku.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: 1 stycznia rozpoczną pracę specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej. Straż Pożarna stawia też pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w drony autonomiczne. Więcej o nowych rozwiązaniach opowiedział nam starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Jamin Kubiak-Piłat.
6: W tym roku w Polsce też się trochę zadziało, też
7: potwierdzam,
6: też dużo akcji. Myślimy nie tylko o tym, co za granicą, co gdy, co kiedy zostaniemy ofroszeni o pomoc, ale przede wszystkim też chyba zastanawiamy się nad tym, jak reagować na własne kłopoty, prawda?
7: Tak, jasne. Oczywiście to jest najważniejsze, no logiczne, nawet bym powiedział. W Polsce o tyle mamy świetną sytuację, patrząc się przez pryzmat Europy, że od ponad 30 lat funkcjonuje coś takiego jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Ten system pozwala nam na budowanie, montowanie konkretnych zasobów do konkretnych potrzeb. W Polsce na 335 powiatów mamy 505 jednostek ratowniczo-gaśniczych zawodowej straży pożarnej. Do tego dochodzą jednostki ochotniczych straży pożarnej i w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. To w całości daje nam potencjał prawie 16 tysięcy jednostek, czyli na jeden powiat 48 jednostek gotowych do, tak mówiąc kolokwialnie, do pomocy, do pracy, do ratowania tego, co po prostu, czy natury, czy środowiska, czy też życia i zdrowia ludzkiego.
6: Tutaj padały już te słowa, też chciałbym o to podpytać, o rozwinięcie, bo mówił pan to podczas swojego komentarza. Jedziemy cały czas do przodu, technologia też się cały czas zmienia. Mamy dromadery, mamy Black Hawki, ale drony to jest przyszłość? To jest coś takiego, to jest taka działka, to jest taki zakres, który Państwowa Straż Pożarna też może znaleźć w swoim, bo wiem, że dzisiaj mówimy drony, żeby patrolować te, żeby wykorzystywać termowizję. W jaki sposób można wykorzystać drony w Straży Pożarnej?
7: No, przede wszystkim przy takich dużych zdarzeniach potrzebujemy przekazać konkretną informację temu kierującemu działaniem ratowniczym na dole, który jest. Wcześniej odbywało się to w taki sposób, że po prostu ten kierujący działaniem korzystał też również z tych statków powietrznych i sam robił przeloty po prostu nad tym terenem objętym ogniem. W chwili obecnej no, nie jest to logiczne. Wykorzystujemy do tego drony, kupujemy w tej chwili budujemy ogólnie w Państwowej Straży Pożarnej specjalistyczne grupy dronowe. Te specjalistyczne grupy dronowe będą zlokalizowane we wszystkich województwach, na poziomie każdego województwa i we wszystkich szkołach. Będą one na dwóch poziomach zbudowane. Pierwszy poziom, poziom A, czyli wszystkie te, o których wspomniałem, miejsca. To będzie po prostu zwykły dron, tak jak pan mówi, z możliwością przekazu obrazu kierującemu działaniem ratowniczym. Taki na pierwszy szybki rzut. Plus do tego oczywiście przekaz obrazu. Natomiast poziom wyżej też chcemy pomyśleć, już tak naprawdę pomyśleliśmy o dronach tak zwanych płatowcach, czyli dronach, które będą mogły utrzymywać się dużo dłużej w przestrzeni powietrznej. Na pewno chcemy i będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych, no bo nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać, kolokwialnie mówiąc, i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku, na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami, tak? Więc to jak najbardziej jest kierunek zasadny, no a przede wszystkim przekaz tego obrazu. Przekaz obrazu i do sztabu komendanta, który na miejscu kieruje działaniami, i przekaz do stanowisk kierowania, na poziom powiatowy, na poziom wojewódzki, do stanowiska kierowania komendanta głównego. Można od razu podejmować szybkie decyzje, mając po prostu takie możliwości techniczne. Trzeba z tego korzystać i wykorzystywać, nie stać w miejscu na pewno.
8: To pozwala wtedy, kiedy mówimy o sztabie kryzysowym, na przykład rozstawionym. Posiłkując się, tak jak dzisiaj tutaj cały czas rozmawiamy, pożary obszarów niezurbanizowanych, pożary lasów, duże powierzchnie, jest sztab kryzysowy, podnosimy drony i wtedy możemy zobaczyć, że w tym kwartale sytuacja wygląda tak, a w tym tak, mimo że strażacy jeszcze tam nie dojechali, nie mieli jak dojechać, nie doszli.
7: Tak, dokładnie. Co więcej, dokładnie nawet do takich sytuacji, jeszcze nawet jak nie ma tych strażaków na miejscu, teraz rozpoczynamy taki, można powiedzieć, pierwsze kroki stawiamy. Chcemy przy parkach narodowych, czyli w komendach tych powiatowych, które są przy tych parkach, rozpocząć proces już stawiania dronów autonomicznych. Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek, tak naprawdę ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację, co powinien wysyłać, czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające, czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść, to co dzisiaj Waldemar Wielgorz właśnie dokładnie i bardzo pięknie opisywał.
8: To miałoby wyglądać tak, że kiedy wpływa zgłoszenie, to wtedy podnosi się.
7: Tak, dokładnie.
8: Dzięki nim.
7: Dokładnie tak.
8: To jest przyszłość, teraźniejszość, to się dzieje?
7: Pewnie się dzieje. No. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc, no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać. Z jednej strony szczęście, nieszczęście, że mamy Ukrainę przy boku, tak? Cały czas wymieniamy się tymi informacjami z kolegami z Ukrainy, więc po prostu jakiś kierunek sobie tam obraliśmy po powodzi w 2024 roku. No i można powiedzieć, że od 1 stycznia przyszłego roku te specjalistyczne grupy dronowe zostają uruchomione na stałe z samochodami, które właśnie w tej chwili się, można kolokwialnie powiedzieć, kupują. Zostały już procedury przetargowe przeprowadzone i do końca roku te samochody zostaną zbudowane, więc to nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy i teraz się zastanawiamy, co z tym zrobić, tylko to jest coś, co ruszy od 1 stycznia przyszłego roku.
8: Wspominał pan o powodzi i widziałem ją bardziej jednak z dołu, bo relacjonowałem to, jak wyglądało na Dolnym Śląsku, rozmawiałem z mieszkańcami, bo mówimy o pożarach, aczkolwiek kiedy rozmawiałem z komendantem Grelakiem z Poznania, to powiedzieliśmy, strażak dziś jest jak uniwersalny żołnierz, on nie tylko gasi pożar, on pracuje przy katastrofach kolejowych, przy wypadkach drogowych, przy powodziach, przy ratownictwie wysokogórskim, czy
7: wysokościowym.
8: To też jest to, że dzięki tym dronom najróżniejsze tryby, najróżniejsze sytuacje, najróżniejsze
6: różnego rodzaju działania mogą być podejmowane?
7: Jasne, oczywiście, no jak najbardziej. To jest w ogóle, to jest takie oko dla kierującego działaniem ratowniczym i tak naprawdę do tej pory to oko było troszeczkę takie zaburzone, bym powiedział, bo w większości przypadków, nawet jak ten dron był, no to wiemy, jak to wygląda. Obraz mamy przedstawiany na jakimś małym urządzeniu. W tej chwili te pojazdy będą pomagały też również w taki sposób, że ten obraz będzie przedstawiany na szerokim ekranie, dużym, więc to będzie po prostu tak naprawdę takie całościowe oko przy każdym rodzaju zdarzeń, z jakimi się borykamy. No bo faktycznie wspominał pan, warto też przypomnieć, że 20 kilka lat temu 70% naszych zdarzeń to były pożary, 30% to miejscowe inne zagrożenia. Dzisiaj ten trend jest dokładnie odwrócony. Więc można powiedzieć, że Państwowa Straż Pożarna, no nie chcę mówić, że tylko z nazwy, jest Państwową Strażą Pożarną. Natomiast tych zdarzeń takich z boku jest ogrom. Ogółem około 500 tysięcy zdarzeń mamy w roku jako Straż Pożarna. Musimy się z tym mierzyć.
2: Z Marcinem Kucharskim z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: strzelaniny, wojny gangów, zamachy. To ich żywioł. Policjanci w boju. Za moment w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na pi-

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dużo jest takich przypadków?
2: Tak. Aczkolwiek koleżanka ode mnie z sekcji 8 razy jeździła do tego samego pana. No i się przeliczyła, bo było na tej zasadzie, że zawsze schodził, a za 8 razem jej skoczył.
1: A ty miałeś jakąś taką sytuację?
2: Nie. Za krótko tutaj pracuję, bo w sekcji negocjacji jestem od marca. Poza tym jestem kierownikiem, więc ja bardziej to wszystko koordynuję. Poza tym szukam dojść, gdzie jeszcze możemy się wyszkolić pod takim i takim kątem. Druga sprawa. Przyszedłem do sekcji bardziej pod kątem wprowadzenia kontrterroryzmu, czyli negocjator w kontrterroryzmie. Bo to są dwie całkiem odrębne kwestie.
1: Na czym polega różnica?
2: Negocjacje prowadzone są w inny sposób. W kontrterroryzmie nie ma tak, że tutaj trzeba klepać po plecach, żeby pana zdjąć. Nie, nie. W kontrterroryzmie gadanie nic nie pomaga. Bo najczęściej terrorysta doskonale wie, czego chce i podaje swoje żądania. Czasem daje czas. Negocjatorzy są bardziej do wykorzystania dla zespołów bojowych. W tym sensie, że na przykład zespół potrzebuje, żeby pan przeszedł 2 kroki dalej, bo snajper go na przykład nie widzi. Żeby go snajper zdjął. Albo to jest kwestia zyskania czasu, więc trzeba dogadać się z dowódcą szturmu, jakie on ma oczekiwania i potrzeby. W takich zwykłych negocjacjach jest zasada przede wszystkim człowiek. Tu można powiedzieć, że jest trochę na odwrót. Choć też nie do końca, bo przecież staramy się uratować jak najwięcej zakładników. Ale w tym wypadku nawet kosztem odpalenia tego pana. Bo mówię, tutaj się takich zwykłych negocjacji z nim już nie prowadzi. Bo to jest pan nie do przegadania. On wie, co ma zrobić i to zrobi i tak. Więc na tym polegają negocjacje, jeśli chodzi o kontrterroryzm. Działamy teraz w grupie Atlas. Negocjatorzy stamtąd mają gotowe schematy i procedury działania. Jeździli na takie rzeczy.
1: Często słyszę, że takich zagrożeń będzie u nas więcej. Zgadzasz się z tym twierdzeniem?
2: U nas to się dopiero zaczyna. My tak naprawdę musimy pamiętać o jednej rzeczy. Nie unikniemy sytuacji, jakie teraz są w krajach zachodnich. Może to będzie w mniejszym stopniu, nie wiem. Ciężko mi to wyczuć, ale wcześniej czy później coś bum u nas zrobi. Ostatnio była sytuacja, że został zamknięty pan. Miał za zadanie zrobienie zamachu w miejscu publicznym. Liczył na metro lub centrum handlowe, gdzie jest duże skupisko ludzi. Więc podejrzewam, że wcześniej czy później będzie i u nas bum. Jesteśmy raczej przygotowani pod tym kątem. Aczkolwiek lepiej by było, gdyby nas to ominęło. Przygotowania cały czas trwają. Sporą wiedzę zdobywamy właśnie w grupie Atlas. Ale przygotowani są też terroryści. Zdobywamy takie informacje. Ewentualnie nawet poprzez inne służby. Zdarza się, że panowie sobie rozrysowują naszą taktykę.
1: Znają ją?
2: No, zdarza się, że tak. Wiedzą, gdzie ustawić kogo, żeby chociaż jednego albo dwóch policjantów zdążył odpalić. Właśnie antyterrorystów, którzy wkraczają na przykład w strefę budynku. Także oni też nie są głupi.
0: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej Policjanci w boju.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Niektóre zamachy są robione tylko po to, żeby mogli podpatrzyć działania policji. Dlatego taktykę trzeba zmieniać co jakiś czas. Przychodzi hasło i taktykę się zmienia. Więc jesteśmy przygotowani cały czas. I tak samo patrzymy na ich ruchy. Sporo nas kosztowało wypracowanie sobie taktyki na galerie handlowe. Bo wbrew pozorom, taka galeria jest ciężkim obiektem. Multum ludzi w środku. Tak zwany aktywny strzelec w takiej lokalizacji to ciężki kawałek chleba, więc kmini się to zrobić. Ogólnie każde miejsce publiczne, gdzie jest multum ludzi, jest ciężkim kawałkiem chleba, bo wchodzi jeszcze panika. A jako policjanci musimy też zadbać, jeżeli komuś coś się stanie, o zabezpieczenie życia takiej osoby. Tu wchodzi paramedyka.
1: W tym czasie działacie?
0: Dokładnie. Działanie jest cały czas. Szturmujemy, szukamy aktywnego strzelca, ale rannego też się ratuje. Jeżeli jestem w stanie uratować, to się ratuje. Ewentualnie usuwa się taką osobę z miejsca zagrożonego w miejsce bezpieczne i tam się udziela pomocy. Też poprzez wzywanie karetek. Jak są ranni, to nie można przejść i zostawić człowieka, bo kwestia jest taka, że jak miał postrzał, to za 5 minut już może go nie będzie. Wykrwawienie się przez kończyny to tak naprawdę chwila, moment i człowieka nie ma, jeżeli rana nie zostanie zabezpieczona. Czasem wystarczy zwykła staza. To rodzaj opaski uciskowej. Jest postrzał na ręku, zakładam stazę, zaciągam i mogę człowieka zostawić pod kontrolą. Jak przyjeżdża pomoc, już jest zabezpieczony. Na pewno się nie wykrwali. Więc jest to ułamek sekundy, a nie, że ja przejdę obojętnie. Bo szkoda życia ludzkiego. I na tym też polega trudność roboty antyterrorystów, że oprócz tego, że musimy robić swoje, to trzeba też dbać o życie ludzkie.
1: Z tą paramedyką w waszym pionie to chyba jak na polu walki, trochę jak w wojsku.
0: Dokładnie, bo w naszej robocie najczęściej masz postrzały. Tak samo jak w wojsku. I tak naprawdę najważniejsze, żeby zabezpieczyć krwotok. Jak krwotok, to mówię staza. I rannego ściąga się w miejsce bezpieczne. Jak jesteś w czerwonej strefie, to wciągasz go w zieloną. Tam jest spokój i dalej się z nim pracuje. Bo jeżeli nic z nim nie zrobimy, to tak jak mówię, bodajże 3 minuty jest potrzebne na to, żeby się wykrwawić. Zależy, gdzie jest postrzał. Bo w UDO to chyba jeszcze krócej.
1: Aż tak?
0: Tak, bo 2,5 litra krwi przechodzi na jedno udo. Przy tętnicy udowej leje się ciurkiem. Ale najgorsza chyba jest miednica, bo na każde pęknięcie miednicy jest litr upływu krwi. A mamy 7, więc no to jest chwila, moment.
1: Staza chyba czasem nie wystarcza.
0: Nieraz są miejsca, gdzie trudno jej użyć, już nie mówiąc na przykład o szyi, bo tu już za bardzo nic nie można zrobić. Trzeba paluchy wkładać i łapać. Trzeba faktycznie ścisnąć tętnicę. Tylko że ona ma taką tendencję, że się cofa, wskakuje do ciała. Podobnie jak i w nodze. No, to jest ciężki kawałek chleba.
2: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki.

0: Wy macie kursy związane z udzielaniem pomocy w takich sytuacjach, prawda? Opowiedz o nich.
1: Tak, tak. W tej chwili medycyna pola walki jest dosyć mocno wdrożona. W tym kierunku zaczęliśmy właśnie iść. Bo mieliśmy na przykład przypadek postrzału. Dostał chłopak w nogę. Były 3 rany wylotowe z brzucha. No i gdyby nie paramedyka, to by go nie było. A także człowiek się szkolił, to było upychanie ran, upychanie ran. I dowieźliśmy tego kolegę do szpitala. Chociaż i tak stracił krew, bo zrobiliśmy błąd, że nie zdjęliśmy mu spodni. A tak naprawdę w lotówkę miał w udzie. Myśmy nawet nie przypuszczali. Zobaczyliśmy 3 rany na brzuchu, więc myśleliśmy, że to tutaj są i wlotówki, i wylotówki. A okazało się, że wlotówka tu była. A pociski poszły do góry i tu były wylotówki aż 3. Jak dojeżdżaliśmy do szpitala, to już wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. I dopiero wtedy się kapnęliśmy. Bo cały czas trzeba się starać rozmawiać z rannym. A on nam zaczął bełkotać. Niewyraźna mowa, czyli wpada w szok. Zaczyna się wykrwawiać. No i faktycznie. Wtedy zaczęliśmy mu ściągać spodnie i okazało się, że miał jeszcze rany.
0: To tak przeszło przez całe ciało?
1: Tak, bo akurat kaliber 5,56 ma to do siebie, że idzie po najtwardszym, czyli idzie po kościach. I tu na udzie możesz mieć wlotówkę, a wylotówkę możesz mieć nawet na szyi, albo nawet 3 po drodze. Bo on bardzo defragmentuje, więc jest to wbrew pozorom paskudny pocisk. Niby mówi się, że natowski. Wycofało się na przykład pociski Dum-Dum, bo mówiono, że niehumanitarny. A nie wiem, czy 5,56 nie jest gorszy, bo tamten ma przynajmniej przewidywalne zachowania, a ten nie. Bo nie ma tak zwanego punktu ciężkości. Więc on sobie robi, co chce. Bardzo paskudny kaliber.
0: Tak cię słucham i tak sobie myślę, jak to wszystko ogarnąć? Tyle się dzieje, strzelanie, ranni, a trzeba zachować spokój.
1: Jest sporo wiedzy, którą człowiek musi nabyć. Dlatego cały czas obóz, bo to tak jest. Jak ja pojadę na przykład na paramedykę, to ja za jakiś czas muszę znowu jechać. Bo to jest wszystko ulotne. Kiedy czegoś nie robimy, to ucieka. Dlatego jest cały czas mielenie. Oprócz tego wchodzą nawyki. Treningi bezstrzałowe. Żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że później, jak mam jakąś awarię, żebym wiedział, co robić. I żebym w jak najszybszym tempie to zrobił.
0: Miałeś takie awarie sprzętu?
1: Tak. Empiki w wersji tureckiej bardzo często nam robiły zacięcia. Walter w wersji MPK.
0: No i co wtedy?
1: Zależy od sytuacji. Przejście na broń krótką. Jeżeli nie, to była zawrotka. Przejmował kolega, a ja z tyłu usuwałem awarię. Nieraz jest taka sytuacja, że trzeba samemu usunąć taką awarię i wojować dalej. To wszystko zależy od okoliczności.
0: A u tych złych jest dużo broni?
1: Tak. Czarnym rynkiem idzie tego dosyć sporo. I mają coraz lepszą tę broń. Bo wbrew pozorom, nawet w Magdalence znaleziono chyba 70 sztuk. Więc trochę tego arsenału mieli.

0: Jak ty oceniasz sytuację w Magdalence? Strzelanina w Magdalence, województwo mazowieckie, w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku. Celem policyjnej realizacji było zatrzymanie bardzo groźnych przestępców z gangu mutantów. Zginęło 2 antyterrorystów, kilkunastu zostało rannych. Później odbyły się procesy 3 dowódców oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy planowaniu i przeprowadzeniu akcji oraz o nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia antyterrorystów. Ostatecznie oskarżonych uniewinniono.
1: Ciężko jest to oceniać. Na pewno pewne rzeczy zawiodły. Ale mnie się zdaje, że to bardziej odgórne sprawy niż te nasze bojowe. Tam było dużo poszlak, które nam się nie podobały. Bo na przykład tych 2 panów biegało po lesie. I myśmy o tym wiedzieli. Myśmy to chcieli zrobić w lesie. Jeden biegał z plecakiem i przypuszczaliśmy, że może mieć tam granaty, ładunki, cokolwiek. Ale zawsze to jest las. Natomiast odpowiedź z komendy stołecznej, nasza jednostka podlegała wtedy pod komendę stołeczną, odpowiedź była, że nie, że będzie szturmowany budynek. A budynek, który nie jest znany, to jest kawał ciężkiej roboty. To jest majstersztyk. Nie jest tak, jak się wydaje, że się wchodzi do domciu i się robi robotę. Nie. Taki pan, który się na tym zna, może tam przede mną wejść i on mi zrobi niespodziankę w ciągu ułamka sekundy. Najprostszy sposób, żeby zrobić psikusa, to wziąć granat F1. Wyjmuje się zawleczkę, wkłada się do szklanki. Szklanka trzyma zabezpieczenie. Stawia się pod drzwiami. Ktoś uderza, szklanka się przewraca, granat wylatuje i nagle jest bum. I już 2 naszych nie ma, albo 3.
0: Masakra.
1: No. Więc tak naprawdę szturmowanie budynku to jest majstersztyk.
0: Czyli w lesie byłoby łatwiej.
1: No przecież. W tej chwili z taktyką coraz bardziej się ucieka na tak zwane profile zewnętrzne. Samochód, kino. Bierze się takie momenty, gdzie się pan tego nie spodziewa. Bo się przygotowują. Ja byłem na takich robotach, gdzie panowie sobie robili schowki. Mieliśmy pana, gdzie wjechaliśmy. Oko nam powiedziało, że są. Zrobiliśmy wjazd. Nikogo nie ma. I w pewnym momencie nasz dowódca ściągnął chłopaków, specjalistów. Kamerka, kamerka, kamerka. Wiercili ścianę, pukali. W końcu trafili. Patrzą się, a pan sobie leży na łóżku. Owinięty folią. Termo. Żeby go nie wyłapać do kamery.
0: Aż tak?
1: Tak. I pan sobie leży, uśmiecha się. Jak się później okazało, tył się odsuwał w szafie i było wejście do ukrytego pomieszczenia. I pan się bardzo zdziwił, że go tam wyłapaliśmy. Także przygotowują się. Robią sobie różne zabezpieczenia. Jeżeli chodzi nawet o drzwi czy okna. Wszystko, żeby utrudnić nam wejście. To jest czas. To jest czas.

0: Na zegarach godzina 3:00, to czas na fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Rosja ostrzega dyplomatów przed pobytem w Ukrainie. Polska ambasada mimo gróźb zostaje w Kijowie. Śledztwa po zamieszkach we Francji. Atakowano policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Tańsze paliwo może obniżyć inflację. Analitycy prognozują spadek cen w kolejnych tygodniach. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wcześniej, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegało obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywoływanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszce broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek, został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
2: A w Polsce dziś zarzuty ma usłyszeć 21-letni mężczyzna, który na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-latkę w Nowym Sączu. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: 21-letni kierowca, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych, potrącił 51-letniego mężczyznę pieszy, który wyszedł na spacer z psem, zginął na miejscu. Według ustaleń policji kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.

0: Do zdarzenia doszło na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W tym czasie inny samochód wyprzedzał lewym pasem i uderzył w 51-latka. Na miejscu pracowali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Trwają ustalenia dotyczące prędkości pojazdu oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia. 21-latek nie próbował uciekać z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
1: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognoza analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. We wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
3: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
4: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
3: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
4: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
3: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
2: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
5: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
6: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
2: Usłyszał wczoraj od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Dolny Śląsk, czas dla rodziny. To hasło nowej dolnośląskiej kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do podróżowania wraz z dziećmi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała o tym z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinny podróżniczy blog Ahoj Przygodo.
7: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
8: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. I jak wybieramy się na taką wycieczkę, to nigdy nie zadamy sobie pytania, co ja po niej oczekuję, co mój mąż oczekuje i co nasze dzieci chcą. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
7: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
8: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. To się czasami oddzielnie robi. Bardzo dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży i my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
7: My się spieszymy, tak. Musimy dojść tam.
9: Nie skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw. To jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość? Czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
8: I za innych nastrój.
9: A tutaj musimy jednak dostosować się do sytuacji, ale uczy nas, przede wszystkim buduje, bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej, tylko żebyśmy my stawali się silniejsi. I tak samo jest z dziećmi. Pokazujemy im, że są trudne sytuacje, ale uczymy przede wszystkim ich, jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
8: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, która się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wstań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. Tak jak jest, jest okej. I my mamy szczególnie, mamy w sensie, w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły. Żeby
7: odpuszczamy były... na wyprawie.
8: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie, taki dzień na tak, no. Taki dzień na tak, to, nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
9: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie. Należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
7: A na Dolnym Śląsku jest co robić z dziećmi?
8: No, zdecydowanie tak. Tutaj właśnie mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy wybrać tylko 5 takich atrakcji. I jak tutaj się zdecydować, gdy mamy tyle fajnych szlaków, tyle fajnych atrakcji?
7: To co wybraliście?
8: Wybraliśmy w końcu Śnieżkę, oczywiście,
10: no tak, bo
8: ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu tutaj, zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
7: I to jest ważne.
8: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopcy...
7: Hogwarts Dolnośląski, tak niektórzy mówią.
8: Dokładnie, dokładnie.
9: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
8: Tak, super. Właśnie te wodne sporty w tym roku tutaj mocno też nam weszły w krew. Była też Pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo nikt się tego nie spodziewa.
7: Chyba mało znanego.
8: Tak, nadal takie niszowe. Tak jak zresztą Kraina Wygasłych Wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać i odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym. Albo właśnie odkryć tą pustynię w środku lasu, co jest naprawdę dziwne.
9: Na pustyni można zarówno wybrać się na wycieczkę pieszą, jak i rowerową. My skorzystaliśmy teraz z rowerów, a jak już przy rowerach jesteśmy, to też odkryliśmy Bardo Camp. Niesamowite miejsce z placem takim treningowym, zaraz przy miejscu noclegowym, gdzie można
8: nauczyć się tak naprawdę nie upadać.
9: Można też właśnie dobrze zjeść, przenocować. W pobliżu są też single tracki, warto się wybrać i ogólnie Dolny Śląsk ma taką niesamowitą inicjatywę jak Dolnośląski Park Umiejętności w różnych miejscowościach i to jest super właśnie, że można potrenować dzięki temu, że możemy w bezpiecznych warunkach ćwiczyć nasze umiejętności rowerowe, to później wybierając się właśnie na single tracki, to zadbamy o nasze bezpieczeństwo i dzieci.
7: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
8: Ale rzeczywiście, ja to co chwila coś wspominam. I najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj był ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy, dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
7: Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
8: Ale rzeczywiście.
9: Możemy porzucić nawet. Po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz? No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami, z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować, właśnie pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
2: Z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinny podróżniczy blog Ahoj Przygodo, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A my zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM w poniedziałek, 12 minut po trzeciej na zegarach. My już wiemy, co was dziś czeka za oknem, w portfelu i na boisku i zrobimy wszystko, żeby ten początek tygodnia był dla was udany. Oczywiście z najlepszą muzyką w tle. Anita Janczak, witam po urlopie. Dzień dobry.

Trochę się już znamy, to mogę wam powiedzieć, że trudno mi się odnaleźć po urlopie. Na razie Radio gra, nic się nie wysypało. Jesteście wy, pilnujecie mnie wzorowo. 3322, tu piszecie z nocnej zmiany ochroniarskiej. Kierowcy ciężarówek, jak zawsze obecni, uważajcie na drogach. IMGW wydał ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla 14 województw. Ja wiem, że po weekendzie świat może wyglądać niewyraźnie, ale z tymi mgłami to nie żarty. Jedźcie ostrożnie.

z bledką ta pierwsza kawa w poniedziałek jakoś lepiej smakuje, prawda? 3:30 na zegarach. Za chwilę coś, co też podnosi ciśnienie, bo plotkujemy o naszych chłopakach przed meczem z Bośnią, ale muzycznie Harry Styles już teraz. Dajcie głośniej.

0: A takie klasyki wam gramy do pierwszej kawy w poniedziałek, żeby się rozbudzić. Wiem, że śpiewacie. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 20 minut do czwartej. No a przed nami kolejne piłkarskie emocje i dziś mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. No, można powiedzieć, że nasi muszą sobie poradzić bez Roberta Lewandowskiego. Jak to?
1: Nawet nie można powiedzieć, tylko tak będzie, bo kapitan po hat-tryku z Rumunią pauzuje za żółtą kartkę. A i to będzie ciekawy test, bo Jan Urban coraz głośniej mówi o przyszłości kadry bez Lewandowskiego i bez Piotra Zielińskiego.
0: Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić, ale kto może zastąpić Lewego?
1: No dziś w ataku możemy zobaczyć Mateusza Żukowskiego, a dodajmy, że po zwycięstwie z Rumunią 6-0 Polska odzyskała trochę spokoju, no ale dziś poprzeczka będzie wyżej. Bośnia ma 5 punktów, Polska 4, przypomnijmy, liderem jest Szwecja z 7, no czyli ten dzisiejszy mecz naprawdę ma znaczenie, a początek tego spotkania o 20:45.
0: I być może to będzie jeden z tych meczów, po których zobaczymy, jak może wyglądać reprezentacja Polski po erze Lewandowskiego. Tak czy inaczej, trzymamy mocno kciuki za chłopaków.

Kaktus w RMF FM. Jesteśmy z wami, jedziemy do pracy albo wracamy z tej pracy. 12 minut po czwartej to pierwsza kawa. Co powiecie na 5 zł i 19 groszy za litr benzyny? No, brzmi pięknie, tylko czy to w ogóle realne? Politycy wracają do swoich wyborczych obietnic, a my zaglądamy pod maskę tego pomysłu. Sprawdzamy, co na cenę benzyny mówią eksperci i czy taki rachunek w ogóle jest realny. Czy to się może zgadzać? To sprawdzimy w faktach RMF FM. Koniecznie bądźcie z nami punktualnie o czwartej.

0: Zbliża się godzina czwarta, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Stany Zjednoczone wydają miliony wiz rocznie. Sprawdziliśmy, jak wielu Polaków rusza za ocean. Benzyna po 5,19 to tylko obietnica czy realny scenariusz? Odpowiedzi poszukaliśmy u ekspertów. Wieczorem rozbłysło światłami, a w dzień połączy Kazimierz z Ludwinowem. Nowa kładka w Krakowie już otwarta. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie czy biznesowe. Do 90 dni. Ponad pół miliona to jednak wizy na stały pobyt. A my w Faktach sprawdzamy wyjazdy Polaków do Ameryki. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
2: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
3: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę, no i nadal też ze względu na rodzinę.
2: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował tę zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom w planowaniu za oceanem nauki.
1: Czy benzyna rzeczywiście mogłaby kosztować 5 zł i 19 groszy za litr? Politycy wypominają sobie obietnice wyborcze. My sprawdzimy teraz, co na ten temat uważają eksperci. W Faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy da się doprowadzić do takich obniżek?
4: Teoretycznie wszystko się da. Pytanie tylko jakim i czyim kosztem. Przy obecnych cenach ropy oraz kursie dolara obniżka do 5 zł i 19 groszy jest karkołomna.
5: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
4: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, żeby zejść do poziomu 5,19, ropa musiałaby kosztować w granicach 50-60 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje od 90 do 100. Alternatywa to radykalne obcięcie lub wręcz wyzerowanie marży koncernów paliwowych, na przykład Orlenu, co też proponuje prezydent Karol Nawrocki. Ale z takiego rozwiązania na pewno nie byliby zadowoleni akcjonariusze spółki, w tym Skarb Państwa, otrzymujący ogromną część zysków.
0: Są i takie fakty.
1: Z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Jeżeli ktoś zauważy tego dzikiego kota, powinien powiadomić służby. Z tymi informacjami w Faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Tak, zaginiony serwal sawannowy w Abisie Gustaw jest raczej łagodnym zwierzęciem, ale mimo wszystko policja radzi nie zbliżać się do niego i nie łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwal powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Te dzikie koty żyją w naturze w Afryce. Na posiadanie tego gatunku w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie miasta lub w starostwie.
1: Specjaliści apelują o ostrożność w czasie grzybobrania, ale nie chodzi tu o serwala. Do lekarzy zgłaszają się pierwsze osoby, które skarżą się na gorsze samopoczucie po zjedzeniu grzybów.
7: Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdym

0: W naszej stacji dyżurują grzyboznawcy.
1: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To jedno z najlepiej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski. Wczoraj uroczyście otwarto kładkę między Kazimierzem i Ludwinowem. Pojawiły się podczas otwarcia tłumy mieszkańców.
2: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
3: A jak się podoba sama kładka?
2: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście, łagodne zejście, nie trzeba po schodach.
3: I widok piękny.
2: I widok piękny, właśnie dlatego robię te zdjęcia widoku.
3: Dobrze, że taka kładka powstała?
2: Bardzo.
4: Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
3: Przydatna będzie ta kładka?
5: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
1: Usłyszał wczoraj od korzystających z kładki nasz reporter Piotr Paweł Konieczny. A jej zdjęcia mamy dla Was na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Gdy zaczynałam urlop 2 tygodnie temu, to było jeszcze lato. No zostawić Was na chwilę, już jesień się wprosiła, ale szczęśliwie ta przyjemna strona jesieni jeszcze z nami zostanie w tym tygodniu, tak do czwartku co najmniej. Wychodząc rano z domu, obowiązkowo w kurtkach, bo do godziny 8 tak na termometrach będzie do 10 stopni, a w ciągu dnia bardzo przyjemnie, nawet do 21 stopni w centrum i na południu. Weźcie sobie taką większą torbę, żeby te kurtki gdzieś tam później schować. A teraz, jeśli wyjeżdżacie z domów lub z pracy, z nocnej zmiany, uważajcie na gęste mgły, te teraz wszędzie poza północą. Ale my mamy dla Was pierwszą kawę i najlepszą muzykę, więc nie ma co się spieszyć. Anita Janczak, dzień dobry, 5 minut po 4.

0: tu pierwsza kawa w RMF FM. 15 minut po czwartej. Jeśli jesteście teraz na Lubelszczyźnie, zwróćcie uwagę na telefon. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało tam alert do mieszkańców.
1: Ale uspokajamy, nie ma wielkiego zagrożenia. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. RCB informuje, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Alert trafił do mieszkańców całego województwa lubelskiego, m.in. Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej i okolic. Sytuacja cały czas jest monitorowana.
0: I służby proszą też, żeby śledzić kolejne komunikaty i stosować się do ich zaleceń. I my tu w RMF FM dla Was to wszystko śledzimy i informujemy o najnowszych doniesieniach.

Jeśli słyszycie takie klasyki, to wiecie, że to jest pierwsza kawa w RMF FM. 28 minut po czwartej. Jesteśmy z wami w poniedziałek i robimy wszystko, aby powrót do pracy po weekendzie był dla was bardzo przyjemny. Dziś w drodze do pracy możecie spotkać w autobusie, wiecie, dwa razy więcej ludzi. To znak, że studenci wrócili. Już za chwilę zajrzymy do ich portfela, a raczej portfeli rodziców. Wiemy, ile taka przyjemność kosztuje. Ale na razie muzycznie wchodzimy bardzo tanecznie w ten poniedziałek. Enrique Iglesias już teraz w RMF FM.

Oj, czuję, że to będzie hit tej jesieni. Liwka w RMF FM, tu pierwsza kawa, 22 minuty do 5. Październik oficjalnie się zaczął, a to znak, że studenci wrócili. No to sprawdzamy, ile naprawdę kosztuje dziś studenckie życie. Według najnowszych badań student potrzebuje dziś średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Z tego nawet 1200 może pójść na jedzenie, do tego wiecie, mieszkanie, transport, kawa i oczywiście ta jedna impreza, która miała kosztować 5 dych, a wszyscy wiemy, jak to się kończy. Czyli co? Budżet studenta jest jak jego motywacja po pierwszym wykładzie. No, szybko znika.

A to tak na rozgrzanie w ten jeszcze chłodny poniedziałkowy poranek przemycamy dla Was Lato z Sylwią Grzeszczak i stawiamy Wam pierwszą kawę w RMF FM. Wychodząc z domu teraz, to cieplej się ubierzcie, bo teraz na termometrach od 7 do 9 stopni. W ciągu dnia będzie pięknie, będzie słonecznie i do 21 stopni. Umówmy się, że to taki prezent ode mnie dla Was po urlopie i chciałabym wiedzieć, kto jest po drugiej stronie. 3-3-2-2, dajcie znać. No ja naprawdę czekam na takie raporty i naszą listę obecności. Przecież nic się nie zmieniło przez ten czas urlopu.

0: Doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
1: Po reklamie.
2: Jest piąta, a to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Pożar hali magazynowej w Słubicach opanowany. Na miejscu wciąż jest kilkanaście zastępów straży. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko przepisom o kojcach. Konsultacje przepisów potrwają do środy. 3,5 tony niewybuchów do neutralizacji. W Świnoujściu przez kilka dni będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Fakty o piątej rozpoczynamy od ogromnego pożaru hali magazynowej w Słubicach. Ogień wybuchł wczoraj po godzinie 21 na osiedlu przemysłowym i szybko objął cały budynek. Hala ma ponad 4000 m2. W środku przechowywany jest sprzęt elektroniczny i AGD. Z ogniem walczyło ponad 70 strażaków. Nad ranem jednak służby poinformowały, że pożar został już opanowany i się nie rozprzestrzenia. Aktualnie trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje 14 zastępów, m.in. ze Słubic, Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało wczoraj w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
5: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
4: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
6: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
7: Mała klatka to pułapka.
3: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. O jakich trzech funkcjach mówimy?
8: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami...
9: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
8: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty, bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
3: Na dziś z kolei zaplanowano akcję neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni w związku z tym będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
3: A za nami już 12. Mazurski Plener Malarski w Starych Sadach koło Mikołajek. W tym roku wydarzenie było częścią pierwszego Mazury Art Festiwalu. Dla malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski była to szansa, aby wymienić się doświadczeniem i poszukać inspiracji do kolejnych prac.
11: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy

0: Spotykamy się, podglądamy się, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
1: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże.
0: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy.
2: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. A jeszcze więcej najważniejszych informacji z kraju i ze świata w porannym wydaniu Faktów, które startuje punktualnie o 5:30. Zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dajecie znać pod 3322, że nic nie widać na drogach. Gęste mgły teraz w większości kraju, wyjątkiem północ. Wyjedźcie wcześniej, zróbcie sobie zapas czasu i na spokojnie wjedźcie w ten poniedziałek. Teraz chłodno do 10 stopni, a w ciągu dnia piękna polska złota jesień do 21 stopni w centrum i na południu. I taka aura utrzyma się do czwartku. A propos raportu pod 3322, to Magda jest już po treningu, nakarmiła koty i przed nią 3 kilometry do pracy. No, niesamowici jesteście. Jedni dopiero robią pierwszą kawę, a Iga Świątek na przykład już walczy o kolejną rundę w Pekinie i to będziemy dla Was sprawdzać. Anita Janczak, dzień dobry.

Tu pierwsza kawa w RMF FM, 14 minut po piątej. Uwaga kierowcy na A1 wózkiem między węzłami Kutno Wschód i Piątek w kierunku Katowic. Trwają prace przy wymianie dylatacji. Zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się lewym, a dodatkowo w większości kraju przypominamy o gęstych mgłach. Noga z gazu, mamy tu dla Was najlepszą muzykę, więc nudy z nami nie będzie. Daria Zawiałów, Kamil Bednarek, to jest

I z taką energią możemy zaczynać ten poniedziałek. Nawet po urlopie nie jest taki straszny ten poniedziałek. Mówię z doświadczenia. To pierwsza kawa w RMF FM. 22 minuty po piątej, a Iga Świątek już na nogach, dokładniej na korcie w Pekinie. Polka gra z Doną Bekic o awans do czwartej rundy turnieju WTA. Trwa pierwszy set. Iga prowadzi. Na razie jest na dobrej drodze do kolejnego zwycięstwa nad Chorwatką. Wszystkie cztery ich wcześniejsze pojedynki padły łupem Świątek. No, oby nie było do 5 razy sztuka, więc zaciskamy mocno kciuki za Igę.

0: Sponsorem programu Pierwsza Kawa z RMF FM jest Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapka.

0: uczy. Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 5:30 zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 5 października, poniedziałek, nowy tydzień, nowa pora wschodu słońca, bo ono wstanie już po 6:40. W porannych faktach gaszono od kilku godzin pożar w lubuskich Słubicach, niespokojna noc w Lubelskiem z kolejnym alertem RCB i Flavio Bolsonaro, który wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Co najmniej jeszcze kilka godzin potrwać może akcja strażaków w Słubicach, w Lubuskiem. Wczoraj późnym wieczorem ogień pojawił się na terenie hali magazynowej na osiedlu przemysłowym. Wewnątrz tego magazynu przechowywany był sprzęt AGD. Na miejscu wciąż pracuje kilkudziesięciu strażaków. W faktach o 6:00 najnowsze informacje od naszego reportera. Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelskiego. Przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało tam alert ogłoszony w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie i operowaniu w przestrzeni powietrznej polskiego lotnictwa. Alert rozesłano do użytkowników sieci telefonii komórkowych w ponad 20 powiatach na terenie województwa lubelskiego. W porannych faktach teraz wybory prezydenckie w kraju, który ma ponad 214 milionów mieszkańców. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze i w wyborczej dogrywce drugiej tury zmierzy się z obecnym szefem państwa Luisem Inácio Lulą da Silvą. Tak wynika z danych opublikowanych przez brazylijski Najwyższy Trybunał Wyborczy. Z tych danych po przeliczeniu ponad 99,7% głosów wynika, że Bolsonaro otrzymał ponad 47% poparcia, Lula ponad 45% ważnych głosów. Poparcie dla żadnego z pozostałych kandydatów nie przekroczyło 3 punktów procentowych. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór całemu światu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z wyniku, który właśnie tutaj zobaczyliśmy. Prawie 56 milionów Brazylijczyków i Brazylijek udzieliło nam tego kredytu zaufania, opowiadając się za zmianą. Tym słowem jest zmiana. To właśnie zwycięzca wyborów Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, odbywającego karę 27 lat więzienia za spiskowanie w celu przeprowadzenia zamachu stanu po swoich przegranych wyborach 4 lata temu. Druga tura w Brazylii 25 października. Słuchacie porannych faktów RMF FM. Poniedziałek, 5 dzień października. Dziś u nas przede wszystkim prezydencka dogrywka w Krakowie. 5 dni kampanii przed decydującą drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Odpowiedź w najbliższą niedzielę wieczorem po 21:00. W faktach RMF FM wrócimy też do tematu cen paliw po ponownym uruchomieniu rządowego pakietu CPN. Zapraszam też nasze poranne publicystyczne rozmowy. Po 7:00 gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF 24 będzie dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska, a godzinę później u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. Kolejne pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, na rozgrzewkę wam gramy, bo tylko 2 stopnie w Bieszczadach. Dajecie nam znać z trasy pod 3322. Asia na przykład już po spacerze z psem i śmiga do pracy, ale przypominamy, poniedziałek wita nas z gęstymi mgłami. Po weekendzie ogólnie świat może być niewyraźny, ale aktualnie poza północną częścią wszędzie jest ograniczona widoczność, więc powolutku i bezboleśnie wchodzimy w ten poniedziałek.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
5: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
6: Po reklamie.
7: Do porannej kawy.

0: i wpadł, i już mnie podsiadł. Bardzo proszę, jak zaczynać poniedziałek, to tylko, no, tylko w takim towarzystwie. Tylko ze Skowronem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Anito. I co tam? Co się działo w nocy? W porządku wszystko, żyjemy, nie?
0: Wszystko w porządku. Cudownie. Właśnie trwa mecz Igi Świątek z Chorwatką i na razie, oj, zacięta walka. Ja myślałam, że Iga ją tak rozpyka, tak bak, bak, bak, bak, więc musimy mocniej trzymać kciuki.
1: Ale ja mam dwa, to dwa będę trzymał.
0: Dobra, dobra. Ja też gdzieś tam będę... Śpiąc.
1: Dobrze.
0: To trzyma kciuki. Także dobrze, że jesteście. Jacek też będzie, to będzie. Obiecujemy. Tak.
1: Czyli wszystko jest, czego trzeba. Ty idziesz spać, my zostajemy na posterunku. Bardzo dziękujemy. Anita Janczak, a Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz zostają razem z wami i będziemy wstawali, bo szkoda dnia.

Summer. W RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia, 5:56 na zegarach. O czym dziś będziemy opowiadali? Słubice w Lubuskiem, tam wczoraj późnym wieczorem zapaliła się hala magazynowa na osiedlu przemysłowym. Sprawdzimy temat. Kilkaset osób protestowało jeszcze późnym wieczorem w Małopolsce w Grójcu, w powiecie oświęcimskim. Chodzi o proboszcza, ten temat też sprawdzimy. No i Pekin. W Pekinie, o Chiny, pozdrawiamy. Iga Świątek tam na korcie gra w 1/8 finału WTA China Open. Zobaczymy, jak idzie. Trzymamy póki co oczywiście za nią kciuki. No i wczoraj Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła biało-czerwona parada. Też się temu tematowi przyjrzymy.

0: magazynu ze sprzętem AGD i elektroniką w Słubicach w Lubuskiem.
1: Ta hala ma ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Na miejscu jest nasz dziennikarz.
0: Nocny protest mieszkańców przed kościołem w Grojcu w powiecie oświęcimskim.
1: Tam musiała wieczorem interweniować policja.
0: Nul Szczepana Twardocha z literacką nagrodą Nike.
1: A na koniec tego wydania faktów sport, bo Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Pekinie. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
0: Fakty zaczynamy od Słubic w Lubuskiem, gdzie wczoraj późnym wieczorem zawaliła się hala magazynowa na osiedlu przemysłowym.
1: Tam na miejscu wciąż pracują strażacy i tak będzie jeszcze co najmniej przez kilka godzin, informuje o poranku reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Cały czas trwa przelewanie budynku wodą i jak usłyszałem, ma to jeszcze potrwać. Hala znajduje się kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, a w środku nikogo nie było. Pożar został opanowany przed godziną drugą w nocy po prawie 5-godzinnej akcji.
3: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
2: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W szczytowym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. Teraz na miejscu pracuje jeszcze kilkadziesiąt osób.
0: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
1: Kilkaset osób protestowało natomiast w nocy przed kościołem w małopolskim Grojcu w powiecie oświęcimskim.
0: Domagali się od przebywającego w budynku biskupa Romana Pindla, by przywrócił do pracy wieloletniego proboszcza tej parafii.
1: Jak informuje nasz reporter Paweł Konieczny, na miejscu musiała interweniować policja.
4: W którymś momencie protestujący zablokowali wyjścia z kościoła i plebanii w oczekiwaniu na wyjaśnienia ze strony ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.
5: Nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił. Pokazał mi wyjść.
4: Usłyszałem od protestujących. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów, którzy około pierwszej umożliwili biskupowi i pracownikom kurii pod eskortą bezpieczne opuszczenie terenu parafii. W uzasadnieniu decyzji biskupa czytamy, że nastąpiło ono z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu.
1: 6:03, słuchacie porannych faktów RMF FM.
0: Nul Szczepana Twardocha. Powieść o wojnie w Ukrainie sięga po najważniejszą nagrodę literacką w Polsce, przyznawaną po raz 30. Nagrodę literacką Nike.
1: Werdykt ogłoszono po 21:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
6: Bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
0: To przewodniczący jury Nagrody Nike, Witold Bereś.
1: Napisałem powieść po to, żeby omówić prawdę, bo po to jest literatura. Tak powiedział chwilę później ze sceny Szczepan Twardoch, a my z autorem o Nulu rozmawialiśmy, gdy książka pojawiała się na rynku styczeń zeszłego roku. Wtedy autor wyjaśniał, czym dokładnie jest ukraiński Nul.
7: Nul to jest bardzo ważne pojęcie w wojskowej topografii świata. Nul to jest pierwsza linia ukraińskich pozycji. Ta, za którą jest już tak zwana szara zona, czyli szara strefa, a dalej pozycje rosyjskie. No i Nul jest takim odnośnikiem topograficznym, kiedy się rozmawia o wojennej geografii. Można być na Nulu, 3 kilometry od Nula, za Nulem, na minusie tak zwanym i tak dalej.
0: Tak, Szczepan Twardoch mówił wówczas Piotrowi Selakowi w radiu RMF24.
1: Piotr, także dziś o poranku za stanami naszego informacyjnego radia, którego możecie słuchać w internecie, w DAB+ i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu. W chińskim Pekinie, 4 minuty po południu, Iga Świątek na korcie gra o 1/8 finału turnieju WTA China Open.
0: W pierwszej rundzie problemów nie było.
1: Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Chinką Qin Yu Gao, odległe 244 miejsce na liście WTA, ale teraz w drugiej rundzie turnieju w Pekinie trafia na Donnę Vekić.
0: Chorwatka to już 40 numer listy najlepszych tenisistek świata.
1: Niemal 50 minut gry już za nami i w pierwszym secie lepsza Chorwatka wygrała 6-4.
0: O 6:30 u nas pierwsze poranne fakty sportowe.
1: Już teraz zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
10: Co w pogodzie? Cuda, panie,
11: siódemka,
10: cuda.
11: Siódemka na termometrach teraz w Szczecinie, ósemka w Suwałkach, na cieple 10 stopni w Lublinie, Krakowie.

0: Katowice.
1: A jak będzie, no nie tak ciepło jak w weekend. Dzisiaj takie 18 stopni może być mniej więcej w całym kraju, ale to już tak koło 14, bo do takiej 11 takie 12-13 stopni, więc chłodniutko.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
0: Ale padać nigdzie nie będzie, a w takim pasie po południu Katowice, Kraków, Rzeszów nawet 21 kresek się może pojawić na chwilę.
1: I słoneczko będzie.
0: Super, super, to są dobre informacje.
1: 6 minut po godzinie 6 tu RMF FM, tu wstawa i szkoda dnia.
0: Michaela dla was mamy.
1: To jest nienormalny Michael. To jest Michael Jackson.
0: Dokładnie. Bo moglibyśmy zagrać innego Michaela, ale my mówimy nie, zagramy ludziom najlepsze.
1: Michael z Rumi.
0: Fajny jest, ale to jest nie to, co Jackson jest.

0: Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love. To za nami, a co przed nami? A mamy historię do was.
1: Ja mam informację dla wszystkich emerytów, jeśli nas słuchają, bo ZUS chciał wprowadzić obowiązkowe rachunki bankowe dla wszystkich emerytów, żeby listonosz już nie mógł nosić emerytur w gotówce.
0: Czyli każdemu na konto, żeby było.
1: Ale Ministerstwo Rodziny nie zaakceptowało propozycji ZUS-u.
0: W imieniu wszystkich wnuków i wnuczek w Polsce dziękujemy.

0: 19 po 6. I teraz do nas mamy bardzo dobrą historię prosto z internetu, bo ten przeglądamy, żebyście wy nie musieli.
1: Co tam?
0: Jest artykuł o Gosi Andrzejewicz, no. A w nim jest niesłychanie sensacyjne sformułowanie.
1: No.
0: Uwaga, bo to jest ja nie wierzyłem na początku. By mieć w domu coś do jedzenia, Gosia często musi robić zakupy w pobliskich sklepach.
1: Co wy? Co? To jest sensacja.
0: To jest czas.
1: Gazeta czy tam internet, by mieć coś do jedzenia, zbiera lebiodę.
0: Tak.
1: Zauważmy jednak, iż tam masowa prasa i te masowe portale przegapiły jeszcze jeden bardzo sensacyjny szczegół. Otóż Gosia Andrzejewicz, by nie czuć pragnienia, musi się napić.
0: Musi się napić, normalnie. No. A internet, żeby mieć artykuł, no musi szukać Gosi.

0: Avicii w RMF FM. Słuchajcie, USA mówią, że monitorują doniesienia dotyczące przypadków śmierci z powodu dżumy w Rosji. Tego jeszcze nie grano, szczegóły zaraz w faktach. W faktach również sport. Iga Świątek w Pekinie ma problemy w meczu ustanną w
1: jakiś. Ja bym na waszym miejscu posłuchał
0: faktów za chwilę.
2: Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro D.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
3: Hit na drogę w RMF FM.
2: Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
4: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
6: Ej, dziewczyny!
7: No?
6: Jest temat.
8: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co

0: polskie sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
5: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
4: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
4: Aflofarm.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Po reklamie.
10: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
11: A zaczynamy od ostrzeżenia amerykańskiego Departamentu Stanu.
12: Amerykanie poinformowali, że monitorują doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. Informacje o śmierci naukowca przekazała stacja CNN.
13: A researcher in Russia is dead. The question
12: Pytanie
13: is
12: brzmi,
13: why?
12: Co było powodem tej śmierci?
11: 25 września 28-letnia Daria Szpiłowa, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Taką informację przekazały lokalne media rosyjskie.
12: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalania płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po tej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie. Objęły obserwacją medyczną prawie 200 osób, które miały kontakt z Darią Szpiłową.
11: Rosyjska Agencja do Spraw Zdrowia Publicznego poinformowała, że u kobiety stwierdzono zapalenie płuc o nieznanej etiologii.
12: Teraz w porannych faktach ostrzeżenie z zachodniopomorskiego. W Świnoujściu o 8:00 rozpocznie się akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej.
11: O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
14: Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Łączna masa tych niewybuchów to 3,5 tony. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych. Plaże pozostaną otwarte dla spacerowiczów.
12: W faktach o 7:00 sprawdzimy aktualne ceny paliw, ale będziemy też na Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.
15: My jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami.
11: W faktach oddamy głos świętującym Polakom na 5. Alei w Nowym Jorku.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Iga Świątek w Pekinie ma problemy w meczu z Donną Vekic.
11: Fakty sportowe RMF FM, w nich o poranku Patryk Serwański. Dzień dobry Patryku, o co chodzi? Co oznaczają te problemy?
18: No przede wszystkim kiepski wynik tego spotkania i nie najlepsza gra Polki. Pierwszy set przegrany przez Świątek 4-6. W pierwszym gemie drugiej partii z kolei Vekic przełamała serwis naszej tenisistki i to cały czas widać w wyniku, bo od tego momentu już obie zawodniczki utrzymują swoje podanie, ale w tym momencie Vekic prowadzi 4-2. Serwować będzie Świątek. W męskim turnieju przez ćwierćfinał przeszedł wczoraj z powodzeniem Hubert Hurkacz. Pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
19: Grałem bardzo solidnie i bardzo dobrze w drugim secie, grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
18: Tak mówił nasz tenisista, który o 9:00 znów pojawi się na korcie i we wspomnianym półfinale zagra z Australijczykiem Aleksem de Minorem. Portugalia nadal z kompletem zwycięstw w Lidze Narodów. Wczoraj pokonała Norwegię 2-1. Niemcy zremisowali bezramkowo z Grecją. Holandia z kolei pokonała 2-1 Serbię. Dziś emocje za sprawą naszych piłkarskich reprezentacji. O 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra w Peskarze z Włochami. Ostatni mecz eliminacji mistrzostw Europy i szansa biało-czerwonych na awans na turniej. O 20:45 reprezentacja Jana Urbana Orbana zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, swoją pozycję w drużynie chce budować Marcin Bułka.
0: Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecze, które będę grać, które będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
18: Tak mówił nasz reprezentacyjny bramkarz. W lidze koszykarzy Arka Gdynia wyraźnie pokonała Śląsk Wrocław 95-70. Na wyjeździe wygrał MKS Dąbrowa Górnicza z GTK Gliwice 89-78. Fotofinisz rozstrzygnął losy wyścigu o kolarskie Mistrzostwa Europy w Słowenii ze złotym medalem Belg Remco Evenepoel. Na mecie o milimetry wyprzedził Włocha Giulio Ciccone. Trzecie miejsce i brąz dla kolejnego zawodnika z Italii, Cristiana Scaroniego.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: pięknie.
1: O, to jest poniedziałek. Uchu smakuje zupełnie inaczej. 20 minut i będzie siódma, to wstawaj, szkoda dnia.
0: Mam dla was...
1: To takie pobudzające uchu dla tych, którzy może jeszcze nie dobudzeni.
0: Rewela. Mam historię z internetu. Elon Musk, najbogatszy biznesmen świata, przy okazji wizjoner, mówi, że sztuczna inteligencja jest większym zagrożeniem niż Korea Północna.
1: O, znaczy nie, większym zagrożeniem jest brak inteligencji.
0: Brak inteligencji.
1: To z każdego kraju zrobi Koreę Północną.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Codziennie po trzeciej.
15: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
16: Ale my już jesteśmy na nogach.
15: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
16: Pierwsze newsy.
15: Pierwsze naładowane energią hity.
16: I pierwszą kawę.
14: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
17: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło ekstra simple, polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
10: Po reklamie.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: No to dobra, w takim razie uwaga. Słyszeliśmy, że jesteście bardzo dobrze, jeżeli idzie o siorbanie.
1: Tak, że
0: najlepsi w Polsce.
1: Top,
0: że wy, tak. To jest tak.
1: I że oni właśnie ci najlepsi, to przed siódmą już słuchają RMF-u.
0: Słuchaj mnie, ogłaszamy kolejną edycję Mistrzostw Polski w siorbaniu, Siorbing 2026.
1: Kto jest dobry? I to nie sprawdzamy tego. Może nie. Być kawa, może być herbata, może
0: czym
1: być kakao.
0: Chcecie, mleczko? 12,2 miliony, pokażcie, jak siorbiecie.

0: The Ringside, w RMF FM, Tired of Being Sorry. Tak wam gramy zagraniczne piosenki.
1: I właśnie tą najlepszą muzyką chcieliśmy was wprowadzić w Siorbing 2026.
0: Mistrzostwa świata w siorbaniu. Słuchamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja do siorbania, można?
0: Cześć, pokaż jak siorbiesz.
1: Super, brawo.
0: A ty, czy to jakieś zassałeś z dna, czy coś?
2: Tak, świeżej kawy z samego dna.
0: Ach, to było piękne, to było wspaniałe.
1: Ja daję 10.
0: 10, to 10, górna topka.
1: Super.
0: 10.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, cześć.
3: Witam, dzień dobry.
1: Jak masz na imię, skąd jesteś?
3: Mariusz Cieszymowa, województwo pomorskie.
0: Jak masz na imię, skąd siorbiesz?
1: A popracuj
0: nad decybelami. O!
1: Teraz lepiej.
0: Górna
1: super.
0: Topka.
1: A co to jest, kawa czy herbata?
3: Kawa.
1: Kawa, właśnie tak.
3: Jezus, wargi się poparzyłem trochę.
0: Ajajajajajajaj, ale powiem ci...
1: Było warto.
0: Wspaniale siorbiesz.
1: Było warto.
0: Wspaniale.
1: 9 gwiazdek. Dziękujemy.
0: Cześć, skąd siorbiesz?
4: Ja siorbię z Rabki Zdrój.
0: O!
1: Wspaniale.
0: Podhalańskie siorbanko, super. Nasze ulubione. Jak masz na imię, dziewczyna?
4: Słuchać, panowie, to już.
1: Dobra, to już, dobra, słuchamy.
0: Jak masz na imię jeszcze, żebyśmy wiedzieli, kto?
4: Irena.
0: Irenka. Cześć, dzień dobry, Irena. Pokaż.
1: Co to było? Co to były za lasery? Czekaj, Irena.
0: Kosmiczny siorb, super. Super, Irenko, piękne to
1: było. A co to była, herbata czy kawa, bo nie jesteśmy w stanie poznać?
0: Czy kisielek?
4: Kawa z mleczkiem.
1: A widzisz,
0: nie,
1: to mleko
0: wspaniale,
1: tak
0: mleko,
1: zmieniło.
0: Mleko.
1: Dziękujemy,
0: Irena,
1: pozdrawiamy gorąco.
0: Szacun, to byłaś wspaniała, dzięki wielkie.
1: Szacun z Krakowa, pozdrawiamy.
4: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pa, pa, pa. Wszyscy jesteście piękni, wszyscy jesteście na podium.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMF.

0: Dawid Podsiadło. Mężczyzna ścigany 5 listami gończymi.
1: To nie ja. Taki,
0: to nie ty, to też nie ja. To też nie Albratowski, wbrew pozorom. A to proszę, Kobra, czyli specjalny zespół do walki ze złodziejami samochodów, namierzył jego mościa w stolicy.
1: Stołeczna proszę policja bardzo, szczegóły już za chwilę w faktach RMF FM o 7.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja Najniższej Ceny.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o Wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
8: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
9: Brzydka, za to niesympatyczna.
7: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
7: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
0: Przed nami siódma, przed nami również kolejna porcja faktów od RMF FM. A fakty mają dla nas
3: Po reklamie.
0: Przed nami siódma, przed nami również kolejna porcja faktów od RMF FM. A fakty

0: walki ze złodziejami samochodów oraz funkcjonariuszy z warszawskiej Wesołej i Drogówki.
1: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadł ten poszukiwany?
2: Mundurowi otrzymali informację o Toyocie skradzionej dzień wcześniej w Niemczech. Namierzyli ten pojazd i zaplanowali zatrzymanie kierowcy. Obserwowali auto i zdecydowali się przeprowadzić akcję na terenie Wesołej. Za kierownicą siedział 47-latek. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód miał założone tablice z innego auta. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest ścigany listami gończymi, nakazami do prowadzenia oraz niemieckim ENA. W sumie w Polsce ma do odsiadki 7 lat. Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem, a także jazdy mimo sądowego zakazu. Podejrzany trafił do aresztu.
0: Kilkudziesięciu strażaków pracuje wciąż w miejscu pożaru na siedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
1: Wczoraj późnym wieczorem zapaliła się tam hala magazynowa.
0: W tej hali elektronika. Ogień udało się już opanować około 2 w nocy, tak mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży.
3: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
1: Teraz hala jest przelewana wodą.
0: Akcja strażaków w Słubicach może potrwać jeszcze kilka godzin.
4: Trzymamy się faktów.
1: Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 groszy za benzynę 95 i 7 zł 88 groszy za diesla.
0: Około 12 minister energii wyda obwieszczenie kolejne z nowymi maksymalnymi cenami paliw na wtorek.
1: Po czwartkowym podpisie prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych paliwowych gigantów rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty.
0: No i każdego dnia roboczego szef resortu energii ogłaszał będzie nową cenę maksymalną.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry. Jak na te obniżki reagują kierowcy?
0: Halo, Jakubie? Spróbujemy z Jakubem Rybskim połączyć się w faktach RMF FM, a teraz zamieniamy Warszawę na Nowy Jork. Za naszą i waszą wolność. Pod takim hasłem słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła biało-czerwona doroczna parada Pułaskiego.
1: W tym roku przypominała o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce.
5: To była już 89. parada Pułaskiego. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia maszerowali jedną z najbardziej znanych ulic świata, przypominając o swoich korzeniach i odkładzie Polakom historię Stanów Zjednoczonych. Byli także policjanci z nowojorskiego Departamentu Policji, którzy pochodzą z Polski, albo się tutaj urodzili, a do Stanów Zjednoczonych przyjechali ich dziadkowie czy rodzice. Wszyscy podkreślali tutaj polskie korzenie i to, że należy promować nasz kraj. Także tutaj w Stanach Zjednoczonych wskazywali na potrzebę dobrych relacji transatlantyckich. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
0: 89. parada w roku 250-lecia niepodległości USA.
1: Na paradę wrócimy w kolejnych faktach RMF FM. A co z amerykańską stałą bazą w Polsce?
0: 3 dni temu szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzał, że plan potencjalnego powstania tej stałej bazy wojsk USA w Polsce dotyczy zachodniej Polski. Pod uwagę brane są Poznań, Wrocław i Bydgoszcz.
1: Tuż po faktach w radiu RMF 24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
0: Ona jest dziś gościem Piotra Salaka. Już teraz zapraszamy do naszego informacyjnego radia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
9: A czy ty, Magiku, chcesz wziąć udział w Mistrzostwach Polski w Śrobanku?
10: Ja
9: a
10: tak
9: masz
10: nie
9: tam
10: umiem.
9: Kogoś, a pokaż, tak, zrób takie...
10: No. To ty zrobisz.
9: Nie, pokaż. Super.
10: Już. Ładnie? No, ale tak delikatnie.
9: Super ładny dziewczęcy, wdzięczny siorbek.
11: Tak, prosimy teraz
10: uwaga
11: o pogodę.
10: Uwaga na mgły, bo mgły. Rano temperatura tak między 5 a 10 stopni, może być mgliście, tak co najmniej do 8 rano. Jedźcie ostrożnie do pracy, ale jak te mgły opadną, no to już pogoda będzie przyjemna, nigdzie nie powinno padać. I temperatura też przyjemna, 18-19 stopni.
11: O, super, można fajnie?
10: Można.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety.

0: funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6 dni.pl.
1: A już przed 8 Tomasz Lewratowski pokaże, jak się siorbie paprykarz. Tak.
2: Oby nie. Dobra, patrzymy na zegarek. 6 minut po godzinie 7. Ważne ostrzeżenie. Dziki kot biega po Polsce.
1: Co może, a czego nie może? O tym wszystkim już niebawem w RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia. A teraz gramy dla was.

0: Love w RMF FM. Ale ładnie wam zagraliśmy, prawda? Ja tylko chciałem przypomnieć, że na www.rmf.fm mamy taki konkurs. Tam piszecie nam, jakbyście spędzili swoje urodziny, gdyby były właśnie dzisiaj. A że urodziny to są prezenty, to sobie od razu wybieracie prezent z oferty i Media Expert.
1: Gosia tutaj wybrała.
0: Cześć, Gosia.
1: Cześć.
2: Witam.
0: Jest Gosia z Nowego... Przepraszam, Gosia, bo to jest Małgorzata z Nowego Sącza.
1: Ty wybrałaś głośnik mobilny Sony ULT Field 5 z oświetleniem LED 360
0: Fajnie.
1: Stopni. Czyli nawet w nocy...
0: Robisz sobie disco.
1: Wiesz, gdzie gra RMF.
0: I masz wszystko.
2: Oczywiście, tak.
1: I to jest piękne.
0: A ujął nas twój pomysł na urodziny. Opowiadaj, jaki to jest pomysł.
2: No ja stwierdziłam, że zrobiłabym sobie dzień bez słowa, nic nie muszę. Nigdzie się nie będę spieszyć, nie będę odbierać telefonów, będę jadła to, na co mam ochotę. Będę spała, ile będę chciała.
0: Ładnie, zazdrościmy.
2: I będę robiła tylko te rzeczy, które sprawiają mi ochotę.
0: Gosia, zaproś nas na tę urodzinę. Będziemy ze z tobą leżeć na dywanie, drapać się po brzuchu, co?
1: Nie, Gosiu, za twój pomysł mamy dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup, czy to tego głośnika mobilnego,
0: czy
1: co sobie innego wybierzesz z oferty Media Expert. Pozdrawiamy cię gorąco, pięknego dnia życzymy.
2: A dziękuję ślicznie, również pozdrawiam.
0: No i na odchodne 100 lat, niech żyjesz, żyjesz nam.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
9: tworzona przez miliony słuchaczy
8: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
9: Czas na kolejny rozdział.
10: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
11: Urodzinowa wielka 30 okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
12: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
15: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
0: Bruno Mars w RMF FM, a za chwilę apel policji dotyczący, uwaga, ważnego tematu i serwala sawannowego. Dowiecie się, co

0: Bruno Mars zawsze brzmi dobrze. Nieważne, kiedy go puścisz.
1: A
0: go
1: poniedziałek?
0: O 7.21 w poniedziałek zachwyt budzi.
1: Ważna informacja jest apel policji. Z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy.
0: Serwal sawannowy, powtarzam.
1: Trwają poszukiwania. Wygląda jak taki gepard. W ciapki. Wabi się Gustaw. Policja prosi, żeby nie łapać na własną rękę, tylko dzwonić.
0: No chyba, że ci nie zależy na ręce. To wtedy śmiało. Ja przypomnę niezorientowanym albo świeżo obudzonym, że człowiek to z reguły ma dwie ręce.
2: Dokładnie, dokładnie. A ta druga to jest zapasowa ręka w sytuacji łapania serwala.
0: Czyli patrzysz, myślisz gepard, a to nie gepard, co?
1: A to Gustaw.
0: To jest Gustaw Serwal.

0: Lizę w RMF FM. Są problemy na jedynce w Śląskiem, szczegóły za chwilę w faktach.
1: No i ważna rzecz, Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje dziś nowy wzór umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego.
0: Czy znów za mundurem panny pójdą sznurem? Absolutnie, że tak.
1: No i czy będą tam takie różowe dodatki?
0: Nie sądzę. Linie lotnicze przygotowują też podwyżki biletów. Jak lecieć, to dzisiaj. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
4: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
5: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
6: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panów.
7: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już dziś po 8:00.
8: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Po reklamie.
0: Na zegarach 7.30 w RMF FM pora na zapowiadane już fakty.
17: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców z A1. Samochód osobowy uderzył tam w bariery na wysokości Szarlejki w Śląskiem.
18: Tam między węzłami Częstochowa, Jasna Góra, Częstochowa, Blachownia zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek.
17: Jeszcze przed południem w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje dziś nowy wzór umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego.
18: Obecny wzór munduru polowego obowiązuje od 33 lat. Prezydent USA Donald Trump ogłosił utworzenie nowego federalnego zespołu, którego zadaniem będzie koordynacja działań amerykańskiego rządu w zakresie sztucznej inteligencji.
17: W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump poinformował, że zespół nazwany Super Intelligence Force będzie koordynował wysiłki władz federalnych na rzecz utrzymania przez Stany Zjednoczone pozycji światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele tego zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jake Layton. Zespół będzie podlegał bezpośrednio Trumpowi oraz szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles.
18: Tego samego dnia Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące agencje federalne do stosowania terminów Super Intelligence, czyli superinteligencja, i SI zamiast Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja i AI. czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: A w nich linie lotnicze, które przygotowują się do podwyżek cen biletów.
18: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety, co prawda, na stacjach paliw mamy ostatnio taniej, ale na lotniskach nie ma optymizmu. Niskokosztowy Ryanair zapowiada podwyżki o kilkanaście procent w przyszłym roku. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały względnie stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty na paliwa, ale one powoli wygasają.
20: A ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
19: Tłumaczył w radiu RMF24 ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Wróćmy jeszcze do transportu lądowego i do tankowania zwykłych paliw, a nie odrzutowych. Spadają ceny hurtowe w rafineriach. Metr sześcienny benzyny 95 kosztuje poniżej 6 tysięcy złotych, a metr sześcienny oleju napędowego poniżej 7 tysięcy. Takich stawek nie widzieliśmy od ponad miesiąca. To oznacza, że jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą niższe, bo to na podstawie cen hurtowych minister energii wyznacza górne limity. Paliwa byłyby jeszcze tańsze, gdyby nie ten drogi dolar. Złoty rozpoczyna kolejny tydzień z niekorzystnymi kursami. Wspomniany dolar kosztuje 3,92 zł, euro po 4,38, frank szwajcarski 4,72, funt brytyjski 5,18 zł.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zara Larsson w RMF FM, 20 minut i będzie 8. Przypominamy tylko, że jest poniedziałek.
1: I ważna informacja. Pierwszy śnieg spadnie w kilku województwach. Na drogach ślizgawice, ale no gdzieś ten śnieg musi spaść, więc spadnie w kilku województwach. Teraz uwaga, cytuję prognozy pogody długoterminowe. 13-14 października nad Polskę napłynie zimne powietrze arktyczne i na południu między 15 a 17 października może spaść od 1 do 10 cm śniegu.
2: No a poza tym śnieg nie wie, w jakim spadł województwie, nie? On nie powie, o super, spadłem na Podlasiu.
0: Śnieg,
2: o,
0: nie, spadną śnieg. Dwa płatki na Śląsku, pan tu pierwszy raz, zapyta jeden drugiego.
1: Nie, słuchajcie, tak nie będzie.
0: No tak nie będzie.
1: Tak nie będzie, więc nawet szkoda o tym mówić.
0: Przypomnijcie sobie, gdzie wiosną schowaliście szuflę.
1: Tak, na wszelki wypadek.

0: najlepszy Tomasz Olbratowski w tym roku dostanie literacką Nagrodę Nobla.
1: Tomasz
0: nie
1: Olbratowski
0: wiemy.
1: Powinien dostać Grand Pressa.
0: I literacką Nagrodę Nobla.
1: Dokładnie.
2: Szczególnie bym liczył na Nobla.
0: Felieton Olbratowskiego za chwilę, ale w temacie Nobla. Donald Trump nie ma w tym roku szans na pokojową Nagrodę Nobla.
1: Tak, tak pisze internet. Tak ocenili specjaliści, naukowcy związani z tą nagrodą.
0: No, znowu się zacznie.
1: Pytanie, w jakiej kategorii mógłby dostać? Odpowiedź teoretycznie w każdej.
0: Może nie chociaż z medycyny.
2: W medycynie, tak.
1: Zna się świetnie na kolanach.
0: Tak.
1: Bo przypomnę, że Ameryka wstała z kolan.
3: Reklama. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRW.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Nie odliczaj dni do weekendu.
7: Codziennie możesz mieć mały piątek.
6: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Po reklamie.
14: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
15: Olbratowski się zna na jedzeniu.
16: No.
15: Pierwotnie zresztą te kuchenne rewolucje to miały być z Olbratowskim, tylko się okazuje, że pani Gessler jest tańsza, więc...
16: Ale... No tak.
15: Posłuchajmy Olbratowskiego teraz, bo to warto.
16: Włosi nie wiedzą, co dobre. O. Ja przeczytałem u Sienkiewicza, nie żartuję, w internecie gdzieś w tom, że we Włoszech pizza z ananasem uchodzi za symbol profanacji. Jest to jedna wpadek, która bardzo złości Włochów i artykuł dorada, że w restauracji we Włoszech lepiej nie prosić, żeby na pizzę pepperoni dziabnąć tam parę krążków ananasa, nie? Ja nie jestem przeciwnikiem ananasa na pizzy. Sam nie jem takich pizz, ale mi nie przeszkadza, jak ktoś się lubuje. Nie należy się wtrącać kto co chce na swoim placku. Lubisz ananasa, nie ma sprawy. Lubisz placek pizzowy z kotletem schabowym na wierzchu? Hej, stary, sam cię usmażę. Chcesz pizzę z oprawkami do okularów? Smakuje ci, jedz, z klockami Lego smacznego. Pizzę posypaną cukrem, dążysz do tego. Ja jestem wolnościowcem. Twój placek, twoje dodatki. Banana chcesz na pizzę, budyń napierasz, turysto. Ale być może chcesz dla sportu wkurzyć Włochów i jednak poprosić o ananasa do swojej pizzy tam we Włoszech. Jak już chcesz zamówić we Włoszech pizzę z ananasem, to przede wszystkim sprawdź, jak po włosku jest ananas. Żeby nie było, nie? Ananas, patrz mi na usta. Ananas. Słuchaj, Italiańcu, takie okrągłe z dziurką pośrodku. Słuchajcie, ananas po włosku to ananas. Łatwo zapamiętać. Bardzo łatwo zapamiętać. Pizza z ananasem to po włosku będzie pizza alla ananas. I już masz wkurzonego Italiańca. Niech Włosi wiedzą, że nikt nam w pizzę nie będzie dmuchał. Polak sam sobie wybierze, czym ją zniszczy. Tylko widzicie, z drugiej strony to ciekawe, jak my, Polacy, byśmy zareagowali, gdyby Włosi poprosili na przykład w barze w Polsce o bigos z mango, nie?

0: Tu na tym fotelu, gdzie teraz Lubratowski siedzi, to siedziała Agnieszka Chylińska, jak była premiera Królowej USW, RMFFM. A teraz patrzcie, gramy wam te numery o poranku, one świetnie brzmią. Zderzenie busa i ciężarówki na 74. Ten temat będzie w faktach RMFFM, a w porannej rozmowie Mateusz Morawiecki. Fakty zaś punktualnie w RMFFM o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik.
7: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Katastrofy naturalne. Mrożące, krew w żyłach, wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: To już prawie ósma. Co to oznacza? Czas na fakty w RMF FM. Dowiedzmy się, co się dzieje w Polsce i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
3: Zderzenie busa i ciężarówki na 70 czwórce Opatów Kielce.
4: Do wypadku doszło w gęstej mgle, w tej chwili na wysokości Piórkowa. Przejechać można tylko wahadłowo.
3: W Krakowie ostatnie 5 dni kampanii.
4: W niedzielę o fotel prezydenta miasta powalczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
3: W porannej rozmowie w RMF FM dzisiaj Mateusz Morawiecki.
4: Były premier, szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapraszamy. O poranku ostrzegamy kierowców. Bierzcie poprawkę na mgłę.
3: Ona daje się we znaki m.in. w Świętokrzyskiem. Tam doszło do wypadku na 74.
5: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
4: To jest sygnał z gorącej linii RMF FM numer 600-700-800. Ostatnie 5 dni kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów w Krakowie. O głosy walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
3: W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak przebiega walka o głosy?
6: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również i jest dodatkowo...
3: Krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak przebiega walka o głosy?
6: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również

0: więcej niż 6,73 zł za litr 95, 98 za 7,59 i olej napędowy za 7,88 zł za litr. To są maksymalne ceny paliw na dziś.
1: One znalazły się w obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. No i to jest trzecia odsłona pakietu CPN, ceny paliwa niżej.
0: Wrażenia kierowców z Warszawy o poranku w poniedziałek?
2: No ona nie jest tańsza. Znaczy dla was może tak, ale dla przedsiębiorców ona w ogóle nie jest tańsza. Za duża akcyza, za mały VAT.
3: No ja się cieszę. Czekałem, wie pan, na ten moment i przyjechałem prawie na rezerwie. Teraz też tankuję tylko za 200 zł, bo jeżeli nowe ceny będą ogłoszone, to jutro sobie dotankuję.
0: No to czekamy zatem na dzisiejsze kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw.
4: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Polski Rozwoju Plus. Witam serdecznie Stowarzyszenie Rozwoju.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie premierze. Tankował pan już po nowych cenach?
6: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100. To można sobie obejrzeć na
5: stronach. Stracili
6: 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
5: No, to panu przez wcześniejszych.
6: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera, czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
5: No tak, no, bo
6: potem
5: nie było
6: na dwa tygodnie włączył
5: premier.
6: Nie, no. Chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
5: Zabrakło pieniędzy, to panie premierze, to pan doskonale wie.
6: Pieniędzy cały czas brakuje, jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na dwa tygodnie ostatnie wakacji, znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
5: No mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
6: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
5: Panie, czyli nie pogratuluje pan premierowi, rozumiem. No nie, bo jest
6: odwrotnie.
5: Sukces, no
6: jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej.
5: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak
6: nie mamy. Najniższych są państwa, w których są niższe ceny.
5: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są
6: niższe. Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
5: Które?
6: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy. Za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych. Właśnie dlatego... Już mówię, bo widzę, że pan jeszcze zainteresował.
5: Panie premierze, no jesteśmy skubani. No nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatku.
6: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie
5: VAT-u i akcyzy. No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, deficyt, to skandal.
6: Nie, panie redaktorze, ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali dwa miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025.
5: Mówi pan o tym,
6: tak, przychodzi sobie pan na tym tak lekko, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
5: to jak pan jest liderem odpowiedzialnej partii, to jest chciałem zapytać, czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowym,

0: kierowcą, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
1: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa. Ale ze swoimi kolegami, z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia. A my mamy tutaj,
0: panie premierze, ale ja się pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
1: To jest powodzenie dla Polski.
0: To jest,
1: panie redaktorze, mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
2: A nie o program.
1: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
0: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
1: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
0: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
1: Tak, ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, która Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
0: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? No, na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
1: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
0: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
1: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, czy o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między, szacunkowo teraz, 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
0: Ale chwileczkę.
1: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej. Będziemy mieli wtedy...
0: Na ile jest zasobów?
1: Zasobów dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
0: Ale 20, 30, 40,
1: no załóżmy, 30, 40 lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE, 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE.
0: Temat suwerenności nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
1: Suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
0: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomity pomysł.
1: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
0: Dobrze, tu kończymy naszą część w radiu RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: Mateusz Morawiecki, Tomasz Terlikowski, od teraz w radiu informacyjnym RMF 24.
4: A Iga Świątek, Powered by Poland, o poranku ze zwycięstwem w Pekinie, ostatecznie pokonała Chorwatkę Donna Vekic, wygrywa 2-1, jest w czwartej rundzie kolejną rywalką Amerykanka Iwa Jowicz.
3: O 8.30 fakty i fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
7: Chorwaci mają Vekić, Chorwaci mają Jowić, a my mamy Medzikowicz.
8: Tak, a wiecie, że Karwat to jest od Chorwat słowa?
7: A proszę,
8: no, to wszystko jasne.
7: Ja mówiłem, to czuć bałkanami na antenie RMF FM.
8: Czuć tym południem. Dobrze, wspominaliśmy już w programie, w połowie października mogą się pojawić pierwsze opady deszczu, ale takie drobniutkie, znaczy śniegu. Drobniutkie opady śniegu, ale więcej właśnie będzie deszczu, chociaż to dopiero kwestia przyszłego tygodnia. Na razie deszcz się nie zapowiada. Dopiero może koło środy, czwartku coś tam popada.
7: Chcesz jeszcze raz podkładzik, czy
8: nie,
7: zagrać sponsora prognozy?
8: Dzisiaj 20 stopni nawet.
7: Prosimy o sponsora.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
7: A my wam w tym momencie w RMF FM mówimy cześć, dzień dobry, złote bączki, jak to cudownie, że się obudziliście.
9: Kto
7: ale
9: to wstał?
7: Fajnie,
9: a kto to
7: super.
9: Wstał?
7: Nie, wy to rewelacja, naprawdę, wy to... No, wy to, a... czekajcie, to specjalnie dla tych, którzy się już obudzili teraz w RMF FM. Brawo! Rewela! Jesteście cudowni, jesteście obłędni. A w poniedziałek to jest...
9: Plus 5 punktów jest.
7: To wszystkie punkty się liczą razy półtora.
9: O, naprawdę.
7: Naprawdę, jest świetnie. Świetnie.
9: Co możemy wam zrobić jeszcze do tego?
7: Kawę.
9: Kawy wam nie zrobimy, ale możemy wam zagrać muzykę. Najlepszą muzykę w RMF FM. Jacek Tomkowicz.
7: Przemysław Skowron.
10: Tomasz Olbratowski.
7: I Magic Karwat Marek. Z Chorwacji. To z Chorwacji jest normalnie.

0: Atomic Kitten. To są takie atomowe kociaczki. Ale teraz uwaga, bo bardziej atomowa historia. W piątek w złotej kumulacji Asia z Żywca wygrała 12 tysięcy, a zaraz potem Monika z Cieszyna wygrała 74 koła.
1: I to jest piękne. To? Ale dzisiaj właśnie ktoś z was wygra 1 000 000 złotych. Na to liczymy.
0: I teraz uwaga, bo jeżeli macie piątkę w waszym pięknym numerze telefonu, to słuchajcie uważnie, dlatego że odpalamy jedyny w tym tygodniu super szczęśliwy numerek.
1: Tak, bo dzisiaj 5 października, więc
0: piątka.
1: Sprawdźcie, ile razy macie piątkę w swoim numerze telefonów, bo teraz tak, przez 10 minut każdy zyskuje 1000 losów, wysyłając hasło RMF pod 7474 za 4,92, ale za każdą piątkę w numerze dodajemy 1000 losów więcej.
0: Czyli za jedną piątkę dodatkowe 1000 szans, za dwie piątki 2000, za trzy 3000 i tak dalej. SMS kosztuje niecałą piątkę, a jeżeli macie piąteczkę, to macie dużo szans nawet na 1 000 000 złotych.
1: Gracie też na www.rmf.fm, tam też można skorzystać z tej okazji tylko przez 10 szczęśliwych minut.
0: Im więcej piątek w waszym numerze, a jest poniedziałek, a tu chodzi o piątek, tym więcej szczęścia. Wejdźcie do zabawy. Wykorzystajcie szczęście już teraz. Hasło RMF ślema SMS-em pod 7474.

0: Madonna i Sorry, to za nami, RMF FM. Są problemy na Krajowej 17 pomiędzy Zamościem a Tomaszowem, szczegóły za chwilę w faktach RMF FM. W faktach również szczegóły tego, że Amerykanie przenoszą swoje bombowce z Wielkiej Brytanii do siebie. Bombowce wracają do Stanów Zjednoczonych. Oba tematy wrócą w faktach RMF FM już za chwilę.
1: Teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
20: doradczyni klienta.
19: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
21: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Po reklamie.
22: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
23: Dwóch podejrzanych o napad na jubilera w norweskim Oslo zatrzymali gdyńscy policjanci.
24: To obywatele Rumunii, którzy mieli ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich, a następnie uciec z Norwegii promem do Gdyni.
23: Więcej o tej sprawie obiecujemy w faktach o 9:00.
24: Ruch wahadłowy na Krajowej 17 na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski.
23: Na wysokości Łabuniek Pierwszych samochód osobowy wypadł z jezdni i jedna osoba w wypadku została ranna.
24: Na stacjach paliw może i powinno być jeszcze taniej, mówi Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus.
23: Według gościa porannej rozmowy w RMF FM obniżki cen paliw zależą teraz od kaprysu premiera.
25: Najlepsza ustawa
0: to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu.
24: Cała rozmowa na rmf24.pl.
1: Siły powietrzne USA zdecydowały o przebazowaniu bombowców stacjonujących w brytyjskiej bazie RAF Fairford.
24: To następstwo dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego właśnie na bazę Królewskich Sił Powietrznych.
1: Maszyny wróciły z powrotem do macierzystych jednostek w Stanach Zjednoczonych. Mowa m.in. o bombowcach B-1 wykorzystywanych w atakach na Iran. W zeszłym tygodniu w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą podwójne obywatelstwo brytyjskie i irańskie pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymanie miało to związek z incydentem dotyczącym bezpieczeństwa właśnie w bazie Fairford, do którego doszło pod koniec września.
24: Łącznie w toku śledztwa zatrzymano 6 osób, które następnie zwolniono za kaucją. Brytyjskie władze powiązały ten incydent z Teheranem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Iga Świątek odwróciła losy meczu z Donną Vekić, wygrała 2-1, awansowała do 1/8 finału turnieju w Pekinie.
24: Od China Open zaczynamy fakty sportowe. Patryk Serwański, ponownie dzień dobry.
20: Można odetchnąć. Dzień dobry. W drugim secie Świątek przegrywała już 2-5, doprowadziła jednak do tiebreaka, a w nim już bardzo pewnie wygrała 7-0, no i poszła za ciosem. Trzecia partia to już wyraźna przewaga Polki, wynik 6-2. Zatem jest awans do 1/8 finału po bardzo wymagającym meczu. Ten pojedynek trwał ponad 2,5 godziny. Wieczorem czwarty mecz piłkarskiej kadry w Lidze Narodów o 20:45. W Zenicy zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni chcą wykorzystać wysokie zwycięstwo nad Rumunią i dzięki temu zbudować pewność siebie na ten wieczorny mecz.
25: Budujące zwycięstwo, nie na co dzień strzela się 6 bramek i też pokazywaliśmy, że chcemy cały czas grać do przodu, nie cieszyliśmy się z minimalnego wyniku po czerwonej karce.
20: Tak mówił nasz bramkarz Marcin Bułka. Elfyn Evans rajdowym mistrzem świata po tytuł sięgnął w zamykającym sezon rajdzie Sardynii. A wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim odcinku specjalnym. Po mistrzostwo jechał Oliver Solberg, ale popełnił błąd na przedostatnim zakręcie. No i ta strata czasu pozbawiła go tytułu. Zdobył go piąty w rajdzie Evans. No chyba jeszcze nie do końca to do mnie dotarło. Byłem pewny, że to już koniec. Tak, współczuję też Oliverowi. Miał niesamowity weekend. Przykro mi, że przegrał tak blisko mety. Tak mówił na mecie Brytyjczyk. No poprzednim mistrzem świata z Wielkiej Brytanii był ćwierć wieku temu. Richard Barnes. Emocjonujący mecz w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe ŁKS Komerskon Łódź 3-2. Rzeszowianki prowadziły 2-0, ale siatkarki ŁKS-u doprowadziły do tiebreaka.
26: Mieliśmy pierwsze dwa seta fajne nasze momenty, trzeci, czwarty momenty ŁKS-a fajne, ale się cieszę na końcu, że wytrzymaliśmy to, bo po 2-0 myślę, że już głową biliśmy, a będzie łatwo.
20: Podsumowała trenerka Deweloperu Jelena Blagojewicz.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Music w RMF FM dla tych, którzy już w pracy. I tak trochę was boli ten poniedziałek. Jesteśmy, wspieramy, gramy najlepszą muzykę w RMF FM.
1: I specjalnie dla was buszujemy po internecie, żebyście wymieli rączki wolne, żeby kawę wypić, do pracy dojechać. Przeczytaliśmy w internecie, cytuję: nawet 38 tysięcy złotych miesięcznie. Ta branża cały czas szuka ludzi.
0: I nie chcemy się narzucać, ale chcieliśmy tylko zaznaczyć, że jesteśmy ludźmi.
1: Tak, nawet jesteśmy ludźmi pod ręką.
2: No i za taką kasę to możemy nawet nic nie robić.
1: Nie, przepraszam, nie. Za taką kasę możemy zrobić to i owo.
2: Aha.
1: Trochę to szybciej czas wtedy w robocie leci.
2: No tak.
3: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
11: Co za pogoda! Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
12: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
11: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
12: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
11: A do tego doskonale rozgrzewa.
12: No to na zdrowie!
13: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
22: Zdrowid.
23: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
26: Netto przedstawia
0: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
1: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
0: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
1: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
0: To może zapraszamy?
1: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Po reklamie.
22: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Taki poranek tylko w RMF FM.
26: Tylko. Afera prezydencko-końska. Ten temat za chwilę wróci we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF.

0: Huba i Kuba. W utworze Chłopaki. Zresztą Kuba i Kuba
1: to też chłopaki.
0: To też są chłopaki. No.
1: Jakby o sobie śpiewają.
0: Ale to też, bo się znają.
1: Ale
0: na
1: dla
0: tym
1: nas
0: temacie.
1: To robią,
0: dla
1: no.
0: nas, dla nas. Dobra, słuchajcie, wybuchła afera. Prezydent Karol Nawrocki z żoną córką mają konie w rezydencji w Promniku, finansowane przez państwo. Sprawa super się poważna zrobiła. Połowa posłów koalicji grzmiała, wrzucali filmy, jak sami jeżdżą na koniach. Patataj, patataj. Sam premier też wrzucił zdjęcie, że jeździ za swoje i tak dalej.
1: Po czym okazało się, że prezydenckie konie są tam od czasów Lecha Wałęsy.
0: Tak, głupia
1: sprawa. Stajnia od czasów Aleksandra Kwaśniewskiego.
0: No i właśnie to wszystko przez prezydenta Lecha Wałęsę, bo wysłali mu faks, czy prezydent chce koniki, ale nie mógł przeczytać. I podpisał, bo pomyślał, że to może być coś ważnego. Także się stąd konie.
1: Znaczy, podsumowując, no to jest typowy polski patataj polityczny.
0: Patataj.
1: Patataj taki. Wyjątkowo z konikami w roli głównej.

0: roku. Wally Lopez
1: w RMF FM, you can't stop the beat. Ale wam gramy fajnie.
2: Internet, może to ważne. Nie czekaj do wiosny z pielęgnacją hortensji.
1: Ludzie, zaklinamy was, proszę, błagam, nie czekajcie.
2: Nie czekajcie z hortensjami. Co innego z informacją o zatrzymanych w Gdyni Rumunach, którzy poważnie obrobili jubilera w Norwegii.
1: Oj, oj. To nie, to z tym to zaczekajcie do faktów. Bo dopiero wtedy wam o tym opowiemy. Wcześniej nie.
3: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Barbara, jaka piękna fryzura.
8: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
7: Proszę, proszę, jedno urządzenie. A ile piękna.
9: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
2: Na zegarach w całej Polsce godzina 9:00. Czas poznać najważniejsze fakty.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
20: Napadli na jubilera w Oslo.
21: Zatrzymali ich policjanci w Gdyni.
20: Zatrzymali niespełna dobę po kradzieży. Od tej informacji zaczynamy fakty.
21: Mateusz Morawiecki proponuje nową ustawę.
22: O obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów.
20: Taka zapowiedź padła w porannej rozmowie w RMF FM.
21: O 9:00 w faktach także zaczynamy noblowski tydzień z nagrodami. Niespełna dobę po skoku na jubilera w norweskim Oslo podejrzanych zatrzymali policjanci w Gdyni.
20: To, jak już mówiliśmy w faktach, dwóch obywateli Rumunii. Oni mieli zagrozić pracownikowi sklepu z biżuterią nożem, a potem ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich.
21: Później uciekli na prom płynący do Polski. Fakt o 9:00 otwiera trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
20: Dzień dobry.
21: Jak wyglądała akcja zatrzymania?
0: Informacja do gdyńskich policjantów dotarła jeszcze w nocy z 1 na 2 października, kiedy prom z podejrzanymi zbliżał się do polskiego wybrzeża. Policjanci razem ze strażnikami granicznymi potwierdzili, że obaj są na pokładzie. Wiedzieli też, że po zejściu na ląd mężczyźni chcą zostawić samochód i dalej uciekać autobusem. Około godziny 7.15 zostali zatrzymani na ulicy Polskiej w Gdyni. Odzyskano skradzioną biżuterię, m.in. 49 złotych łańcuszków, a także broszkę i tarczę zegarka. Zabezpieczyli też gotówkę i 3 telefony. Obaj mężczyźni byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.
21: Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe parlamentarzystów zaproponuje Stowarzyszenie Rozwój Plus, a zapowiedział to w porannej rozmowie w RMF FM lider tej formacji Mateusz Morawiecki.
20: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy taki...

0: Który będzie odpowiednie dla każdej osoby.
1: Projekt szkoleń dla parlamentarzystów jest prezentowany właśnie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus w Sejmie.
2: A teraz w faktach biało-czerwony Manhattan.
3: Słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła doroczna polonijna parada Pułaskiego.
4: Biało-czerwono jest tutaj dzisiaj.
5: No
4: jakie
5: właśnie
4: uczucie towarzysza panią?
5: O, fajnie! Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy Polkami.
6: No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami. Ja jestem już ponad 40 lat.
4: Deszcz leje w strugach deszczu, ale sercach radość.
6: No właśnie, serce radość.
4: Czy dumni jesteśmy tutaj z właśnie
5: bardzo
4: bycia Polakami, z tych polskich korzeni?
5: Tak, bardzo.
3: Wielkim marszałkiem 89. deszczowej, jak słyszeliśmy, parady była szefowa Instytutu Piłsudskiego Iwona Korga.
2: A z uczestnikami parady rozmawiał w Nowym Jorku Paweł Żuchowski. W faktach rozpoczynamy teraz noblowski tydzień. Dzisiaj przed południem poznamy laureatów pierwszej z tegorocznych Nagród Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
3: Z nami w studiu teraz Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
3: Grzegorzu, czyje szanse w tym roku ocenia się najwyżej?
7: Instytut Clarivate tradycyjnie prezentuje listę najczęściej cytowanych prac, które w danej chwili mają istotne znaczenie dla badań naukowych. To nie zawsze oznacza Nagrodę Nobla w danym roku, ale zawsze wskazuje na temat wart zainteresowania. No i w tym roku wskazano Daniela Druckera, Jensa Jula Holsta oraz Swietłanę Mojsow za identyfikację i charakterystykę hormonu jelitowego GLP-1, który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi. Odkrycie otworzyło drogę do stworzenia nowej klasy leków, których nazwy zna dosłownie cały świat i które stały się przełomem w terapii cukrzycy typu drugiego i otyłości.
2: A inni kandydaci?
7: To naukowcy, którzy opracowali technikę optycznej tomografii koherencyjnej, która jest nieoceniona w diagnostyce oka, a także autor prac dotyczących receptorów w układzie odpornościowym, które pomogły w opracowaniu terapii chorób autoimmunologicznych. Laureatów poznamy po 11:30.
2: Grzegorz w tym tygodniu skoncentrowany na nagrodach i laureatach.
3: W każdej jest 6 dziedzin, w których przyznawane są nagrody. Wypłacone zostanie po 12 milionów koron, o milion więcej niż przed rokiem.
2: Czyli ponad milion euro dla laureata albo laureatów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: Jeżeli Nobel z pogody, to tylko Korwat Marek.
13: No właśnie, tak chyba bym się nawet zgłosiła.
14: A bardziej po ten milion, czy?
13: Nie wiem, no niestety nie ma, no ale pogodę trzeba zrobić. Dzisiaj temperatura będzie porównywalna do tej z ostatniego tygodnia. Chociaż być może zauważycie, że jest tak dosłownie, no tak trochę zimniej. Temperatura będzie się wahać między 15 stopniami na Podlasiu, a 20 stopniami na zachodzie. Dzisiaj tylko mgły, bo nie będzie deszczu i deszcz może się dopiero pojawić koło środy albo czwartku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: To co? To my idziemy, ale zostajecie w dobrych rękach Daniela Dykka.
14: Byle do piątku, dzień dobry. Słuchajcie, mam wrażenie, że takie newsy to się pojawiają tylko w poniedziałki. Otworzyłem przed chwilą internet. Ceny w sklepach wyraźnie do góry. No masz.
12: Nie.
14: Zaraz podam najnowsze dane, ale od razu mam pomysł na te podwyżki, także zapraszam, zostańcie z nami.

byle do piątku. 9:15 na zegarze. Ceny w sklepach w górę, obiecałem ten temat. W tydzień podstawowe zakupy podrażały aż o 1,2%. To jest tak duży skok, że ekonomiści już ostrzegają. Od razu mam sprawdzony pomysł. Trzeba uruchomić CPN, ceny produktów niżej.

0: pomyślałem, że wszystkim nam przyda się ta energia.
1: Monika, w takim razie wygrywasz
2: 74 tysiące złotych!
3: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
0: Niech to będzie dobra wróżba na nowy tydzień. Monika z okolic Cieszyna, w złotej kumulacji tak właśnie zakończyliśmy poprzedni tydzień, a ja już wiem, jak otwieramy ten nowy tydzień milionem złotych. To jest nagroda główna dzisiaj. I od razu mam mocną okazję specjalnie dla słuchaczy programu Byle do Piątku ode mnie na dzień dobry. Każdy SMS teraz zmienia się w aż 1200 losów. 1200 szans na milion. Ta okazja potrwa 13 minut i wystarczy w tym czasie przysłać hasło RMF SMS-em za 4,92 pod numer 7474. Ten bonus też na www.rmf.fm. 1200 losów, myślę, bardzo się przyda w grze o milion złotych. Może ten poniedziałek dla was nie zaczął się dobrze, ale może skończyć się genialnie. Kto chce zostać pierwszym milionerem tygodnia? Łapie 1200 losów. RMF 7474.
4: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
4: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
3: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
3: Aflofarm.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Codziennie po trzeciej.
16: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
17: Ale my już jesteśmy na nogach.
16: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
17: Pierwsze newsy.
16: Pierwsze naładowane energią hity.
17: I pierwszą kawę.
15: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
18: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
20: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Po reklamie.
21: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.

2 minuty okazji. Milion złotych czeka dzisiaj w złotej kumulacji. No i teraz dla was mamy aż 1200 losów, ale to już, no, niecałe 120 sekund. Hasło RMF za 4,92. Ślemy pod numer 7474. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: niesamowite.
1: Poczułem się znowu jak w liceum. Przecież to są idole naszej młodości. Take That, Michael Patrick Kelly. Razem, razem. To jest muzyczna nowość. W byle do piątku. 20 minut zostało do godziny 10. Zorza polarna nad Polską pojawiła się w niedzielę wieczorem. Widzieliście? Ja też tym newsem jestem zaskoczony. Właśnie, niby się pojawiła, ale była trudno widoczna z powodu chmur. Można powiedzieć, że zorzą jak z podwyżkami pensji. Niby wszystkim rosną, ale nieliczni zauważyli.
2: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Sezamie, otwórz się. Co jest? Pusto?
7: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
6: What? To co my teraz będziemy robić?
7: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może.
8: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
13: Zdrowid. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Hi, I'm Britney Spears and you're listening to RMF FM.
1: Czyli dalej gramy wam jak w liceum. RMF FM, najlepsza muzyka.

Uwaga, kierowcy, są kłopoty na S7 w pobliżu miejscowości Dawidy Bankowe. To jest oczywiście na Mazowszu. Szczegóły na ten temat już za moment w faktach RMF FM o 10:00.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
7: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktów RMF FM na zegarze prawie godzina 10, a szczegóły mają dla nas Magdalena Wojtoni i Tomasz Staniszewski.
12: Czy Daniel Obajtek zostanie ekonomicznym mózgiem Prawa i Sprawiedliwości?
13: Ten pan poszedł swoją drogą.
14: Mateusz Morawiecki ironicznie w ten sposób skomentował Daniela Obajtka i działania swojej byłej partii.
12: Zderzenie trzech samochodów na S7 na Mazowszu.
14: Wieczorem kolejny ważny mecz biało-czerwonych.
12: W Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną.
14: A w tych faktach też przedterminowe wybory w Hiszpanii.
12: I zagadkowy festiwal Glastonbury.
14: Pomysły ekonomiczne Prawa i Sprawiedliwości to raj dla panów Krala i Kacprzyka, tak przekonywał dziś w RMF FM Mateusz Morawiecki.
13: Dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza.
12: Mówił w porannej rozmowie w RMF FM były premier i lider Rozwoju Plus.
14: A w warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Telikowski. Tomku, co były premier myśli o Danielu Obajtku, który został nowym ekonomicznym obliczem PiSu?
15: Z wyraźną ironią życzył mu powodzenia w jego nowej drodze politycznej.
13: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa. Ale ze swoimi kolegami,
15: się na
13: z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia.
15: A jeszcze ostrzej odniósł się były premier do pomysłów zmian podatkowych i ZUS-owskich proponowanych przez PiS.
13: To są rozwiązania, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo.
15: Były premier zapewniał także, że nie ma obecnie potrzeby zmiany tych rozwiązań.
14: Teraz uwaga kierowcy na ekspresowej S7. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i autodostawczego około miejscowości Dawidy Bankowe na Mazowszu.
12: Zablokowane są w tej chwili dwa pasy w kierunku Warszawy.
14: Po przełamaniu z Rumunią nasi piłkarze w Lidze Narodów wracają dzisiaj na boisko.
12: Po raz drugi zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
14: Ale tym razem na wyjeździe w Zenicy.
12: Tam jest już nasz wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, to będzie mecz prawdy dla kadry Jana Urbana?
16: Dzień dobry. Przysłowie mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni i przychylam się do tego, że jedna choćby efektowna wygrana ze słabiutką Rumunią o niczym jeszcze nie świadczy. Dała oczywiście kadrze oddech, kibicom trochę radości, ale wystarczy jedna wtopa w Zenicy i Jan Urban znów będzie pytany o przyszłość w kadrze. Bez względu na wynik, jak mówił wczoraj na konferencji, czeka go rozmowa z Cezarem Kuleszą.
17: No, sam osobiście nie pytałem, co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał, że...
16: Jak mówił wczoraj na konferencji, czeka go rozmowa z Cezarem Kuleszą. Kościoła.
17: No, sam osobiście nie pytałem, co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał,

0: pozostałych w Europie rządów lewicy.
1: Sondaże wskazują, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Hiszpanii jest koalicja konserwatywnej Partii Ludowej wspieranej przez ugrupowanie Vox, co wprowadziłoby skrajną prawicę do rządu centralnego po raz pierwszy od czasu przywrócenia demokracji po śmierci dyktatora Francisco Franco. Bilety na przyszłoroczny festiwal Glastonbury wyprzedały się w 42 minuty. Festiwal wraca do Worthy Farm w Somerset od 23 do 27 czerwca przyszłego roku.
0: Bilety na ten weekend osiągnęły najwyższą cenę w historii, 408 funtów.
1: A więc ponad 2100 zł.
0: A w dodatku to bilety kupowane w ciemno, bo nie wiadomo, kto na festiwalu wystąpi.
1: Emily Avis, organizatorka festiwalu Glastonbury, poinformowała, że ma już ustalone gwiazdy na przyszłe lato, ale jeszcze w sierpniu dementowała plotki, jakoby wśród tych gwiazd miała się znaleźć Madonna.
0: Wszystko zaczęło się od czerwcowego wywiadu z Grahamem Nortonem, że planuje latem coś większego.
2: In the summertime, something bigger.
3: Oh!
1: Okej.
3: Okay. Oh, is that okay?
1: Brzmi interesująco.
3: That sounds really exciting.
1: To, o czym mówisz?
3: I think I know what you're talking about.
1: Czy to będzie w tym kraju?
3: Is it in this country?
2: It could be.
0: Nie wykluczyła Madonna.
1: Wywiad tylko dla cierpliwych. Według The Sun będzie to rekordowy trzydniowy występ Madonny w londyńskim Hyde Parku.
0: Za godzinę w RMF FM Fakty Kulturalne zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dzisiaj wschodnia połowa kraju tak generalnie tuż poniżej 20, tak 18-19, chociaż na terenie Podlasia tylko 16 stopni Celsjusza. Za to zachodnia połowa kraju raczej na 20 stopni. Takim przełamaniem, przejściem tej linii jest południe Polski, bo tutaj Kraków, Tarnów, Rzeszów, Katowice, Opole, wszędzie 20 stopni i dużo słońca. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Słuchajcie, jaki numer? Dostałem od słuchaczki, wywieszka w bloku. Prosimy o niepozostawianie partnerów po kłótni na klatce schodowej. To tylko początek, iść dalej? Pójdę za moment w RMF-ie, zostańcie z nami.

Pan z trzeciego piętra spędził wczoraj pod windą prawie 4 godziny po tym, jak partnerka wyrzuciła go z mieszkania bez telefonu, kluczy i spodni. Obiecałem wrócić do wywieszki na klatce schodowej. Spółdzielnia mieszkaniowa wrzuciła też zdjęcie z monitoringu i rzeczywiście pan siedzi pod drzwiami, biedny, w skarpetkach, obok patelnia. Właśnie. Cytuję. Patelnia, którą rzuciła za nim na klatkę, została zabezpieczona przez administrację. Można odebrać w biurze. Administracja nie będzie więcej przechowywać przedmiotów wykorzystywanych podczas kłótni. Przyznacie, ci dwoje mieli ogromne szczęście. Jeszcze się załapali.

0: Milion złotych. No dobra, powiem wprost. Jeśli chcecie dzisiaj zostać milionerem, to teraz będzie mocne wsparcie. Startuje jedyna dzisiaj super godzina, a to oznacza mnóstwo super losów. Ile? Aż 1300. Wystarczy przysłać teraz SMS za 4,92. To jest mniej niż kawa w promocji. A zyskujemy, uwaga, od razu aż 1300 losów. Hasło RMF numer 7474. Ten bonus jest także na www.rmf.fm, jeśli wolicie zagrać online. A ja podkreślam, jedyna dzisiaj super godzina. Czyli to się już nie powtórzy. Jak zagrać, to teraz. Ta decyzja może dać wam milion złotych jeszcze przed wyjściem z pracy. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
3: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
2: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
3: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
2: A do tego doskonale rozgrzewa.
3: No to na zdrowie.
4: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
13: Po reklamie.
14: Znajdź chwilę dla siebie z RMF FM.

żółta pineska. Mówi wam to coś? Zaraz przepis, jak złapać w tej nowej zabawie 10 tysięcy złotych. Zaraz też zagramy waszą ulubioną nowość. To będzie Kygo i Max McNown w RMF FM. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz Kamara.

0: No i znacznie sympatyczniejszy dzięki tej nowości stał się poniedziałek. Słuchajcie, najważniejsze hasło dzisiejszego dnia: żółta pineska RMF 3, 2, 1, start. Kiedy je usłyszycie po raz kolejny na naszej antenie, no to będziecie mieli równo 30 minut, żeby dać się namierzyć. Po prostu wbijacie pineskę ze swoim zdjęciem, jak słuchacie radia. Specjalna strona na www.rmf.fm. No i koniecznie słuchamy podpowiedzi w programie Lepsza Połowa Dnia. Bez tego nie da się wygrać. A specjalnym hasłem odbierzecie telefon i jeszcze dzisiaj macie 10 tysięcy złotych. Proste? Proste. Cała Polska pineskuje dzisiaj z RMF-em.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
13: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
13: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
18: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM.
19: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
20: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
21: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
22: Jestem.
0: Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
24: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
25: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca. Platformy z ofertami pracy.
26: RMF FM. Najlepsza muzyka.

zdobywasz dzisiaj 1 000 000 złotych. Genialnie to brzmi, prawda? Trwa jedyna dzisiaj supergodzina i coraz mniej czasu, żeby złapać aż 1300 losów w tym dzisiejszym losowaniu o 1 000 000 złotych. Nie czekajcie. RMF za 4,92 ślemy pod numer 7474.

0: Jeszcze kolejne ostrzeżenie. Krajowa 8, trasa Wrocław-Kłodzko. Trasa zablokowana niedaleko Boguszyna. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM o 11.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
4: Reklama.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorbit Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
13: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
14: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
15: Brzydka, za to niesympatyczna.
13: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Blik.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Po reklamie.
0: Warto posłuchać tych faktów RMF FM na zegarze prawie godzina 11. Szczegóły ma dla nas Magdalena Wojtoń.
23: Zapraszam. Protest górniczych związkowców przed Ministerstwem Energii w Katowicach.
24: To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
23: Zderzenie dwóch samochodów na trasie Wrocław-Kłodzko. Zatrzymany mężczyzna, który niszczył samochody w Rzeszowie. W tych faktach też pytania o sobotni atak hakerski na platformę wakacje.pl.
25: Firma współpracuje, służby są na miejscu.
23: Będą też najnowsze fakty kulturalne w RMF FM. Górniczy protest w centrum Katowic. Przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrują związkowcy, którzy domagają się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalni Sośnica i Bolesław Śmiały.
26: To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
27: W tym proteście chodzi tylko o śląskie kopalnie, czy o coś więcej?
24: O coś więcej zdecydowanie. To nie jest kwestia Śląska i górnictwa, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasz system energetyczny znajduje się w opłakanym stanie, a będzie tylko gorzej, dlatego że konsekwentnie kompletnie przestawiamy swoją energetykę na gaz, którego nie mamy, więc my potrzebujemy powrotu do węgla, wstrzymania właśnie decyzji w sprawie likwidacji takich kopalń jak Bolesław Śmiał czy Sośnica, wstrzymania nadmiernego importu węgla, no i również uruchomienia nowej odkrywki dla elektrowni Bełchatów, chodzi o odkrywkę Złoczew.
23: Z przewodniczącym Sierpnia 80 Bogusławem Ziętkiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 8 na trasie Wrocław-Kłodzko. Niedaleko Boguszyna zderzyły się dwa samochody. Ta trasa jest zablokowana. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, ile zarzutów usłyszał zatrzymany?
1: 16, ale może być ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
23: Na razie nic nie wskazuje na to, aby atak hakerski na platformę wakacje.pl był powiązany z poprzednimi. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoktor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami sprawcy. W rozmowie z RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
2: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające dane swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
23: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób. Bohaterem faktów kulturalnych RMF FM będzie laureat Nike. Tak zaprasza jest. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Szczepan Twardoch zdobył Nike za powieść Nul o wojnie w Ukrainie i jak sam mówi o życiu, utracie i umieraniu. To moja najważniejsza książka.
23: Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Szczepan Twardoch zdobył Nike za powieść Nul o wojnie w Ukrainie i jak sam mówi o życiu, utracie i umieraniu. To moja najważniejsza

0: nowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany ta produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie 2 miliardy 925 milionów dolarów, wyprzedzając o kilka milionów Awatara. Chodzi o nominalne wpływy z kin bez uwzględniania inflacji.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. Tydzień noblowski i pierwsza tak ważna godzina noblowska, to jakoś w ciągu tych 60 minut ma zostać ogłoszony laureat Nobla z medycyny. Komu 1 000 000 euro? Ktoś się zdrowo ucieszy. Damy znać najszybciej w RMF-ie.

0: Milion złotych. No to wyobraźmy sobie, że jesteście dzisiaj w finale. Otwieramy wasz sejf. Trafiłaś 1 300 000 złotych! Jejku, mam aż ciarki na to wspomnienie. Tak, Marka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co się wydarzyło?
1: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
0: Słuchajcie, tak było. Mam najwyraźniej szczęśliwą rękę do pieniędzy, a dzisiaj ta szczęśliwa ręka ma dla was 1300 szans w grze o 1 000 000 złotych. Ale uwaga, zostało tylko 11 minut. No właśnie, bo kończy się jedyna dzisiaj super godzina. Warto teraz przysłać SMS za 4,92 z hasłem RMF, numer 7474. Od razu łapiecie 1300 losów. To działa też na www.rmf.fm. 1 000 000 złotych dzisiaj czeka. Ostatnie, no już niecałe 11 minut. RMF 7474.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: To już ostatnie 7 minut jedynej dzisiaj super godziny. Aż 1300 losów łapiecie w tym momencie w grze. O, 1 000 000 złotych to jest nagroda główna w ten poniedziałek w złotej kumulacji. Hasło RMF za 492 ślemy pod numer 7474.

Jakby to nie był poniedziałek, tylko piątek. Słuchajcie, Neptunika, mogliście tego jeszcze nie słyszeć. To jest nowość w RMF FM. Punktualnie 11.30 i a propos nowości. Słuchajcie, 8 najmodniejszych paznokci na jesień 2026. Uwielbiam, jak mi Magic podsyła takie modowe trendy, które wyłapuje w sieci. Co ja mam zrobić z taką informacją? 8 najmodniejszych paznokci. Jeszcze dwa wymyślą dziewczyny i będzie lakier na wszystkich palcach.

0: Pamiętacie klasę, która wygrała w naszej rywalizacji szkół? My ich doskonale zapamiętaliśmy. Zdobyli w nagrodę wycieczkę do Energylandii i właśnie dzisiaj tam pojechali. Pogoda im się trafiła super, bawią się super, jesteśmy na miejscu, pilnujemy, czy wszystkie ich plany się zaliczają, czy wszystkie rollercoastery się zaliczają, ale musimy też zapytać, słuchajcie, zwycięska klasa ze szkoły podstawowej nr 20 w Dąbrowie Górniczej, jak ten nowy rok szkolny?
1: Bardzo dobrze, bardzo, bardzo.
2: Super, tak.
3: Fajnie jest, bardzo, tylko...
1: Na razie może być.
3: Dużo sprawdzianów jest, ale jest fajnie. Jest okej.
1: Okay. Ja jestem najlepszy.
4: Hubert jest najlepszy, ewidentnie.
2: Hubert jest najlepszy.
1: Jestem najlepszy, tak.
0: Słuchaj, że dzisiaj akurat o szkole chyba niespecjalnie myślicie, a te sprawdziany na pewno dzisiaj wam nie straszne. Jeszcze oczywiście do tej klasy w ten poniedziałek wrócimy, a was zapraszamy na nasze social media, gdzie możecie zobaczyć naszych zwycięzców.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
9: Bo wygrałam w RMF FM. Au!
8: Ojej, ty jesteś wilkiem.
9: Ale sztaby mam zaje fajne.
10: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
11: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
16: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
15: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
16: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
15: A do tego doskonale rozgrzewa.
16: No to na zdrowie.
17: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
18: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Codziennie po trzeciej.
20: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
21: Ale my już jesteśmy na nogach.
20: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
21: Pierwsze newsy.
20: Pierwsze naładowane energią hity.
21: I pierwszą kawę.
19: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
22: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
0: reklamie.

Medyczny Nobel, uwaga, za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych za pomocą światła oraz optogenetyki. Nie pytajcie, o co chodzi, wyjaśnimy to wszystko w faktach RMF.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
2: To wbij!
1: I słuchaj!
2: I odbierz telefon hasłem.
3: Czeka 10 tysięcy.
4: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
5: Nic, tylko pineskują! I pineskują! I pineskują!
4: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmffm.
6: Reklama.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
12: Dowiecie się wkrótce.
4: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
13: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
4: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
19: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
4: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po reklamie.
20: Już prawie godzina 12, więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. W samo południe jest z nami Bogdan Zalewski. Witamy.
21: Samo sedno, zapraszam. Nobel z fizjologii lub medycyny dla Karla Deisseroffa, Petera Hegemana i Georga Nagela. Ich odkrycia doprowadziły do powstania optogenetyki, arcyważnej metody badania mózgu. Kluczem do jego zrozumienia może być światło, wyjaśni to dziennikarz RMF FM. W faktach także wyborczy wyrok w Krakowie. Piątkowska ma sprostować wypowiedź na temat Gibały. Z internetu na duży ekran, czyli kinowa premiera horroru. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. A w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie. No, zaczął się noblowski tydzień. Za co wyróżniono tych uczonych?
22: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda właśnie optogenetyka pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych. Hegemann i Nagel odkryli reagujące na światło białko w organizmie glonu z rodzaju zawłotni, a Deisseroff był w stanie wykorzystać je do aktywacji neuronów szczura pod wpływem światła. Od stworzenia tej metody mija 20 lat. Dzięki niej naukowcy potrafią m.in. badać, które typy neuronów odpowiadają za różne funkcje.
21: 20 lat. Czasami trzeba czekać 2 dekady. Więcej o zastosowaniach wyróżnionej Noblem metody opowiemy oczywiście w kolejnych faktach. RMF FM. Teraz pilna wiadomość ze stolicy Małopolski. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Dziś odbył się drugi proces w trybie wyborczym, a śledził go nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest rozstrzygnięcie?
0: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci. Oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
21: Gibała kontra Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w najbliższą niedzielę.
1: Uwaga! Podajemy fakty.
21: Małopolska policja zatrzymała drugą osobę w związku z wypadkiem, do którego w weekend doszło w Nowym Sączu. W sobotę po południu na Alei Piłsudskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych 21-letni kierowca Volkswagena śmiertelnie potrącił 50-latka. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Kim jest ten drugi zatrzymany?
8: To 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny, kierowca BMW, który, jak ustaliła policja, prawdopodobnie ścigał się ze sprawcą wypadku. Wczoraj został zatrzymany przez policjantów z Nowego Sącza, a jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego. Sprawca śmiertelnego potrącenia jeszcze dziś ma stanąć przed obliczem prokuratora i usłyszeć zarzuty.
21: Trzy samochody zderzyły się na krajowej drodze numer 12 w Błaszkach pomiędzy Sieradzem a Kaliszem w Łódzkiem. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Trasa jest w tym miejscu zablokowana. Kraj nie jednego, a trzech prezydentów. Bośnia i Hercegowina, w której odbyły się wczoraj wybory. To tu reprezentacja Polski spróbuje dziś znowu wygrać w piłkarskiej Lidze Narodów. Na miejscu, w Zenicy, jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jakie wrażenie robi na tobie miasto?
23: Dzień dobry. No cóż, Zenica to nieduże miasto, które wygląda jak żywcem wyjęte z naszych lat 90. Szare, obdrapane bloki z wielkiej płyty, dziury na ulicach i stalownia, która zatrudnia mniej więcej 1/3 mieszkańców. Stadion Bilinopolie wygląda jak stadion dziesięciolecia, tylko jest mniejszy, na 13 tysięcy widzów. Bośnia to mały kraj, który tworzą trzy duże grupy narodowościowe. I jak się okazuje, cierpi na tym reprezentacja. Ludzie kochają swoje kadry z Serbii i Chorwacji, a myślę, że powinni wesprzeć kadrę Bośni, choćby nie chcieli tego. Jak się okazuje, cierpi na tym reprezentacja. Ludzie kochają swoje kadry z Serbii i Chorwacji, a myślę, że powinni wesprzeć kadrę Bośni, choćby nie chcieli tego.

0: teraz trafi, jak mówiłeś, do kina.
1: No nic dziwnego. Hollywood często sięga, Kasiu, ostatnio po internetowe horrory. Tak. Można już mówić o trendzie, o tendencji?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest obecnie jedna z największych takich rewolucji w Hollywood. Najpierw buduje się publiczność w internecie, a potem rozbudowuje horror na dużym ekranie. Tak było m.in. z Obsesją czy Backrooms bez wyjścia. Małe budżety, a potem gigantyczne sukcesy kasowe. Studia filmowe kupują teraz prawa do takich internetowych historii horrorów i oddają je młodym twórcom. Ostatnio zrobił tak nawet sam Steven Spielberg.
1: Wielkie nazwiska, no i wielkie produkcje z takiej małej rzeczy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
4: To a propos faktów RMF FM, co mi mówi obraz pogody, który widzę? No też jest się czego bać. Słuchajcie, od piątku idzie załamanie. Idzie załamanie pogody, temperatura spadnie na weekend o jakieś 10 stopni, tak nastawiajmy się na maksymalnie 12-13 stopni, piątek, sobota, niedziela. A jutro? Jutro jeszcze ciepło. We wtorek 22 stopnie na południu, 18-19 na wybrzeżu i przewaga słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
4: Tu będę do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Jest nowa drama na brytyjskim dworze. Kliknąłem, no bo jak widzę księżna Kate i jej makijaż. Zaraz zorientuję się, o co chodzi, dam znać, zostańcie z nami. A muzycznie popołudnie z RMF-em zaczyna Dua Lipa.

Siadło 12:16, byle do piątku w RMF-ie. I pytanie, czy przez 15 lat żyliśmy w kłamstwie? Afera na brytyjskim dworze. Księżna Kate w dniu ślubu miała tak subtelny makijaż, że dwór brytyjski stwierdził, że, cytuję, sama miała go sobie zrobić. No i teraz wyszło na jaw, że była jednak profesjonalna makijażystka do tego zatrudniona. Może to nie kłamstwo, tak jak napisali, sama miała go sobie zrobić, wiecie. No miała.

0: Muzyka buduje napięcie i dobrze, bo teraz ważne 10 minut w złotej kumulacji RMF FM. Zyskujecie teraz aż 1001 losów. Wystarczy w tym czasie przysłać SMS za 4,92 z hasłem RMF pod numer 7474. Kto chce milion złotych? Można ten bonus złapać także na www.rmf.fm. Może ja źle zapytałem, kto chce milion złotych. Przecież tu nie chodzi o milion, prawda? Chodzi o dom, na który zbieracie, odkładacie, o którym marzycie. Chodzi o mieszkania dla dzieci, na które zbieracie, marzycie, odkładacie. Może chodzi o jakieś inne spełnienie waszych marzeń, na które odkładacie. W jednej sekundzie to wszystko może się spełnić. Kto chce je spełnić? 1001 losów. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam. Pan mi kibicował i dobiegłam.
6: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuje i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit. Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% 5%

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Byle do piątku, byle z RMF

zaraz muzyczna nowość, Marisa, a w grze o milion złotych ostatnie dwie minuty i zniknie bonus 1001 szans. Tyle losów zyskujecie teraz. SMS za 4,92, hasło RMF, ślemy pod numer 7474.

0: RMF Classic wystartowała kolejna edycja konkursu Twój filmowy cover. Sprawa w tej zabawie jest prosta. Można się zgłosić z własną wersją waszej ulubionej filmowej piosenki. W tym roku nagrody są naprawdę obfite. Dla trzech najlepszych czeka aż 35 tysięcy złotych. To na pewno znacie.
1: Bo jestem Ken, w innym świecie byłbym lwem.
0: Piosenka z filmu Barbie wygrała w ostatniej edycji. Zaśpiewał Max Pluto Prądzyński. W tym roku, słuchajcie, Kaja jest przewodniczącą jury i ma dla was taką radę.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
0: Dobra rada w ogóle na życie. Dzięki, Kaja. Szczegóły na stronie RMF Classic.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
5: To wbij!
4: I słuchaj!
5: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
6: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
7: Niec, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
6: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmf.fm.
8: Reklama.
9: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Książę pocałował śpiącą królewnę.
2: Halo, wstawaj.
3: Księciuniu, co działało w średniowieczu?
4: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
1: Dawaj telefon.
5: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
1: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
5: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Jeśli was zaintrygował ten pomysł, szczegóły znajdziecie już za moment w Faktach RMF FM o 13.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
4: Reklama.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
15: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Na zegarze prawie godzina 13, a w studiu Faktów ponownie Bogdan Zalewski.
3: Kłaniam się nisko i zapraszam. Nobel z medycyny lub fizjologii to nie jest tylko honorowe wyróżnienie. Dlaczego doceniono odkrycia trzech uczonych? Wyjaśnimy praktyczne znaczenie optogenetyki. Polscy parlamentarzyści sznurem na szkolenia. Posłuchajcie, czy są skłonni się poddać wojskowemu drillowi. Hubert Hurkacz skreczował, z powodu kontuzji poddał mecz z Australijczykiem. Polak na półfinale zakończył turniej tenisowy w Pekinie. Ich badania w wielkim stopniu przyczyniły się do zrozumienia pracy mózgu. Dziś zostali wyróżnieni Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński nagrodził Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela za odkrycia, które doprowadziły do powstania tzw. optogenetyki. W studiu ponownie dzisiaj Grzegorz Jasiński.
4: Witam ponownie.
3: Przed godziną ogłosiłeś to za Akademią. Do czego się już przydała i jeszcze może się przydać ta metoda?
4: Metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a potem obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. To pozwala na identyfikację szlaków nerwowych odpowiedzialnych za najróżniejsze funkcje, od odczuwania bólu przez zachowania społeczne, pragnienie, wspomnienia, po mechanizmy nagrody i skupienia uwagi. To dzięki tej metodzie naukowcy zidentyfikowali na przykład neurony odpowiedzialne za regulację rytmu dobowego. Lepiej zrozumieli mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. To podstawa do pracy nad odpowiednimi terapiami, być może też z wykorzystaniem światła.
3: Nasz Neurolink prowadzi do naszej strony internetowej. Więcej o tym przeczytacie na www.rmf24.pl. A to kolejne fakty. Rosyjski pocisk trafił w autobus oraz halę odpraw na ukraińsko-mołdawskim przejściu granicznym Palanka. Jeden z pograniczników został ranny. Pojazd został mocno uszkodzony. Ruch na przejściu został wstrzymany. Podróżnym odradza się wybieranie tego punktu kontrolnego na granicy Ukrainy i Mołdawii. Możliwe są rosyjskie ataki na cele w Niemczech, ostrzega szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej. Zdaniem Martina Jägera, który wystąpił dzisiaj w Bundestagu, nasi sąsiedzi za Odrą są narażeni na gwałtowny konflikt z Rosją. Z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie, szerokie i konkretne zagrożenie dla Niemiec, ostrzegał szef BND, prognozując, że wojna w Ukrainie wchodzi w nową, niebezpieczną fazę. Putin przekroczył punkt, w którym mógłby po prostu przestać atakować Ukrainę, nie narażając jednocześnie swojej władzy w kraju, wyjaśnił Martin Jäger. Obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat? To propozycja, jaka znalazła się w projekcie, który dzisiaj w Sejmie złożyło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wcześniej o celu, jaki przyświeca temu pomysłowi, lider stowarzyszenia, Mateusz Morawiecki, mówił w porannej rozmowie tak.
5: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
3: Co na to sami zainteresowani? Dadzą przykład? Pytał o to reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Witold Zębaczyński z KO ma też kontrpropozycję dla polityków Rozwoju Plus.
7: Ja uważam, że posłowie powinni przejść obowiązkowy wyjazd do Ukrainy, żeby zobaczyć wojnę na własne oczy, tak jak ja to widziałem. I wtedy to zmienia absolutnie percepcję.
6: Z pomysłem obowiązkowych szkoleń wojskowych dla polityków zgadza się Konfederacja.
8: Donald Tusk, który straszy nas konfliktem, mógłby w końcu zrobić krok do przodu i pokazać, że jakkolwiek przygotowuje państwo na ewentualną agresję.
6: Mówił mi Michał Nieznański z Konfederacji. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
3: Ależ pech. Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak w półfinale w drugim secie z Australijczykiem Alexem de Minorem poddał mecz z powodu kontuzji. Pierwszego seta przegrał 4-6, w drugim po 5 gemach było 3-2 dla Australijczyka.
1: Są i takie fakty.
3: Słuchajcie, Gustaw się odnalazł. Tak wabi się serwal sawannowy, który w ostatni weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Właścicielka kota powiadomiła policję, że jej pupil samodzielnie wrócił do domu. Jak wygląda Gustaw? Mamy go na zdjęciach na rmf24.pl. Uciekł, ale teraz serwal mówi serwus.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Gustaw to właśnie zrozumiał. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No i powiem tak, jeśli jesteście rodzicami studenta i już tęsknicie za nim, powiem, że on też w końcu wróci po słoiki. Ale wróci. Tu byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Midnight Oil. Najlepsza muzyka w RMF-ie. Najlepsza muzyka w RMF-ie.

0: właśnie teraz zaczyna się najlepsza okazja, żeby dzisiaj zagrać o 1 000 000 złotych, chociaż to trochę zależy od szczęśliwych numerków. Wiecie, kto mnie do tego namówił? Monika. Ona w piątek trafiła 74 tysiące złotych i po finale powiedziała...
1: Ja w ogóle nie słyszałam, co do mnie mówią. No, RMF, tak słucham. O, emocje trzymają.
0: I mi zależy właśnie na tych emocjach. Monika nam zdradziła, że weszła do gry w momencie, gdy ruszyły szczęśliwe numerki. Dlatego teraz proponuję, przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Od tego zależy, komu dzisiaj zrobimy poniedziałek. Jest świetna okazja. Te szczęśliwe numerki mają wiele wspólnego z październikiem. Taki piękny, 10. miesiąc w kalendarzu. No więc już się domyślacie, będzie 1 i 0. Każdy, kto teraz wyśle hasło RMF SMS-em za 4,92 pod numer 7474, dostaje 1100 szans. Ale kto ma w swoim numerze telefonu 1 i 0, dostaje tych szans dwa razy więcej, czyli aż 2200. To nie musi być dziesiątka, nie muszą być po kolei te numerki. Mogą być nawet nie obok siebie. 1, 0 albo 0, 1, ważne, żeby były. I już. To działa też na www.rmf.fm. Albo 1100 losów w grze o milion, albo aż 2200 szans na 1 000 000 złotych. Uwaga, tylko 13 minut. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
17: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: tego fragmentu szukałem. Nasza zwyciężczyni piątkowa Monika.
1: Słyszałam, jak w radiu właśnie mówiliście, że dajecie dużo, jak jest szóstka i dziewiątka. I tak właśnie mówię synkowi, posyłaj mi tu SMS-a, bo ja mam i szóstkę, i dziewiątkę. Tam jest dużo szans i może akurat.
0: To ja powiem tak. Teraz, jeszcze przez 5 minut, działają inne szczęśliwe numerki. 1 i 0. Kto je ma w swoim numerze telefonu, ma aż 2200 szans na 1 000 000 złotych. W ten szczęśliwy poniedziałek. Szczęśliwy numerek 1-0. Ślemy hasło RMF za 4,92 pod numer 7474.

First Classa, Taylor Swift w radiu RMF FM. 13.31 na zegarze. Dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. Właściwie, gdzie oni otworzą jakiś portal, to wszędzie o tym piszą. Z jednej strony krzepiące wieści dla kibiców, nigdy z nimi nie przegraliśmy, ale z drugiej strony ta przypominajka niedawnego meczu. Przecież to z nimi w tym sezonie, jak graliśmy, to wiało nudą. Strasznie wymęczony remis. Dzisiaj chcielibyśmy zobaczyć taką drużynę jak w meczu z Rumunią. Tutaj portale są zgodne. Najlepiej też taki sam wynik, żeby było 6-0. Właśnie, mam nadzieję, że to 6 goli to nie jest cały nasz limit na październik.

0: obiecałem, że do nich jeszcze dzisiaj wrócimy i to jest ten moment. Klasa, która wygrała w Radiu RMF FM szkolną wycieczkę do Energylandii, dzisiaj właśnie przeżywa tam swój ulubiony dzień tego roku szkolnego, w to nie wątpię. Zresztą to jest klasa ósma, więc te wspomnienia pewnie zostaną z nimi, jak już się rozejdą wkrótce do innych szkół. Muszę zapytać pani wychowawczyni, pani Magdalena Mazur, która zgłosiła tę klasę do naszej zabawy, czy uczniowie dzisiaj są grzeczni?
1: Bardzo grzeczni, jesteście grzeczni? Najlepsza w szkole, SP20 w Dąbrowie Górniczej.
2: No bardzo ich wszystkich lubię, uwielbiam i bardzo jest fajnie.
0: No jest energia.
1: RMF!
0: O, bardzo dziękujemy. Tak, RMF jest tam z nimi, sprawdzamy jak się bawią i też możecie dołączyć. Zapraszamy na nasze social media, tam możecie zobaczyć naszych zwycięzców.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
3: Reklama.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
13: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
14: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
22: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com. www.lidl.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Uwaga, kierowcy dostają informację, że zablokowana jest trasa S11 pomiędzy węzłami Koszalin-Zachód a Zegrze. Szczegóły na ten temat usłyszycie na pewno w Faktach RMF FM o 14. A to można dać głośniej w samochodzie. Don Omar i Lucenzo. Za 9.14.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
2: tworzona przez miliony słuchaczy
3: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
1: Czas na kolejny rozdział.
4: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
5: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w super cenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
11: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
10: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
11: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
10: A do tego doskonale rozgrzewa.
11: No to na zdrowie.
5: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: Niewyjaśnione przestępstwa i tropy, które mogą wszystko zmienić.
16: Wracamy do spraw, o których inni wolą zapomnieć.
17: Sceny zbrodni. Tu nie ma miejsca na fikcję. Już w niedzielę po 20 w RMF FM, na YouTubie i rmfon.pl.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 14, więc dajmy głośniej i posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. To, co najważniejsze, zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
3: Zachęcam do słuchania. Ewakuowano dzieci i dorosły personel z przedszkola w Stalowej Woli. Strażacy gaszą tam pożar. Tylko w RMF FM. O zapowiadanej nowej natowskiej strategii odstraszania Rosji. Plan wciąż jest tajny. My znamy zarysy. Dowiecie się także o nowym wzorze mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego. Mają lepszy kamuflaż.
4: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty.
3: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Pożar, który wybuchł w piwnicy budynku, gasi 20 strażaków. Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, z placówki przy obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci.
5: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
3: Uwaga kierowcy w Zachodniopomorskiem. Po wypadku pojawiły się utrudnienia na trasie S11. Za Koszalinem w kierunku Piły dachowało auto. Dwie osoby ucierpiały. Droga jest w tym miejscu zablokowana. Olej napędowy w dół, benzyna w górę. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 79 groszy. To 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł 82 grosze. O dalszych prognozach porozmawiamy z dziennikarzem RMF FM na linii Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co mogą przynieść kolejne dni?
6: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Minister energii Miłosz Motyka pozostaje jednak ostrożny w prognozach.
7: Zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów. Tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym.
6: Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. Kurs jest coraz bliżej 4 zł, a to w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
3: Za tydzień głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksiusz Grinkiewicz, ma w Polsce przedstawić nową strategię sojuszu stworzoną w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Moskwy. Strategia zwycięstwa nad Rosją zostanie zaprezentowana podczas dwudniowego Warsaw Security Forum. A dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada już teraz uchyli rąbkę natowskiej tajemnicy. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
3: Co wiadomo o tym dokumencie?
8: No, tak jak powiedziałeś, szczegóły są tajne, natomiast wiadomo, że zawiera on warunki, w jakich NATO może skutecznie powstrzymać zagrożenie rosyjskim atakiem, a także reakcję, gdyby do takiego ataku doszło. Dodatkowo chodzi o to, by nie dać się wciągnąć w długoterminowy konflikt. NATOwscy urzędnicy zastrzegają, że strategia ma charakter obronny, opiera się na odstraszaniu, a także na skutecznym odparciu ewentualnego ataku. Dokument powstał w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone zmieniły swoje priorytety w naszej części globu, co sprawia, że główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy spoczywa na państwach europejskich i Kanadzie. Poza odstraszaniem strategia obejmuje potrzebę unikania prowokacji oraz zbiorowej odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe.
3: Wzór nowych mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego zaprezentowało dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. Kluczowa zmiana to nowy schemat kamuflażu Ryś, opracowany we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Na terenie 1. Dywizji Piechoty Legionu w mazowieckim Ciechanowie, gdzie zaprezentowano nowe mundury, jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michale. Jak działa ten nowy kamuflaż?
9: Dzień dobry. Najważniejsza jest specjalna farba na mundurze, która mocno rozmywa sylwetkę. Starszy chorąży, pełnomocnik ministra obrony narodowej Paweł Mateńczuk tłumaczy mi, że dzięki temu żołnierzowi w tym mundurze łatwiej jest się ukryć.
10: To bardzo fajnie widać, jak ten mundur wręcz znika w tym lesie. Przejścia z jednego koloru na drugiego nie ma, tylko jest tak płynnie przejście. Badaliśmy nasze poszycie traw, krzawów i poszycia leśnego i dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
9: Ten nowy wzór, i to też podkreślają tu żołnierze, jest też dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o wykrycie dla mechanizmów sztucznej inteligencji. Do tego materiał jest lżejszy i bardziej odporny niż do tej pory. Do końca roku te nowe mundury mają pojawić się w pierwszych jednostkach, między innymi wojsk specjalnych.
3: Za mundurem internauci sznurem. Nowy strój Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Sprawdźcie, w plenerze kamuflaż jest doskonały. Na naszej stronie mundur wam z oczu nie zniknie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Słuchajcie, no cała Polska na to czeka, ja też. Powiedzcie, czy to teraz, czy to w tej godzinie?
11: W tej godzinie, tak, tak, to teraz. Instalujcie aplikację RMF-u.
12: I trzymajcie telefony w pogotowie, bo już za chwilę pojawi się to tajemnicze hasło. No, krótko mówiąc, bądźcie czujni i słuchajcie lepszej połowy dnia.
11: Tak, nadciąga żółta pineska RMF FM. 10 tysięcy złotych może być wasze.
12: Paulina Paweł, zaczynamy.
11: Cześć. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: No to teraz uważacie. Chcecie zgarnąć 10 tysięcy złotych? Sprawa jest banalnie prosta, ale wymaga refleksu. Za moment padnie specjalne hasło.
1: To ja może szczegóły. Tego momentu będziecie mieć równo pół godziny. Wejdziecie wtedy w apkę RMF FM albo na stronę i wbijacie pineskę ze swoją fotką. Także bądźcie czujni, bo to nie koniec. Pojawi się jeszcze dziś specjalne hasło dnia. Zapamiętajcie je, bo jeśli to do was zadzwonimy, musicie odebrać telefon tym hasłem.
0: Uwaga, to ten moment, hasło. Żółta pineska RMF, 3, 2, 1, start.
1: I już teraz pineskujcie.
2: Czas start. Wbijaj żółtą pineskę RMF FM.
1: Właśnie tak, 14:16.

0: znaleźć.
1: Także dajcie się namierzyć z RMF FM. Żółta pineska. 10 tysięcy czeka. Pineskujecie się na naszej specjalnej mapie na www.rmf.fm i w aplikacji. Sporo was tam jest.
2: Cały świat. Nawet w Szwecji, nawet w Stanach Zjednoczonych to widzimy. W Sochaczewie, słuchajcie.
1: W Stanach Zjednoczonych to może pan Ziobro. On kiedyś był na Węgrzech.
2: Każdy,
1: ale na
2: Węgrzech
1: też ktoś jest.
2: Każdy może wziąć udział. Oznaczajcie, ściągajcie aplikację RMF FM. No i słuchajcie RMF-u. Za chwilę tajne hasło, które musicie odebrać, żeby wygrać 10 tysięcy złotych.
1: Zostały 23 minuty, żebyście mogli się zapineskować, ale do wygranej będzie potrzebne właśnie specjalne hasło, które padnie w lepszej połowie dnia. Nie wiemy kiedy, nie powiemy wam tego, ale musicie słuchać nas bardzo, bardzo uważnie, bo tym hasłem będziecie musieli odebrać telefon. To co? Pineskujemy wszyscy z RMF FM.
2: Zostały 22 minuty.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
12: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Stop! Wbij żółtą pineskę RMF FM.

0: Kibice rozgrzani już?
1: O. Nic się nie stało.
0: Nie psuj do atmosfery.
1: Dobra.
0: Kanapowe studio eksperckie, tylko banalne rady w lepszej połowie dnia w RMF FM. Grzegorz Krychowiak jest z nami przed meczem reprezentacji. Cześć.
2: Cześć Paulina, cześć Paweł.
0: No to jaka rada? Tylko banalna, proszę.
2: Żeby strzelił jednego gola więcej niż przeciwnicy.
1: O, Geniusz. Czyli mamy kandydata na trenera reprezentacji.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Za kilometr daj głośniej, hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
14: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
13: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
13: Aflofarm.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: Po reklamie.
4: Tak ty, tak teraz. Wbij żółtą pineskę RMF FM.

0: ale to jest poniedziałek. Milion złotych i lepszej okazji, żeby wejść do gry już dzisiaj nie będzie. Powtarzam, milion złotych, lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś nie będzie.
1: Finał po 15, już za moment, już niedługo, tuż po 15, ktoś, kto odbierze telefon i wybierze safe, będzie miał szansę na milion złotych. Wysyłacie SMS RMF pod 7474 za 4,92 albo gracie na www.rmf.fm i to jest ten pierwszy krok, od którego może zależeć wszystko. Ostatnie minuty i mega bonus. RMF 7474 razy 1300. Coraz mniej czasu. Czas ucieka. To może być ten SMS RMF 7474.

No to uwaga, kierowcy, Krajowa 19, dwa wypadki, jeden w Podkarpackiem, szukajcie objazdów w Domaradzu, a drugi w Podlaskim i tu szukajcie objazdów w pobliżu Siemiatycz. A więcej o tym w faktach RMF FM, to już za 7 minut.

0: pineskowaliście dzisiaj z RMF FM, to bądźcie z nami, bo po faktach pojawi się to specjalne hasło, którym trzeba odebrać telefon, żeby wygrać 10 tysięcy złotych. To jak? Słuchajcie nas uważnie, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
5: Sezamie, otwórz się! Co jest? Pusto?
6: O, wszystko zgarnęli ci z RMF-u.
5: What? To co my teraz będziemy robić?
6: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może.
7: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
5: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
13: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
14: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
15: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
14: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
17: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 15, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski.
18: Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dziesiątki kilogramów narkotyków przejęli policjanci w Kielcach. Dziennikarz RMF FM zna szczegóły akcji funkcjonariuszy. Telefoniczny dialog Tusk-Zełenski. Ujawnimy, o czym polski premier rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Będą też przewidywania przed meczem na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, bez Lewandowskiego. Analiza wysłannika RMF FM. Kraków sztuką dzisiaj stoi. Spektakularna inauguracja roku w ASP. 86 kg syntetycznych narkotyków przejęli policjanci z Kielc, współpracując z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
19: Dzień dobry.
18: Gdzie mundurowi natrafili na te narkotyki?
19: W samochodzie, który skontrolowali na jednym z kieleckich osiedli, znaleźli w nim 21 kg krystalicznej substancji. Zatrzymano kierowcę i przeszukano jego miejsce zamieszkania. W użytkowanym przez niego garażu policjanci odkryli ponad 63 kg podobnej substancji. Badania wykazały, że to klefedron. Poza tym u zatrzymanego znaleziono jeszcze 2 kg amfetaminy. Młody mężczyzna został też zbadany pod kątem używania narkotyków. Analizy wykazały, że prowadził pojazd pod ich wpływem. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Teraz będzie wyjaśniane, skąd wziął klefedron i gdzie miały trafić te narkotyki.
0: Bieżące fakty w RMF FM.
18: Donald Tusk rozmawiał przez telefon z Wołodymyrem Zełenskim. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy niezbędną pomoc. Dzisiaj rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie, napisał prezydent Ukrainy w serwisach społecznościowych. Przekazał, że poinformował szefa polskiego rządu o przygotowaniach do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym między Ukrainą, USA i Rosją. Omówiono też przygotowanie sieci energetycznej do zimy oraz, jak to określił Zełenski, inne delikatne kwestie. Uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w Domaradzu na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła w bariery. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A na krajowej 19 problemy w Podlaskiem. Ruch wahadłowy obowiązuje w pobliżu Siemiatycz po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Bez kapitana Roberta Lewandowskiego. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym wysłannikiem na mecz Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, jak kadra sobie radzi, gdy nie gra w niej Lewandowski?
11: Niestety bardzo słabo. Odkąd napastnik Chicago Fire gra w reprezentacji, to już 18 lat. Zagraliśmy bez niego zaledwie 14 spotkań i proszę sobie wyobrazić, że wygraliśmy tylko 3. W dodatku z niżej notowanymi rywalami San Marino, Wyspami Owczymi i Bośnią, która teraz jest jednak sporo lepsza.
20: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
11: Mówił selekcjoner Jan Urban. 170. mecz w kadrze Robert Lewandowski rozegrał w piątek z Rumunią. Strzelił w nim hat-tricka, więc na koncie ma już 92 gole dla Polski. Wieczorem musimy jednak liczyć na to, że wyręczą go pomocnicy albo Mateusz Żukowski. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
18: Mimo wszystko liczymy na pełną mobilizację. Dzisiejszy mecz o 20:45, a relacje oczywiście na antenie RMF FM. Spektakularny będzie początek studenckiego roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na inaugurację zaprasza wszystkich rektor krakowskiej ASP, profesor Andrzej Bednarczyk.
21: Szanowni Państwo, spotykamy się o godzinie 16:00 dzisiaj na Placu Matejki przed budynkiem Akademii, tym, który opuściliśmy. I razem z bracią studencką robimy przemarsz. To będzie korowód, to będzie jakaś manifestacja radości, frajdy, cieszenia się pięknem. Czujcie się częścią tego pochodu, dołączcie do nas, pokażmy krakowianom i wszystkim ludziom na świecie, że sztuka jest dla nas wszystkich, krakowian, ważna i cenna.
18: Szczególnie cennym punktem inauguracji w ASP w Krakowie będzie dzisiaj rozmowa z wybitnym, uznanym na całym świecie polskim artystą Wilhelmem Sasnarem. A w kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o tym, co naukowcy sądzą o rezygnacji ze zmiany czasu, a konkretnie o tym, który czas lepiej byłoby jednak pozostawić.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
25: Nie wiem dlaczego, ale zawsze Elbląg mi się kojarzył z hiszpańskim miastem. Tak, Elbląg, El Clasico, może coś takiego. Ale 15 stopni u was jest teraz najchłodniej. Legnica za to 20 stopni, tu was jest najgoręcej i w ciągu najbliższych godzin to się tak za dużo nie zmieni. No może 2 stopnie dojdą na północy kraju, na południu kraju, bo na północy będzie 16-17 stopni, ale za to będzie bez deszczu, wszędzie bardzo dużo słońca.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
25: Okoń nosi stringi. Powtarzam hasło. Okoń nosi stringi.
0: I to nie żart, bo jeśli pineskowaliście z RMF FM i tym hasłem odbierzecie dziś od nas telefon, macie 10 tysięcy złotych. Także zapamiętajcie, Paweł, jak to leciało?
25: Okoń nosi stringi.
0: To nie żadne halo, tylko właśnie to. Sawicka, Jawor, Piąteczka, wracamy z wami właśnie z pracy. To lepsza połowa dnia w RMF FM.
25: Okoń nosi stringi.

0: co kto jedzie zatankować auto po pracy?
1: O, sprawdzałam. Benzyna 95 kosztuje najwyżej 6,73 za litr, olej napędowy 7,88. A dziś minister energii ma podać limity na kolejny dzień, ale to będą raczej zmiany groszowe i tak wam ustaliliśmy wszystko.
0: Czyli benzyna 6 coś, diesel 7 coś za litr, takie młodzieżowe 6-7 na stacjach.

0: tu RMF-em. I tak było przed weekendem.
1: Monika, w takim razie wygrywa. Monika, w takim razie wygrywasz
2: 74 000 złotych!
3: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
2: A teraz musi być lepiej, musi być na grubo, bo mamy poniedziałek i to jest z odsieczą złota kumulacja w RMF FM, nagroda główna 1 000 000 złotych i ostatnia chwila, żeby wejść do gry, zaraz dzwonimy, zaraz ktoś z was odbierze telefon i stanie przed szansą na zostanie milionerem.
0: To teraz ten pierwszy krok, SMS RMF pod 7474 za 4,92 albo www.rmf.fm i to jest taki mus, bo później dzieje się magia.
2: Uważajcie, no to startujemy zegar. 11 minut do losowania. Ostatnie 11 minut okazji. 1300 losów wam wpada właśnie do finału o 1 000 000 złotych. Niedługo dzwonimy. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
1: Po reklamie.
5: I 15.30 fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski.
6: Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym po tym, jak został trafiony dronem, podała rumuńska gazeta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w jednostkę uderzyły 2 rosyjskie bezzałogowce. Agencja Reutera poinformowała, że statek zmierzał do Włoch, a ostatnim portem, do którego zawinął, był Izmail na Ukrainie. W Świnoujściu zakończono neutralizację 2 min morskich z czasów wojny. Zawierały ponad tonę ładunku wybuchowego. Więcej konkretów podamy w kolejnych faktach RMF FM. Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły.
7: Jeśli jednak mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby pozostać?
6: Oto jest pytanie. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
7: Witam ponownie.
6: Witamy serdecznie. Grzegorzu, kanadyjscy naukowcy właśnie wypowiedzieli się na ten temat.
7: I choć wielu z nas wolałoby pozostawienie czasu letniego, gdy później zapada zmrok, oni sugerują, by przez cały rok stosować czas zimowy.
6: Dlaczego?
7: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu, a wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
6: I to jest argument.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Dziś w klubie ekonomicznym pytamy o przyszłość krajowego systemu e-faktur. Sprawę na tapet bierze Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
10: Dzień dobry. O przyszłości KSeF w pewnym zakresie może niebawem zdecydować rząd, bo jest projekt ustawy, która przedłuża okres bezkarności za błędy popełniane w systemie. Na razie to wczesny etap opiniowania szerokiej ustawy, ale przewiduje ona, że skarbówka, podobnie jak teraz, nie będzie karać za jakiekolwiek uchybienia w KSeF również w roku 2027.
11: Chcemy pomóc przedsiębiorcom przejść suchą nogą przez zmiany systemowe związane z KSeF-em, czyli najpierw się naucz. My oczywiście jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, bo też mamy infolinię 24 godziny. Jeżeli masz problem, to zadzwoń do nas, my na pewno pomożemy.
10: Zapewnia szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. A co gdyby kary w tym roku już obowiązywały?
11: Parę kar się na pewno by posypało ze względu na świadome i celowe działanie. Natomiast w większości rzeczy, tak jak monitorujemy te osoby, które jeszcze nie przeszły, są to związane z firmami informatycznymi i dostęp do firm informatycznych, czyli niedostosowanie swoich własnych systemów informatycznych na czas do funkcjonowania KSeF-u.
10: Dodaję, że w Krajowej Administracji Skarbowej teraz do KSeF będą musieli dostosować się najmniejsi przedsiębiorcy, bo za niespełna 3 miesiące od początku roku 2027 cyfrowe fakturowanie obejmie też firmy z obrotem do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Ale skoro nie będzie kar, to formalnie za niekorzystanie z KSeF-u nic nie będzie grozić. Wtedy jednak ominą nas korzyści. Jakie? I czy rzeczywiście te korzyści istnieją? O tym w jutrzejszym klubie ekonomicznym. Do usłyszenia.
9: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Co to na te ostatnie chwile przed wylogowaniem się w pracy? The Last Good Night, Pictures of You, to RMF FM, najlepsza muzyka.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale serducho chodzi, takie emocje. I to nie mówię o meczu Polska-Bośnia, to jeszcze przed nami. To finał z sejfami, złota kumulacja. No i właśnie, kręcimy już numer, dzwonimy w sprawie sejfów. Dzwonimy w sprawie może miliona złotych, bo w jednym z sejfów jest ten milion.
2: Jestem ciekawa, gdzie teraz jesteście, bo być może zrobicie zakupy, może skończyliście właśnie swoją zmianę w pracy, wracacie i ten telefon dzwoni i dzwoni. Gorzej, jak jest wyciszony, mam nadzieję, że będziecie. Halo, dzień dobry, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzwonimy w sprawie sejfów i dużych pieniędzy. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. To jak masz na imię?
3: Konrad,
1: super. To
2: moja druga połówka tak się na mnie nie cieszy, jak Konrad się na mnie dzisiaj ucieszył przez telefon. Konrad, najpierw formalności. Sejfy od 1 do 30. Jaki numer wybierasz?
3: 21.
2: A to jest jakaś specjalna liczba dla ciebie? Jakaś szczęśliwa?
3: Jakby to powiedzieć, od urodzenia kojarzy mi się cały czas numer domu 21, numer w dzienniku 21.
2: Czyli to może być po prostu przeznaczenie. Konrad, jeszcze tak krótko, co robisz i skąd jesteś?
3: Jestem teraz w domu na zwolnieniu lekarskim. Skąd jestem? Teraz jestem w miejscowości Montfita obok Łomży.
1: Okej. To jest, rozumiem, informacja też dla ZUS-u, tak? Że jesteś na L4 w domu.
2: Że nie muszą sprawdzać, że jesteś.
1: Także już masz dowód taki, że...
2: To musisz jeszcze zakaszleć, żeby dowieść, że jesteś chory.
1: Dobrze, ale tak już przechodząc do takich spraw, które mogą ci podnieść gorączkę. No to dzisiaj w sejfach minimum 5000 zł, a maksymalnie 1 000 000 zł. My byśmy bardzo chcieli, żebyś to właśnie ty trafił ten 1 000 000 zł, żeby każdy w ogóle ze słuchaczy trafił 1 000 000 zł. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, ale chcielibyśmy od ciebie odkupić. I teraz kładziemy na stół 8000 zł. Co ty na to za twój sejf?
3: Wiecie, to jest dla mnie zaskoczenie straszne i powiedziałem, że jeśli już zadzwonicie do mnie, zostanę przy sejfie.
2: Ale ja będę jeszcze próbować. Ja jeszcze mam tysiaka w kieszeni i w takim razie proponuję 9000 zł.
1: Osłabiony, tak się wpuści.
2: Konrad, przypominamy, że minimum to jest 5000. Ty możesz mieć 9000 zł właśnie teraz. Wiesz, no nie stresujesz się, nie czekasz, po prostu masz kasę w ręku. Co ty na to?
3: Zostaję przy sejfie.
2: Mm-hmm. To jakieś działa trzeba wytoczyć.
1: Co?
2: Jakąś... Wyciągnij coś z kieszeni.
1: Jakiś paracetamol, ibuprofen, tak?
3: Wybrałem Greenpack, tak.
1: Słuchaj. Czyli jesteś pełen świadomości, pełen zmysłów.
3: Tak.
1: Proponujemy ci za twój safe. Mamy coś tam jeszcze?
2: Co byś w ogóle chciał? Jakie jest twoje marzenie? Być może, nie wiem, jakieś wakacje?
3: Wykończyć dom. Jestem w trakcie budowy.
2: No dobra, to ja mam taką ostateczną propozycję jeszcze. 10000 zł. Dobra, nie, stop. 11000 zł to jest moje ostatnie zdanie na wykończenie domu. Myślę, że to jest fajna kasa. Safe czy pieniądze? Konrad. Zegar ucieka. Wybieraj.
3: Safe,
1: ostatecznie. No dobra, otwieramy safe w takim razie. No i w twoim sejfie jest...
2: 7000 zł, brawo!
1: Będziesz miał na kolejną wizytę w aptece na pewno. Tam się dużo pieniędzy zostawia, jak się jest przeziębiony.
2: Konrad, 7000 zł. Brawo! I właśnie tak rozpoczęliśmy tydzień w złotej kumulacji. Uwaga, milion nadal w grze. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Październik się rozkręca, my się nie zatrzymujemy. W jednym z sejfów czeka 1 000 000 zł. Chcielibyśmy mieć no taką 1 i 6 zer na koncie. No my byśmy chcieli, wy też pewnie byście chcieli. No to grajcie. RMF pod 7474 za 4,92.
2: I już teraz możecie wejść do jutrzejszego losowania i to z ogromnym bonusem. Przez 11 minut dajemy wam 1111 losów. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm i SMS-em RMF pod 7474.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Boli, spędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
5: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: za 6.16 i Paweł biega po studiu, tego nie widzicie. Ale uwaga, Paweł się przestraszy troszeczkę pogody. Sprawdziliśmy dla was plany pogodowe.
1: Po kawę pobiegłem, ledwo dobiegłem do radia. Dobra, no co tam z pogodą?
0: Przydadzą się cieplejsze rzeczy, słuchajcie. Słonko nas opuszcza i będzie chłodno i zimno od czwartku, także przygotujcie się na to.
1: No, parasol ma dzisiaj ostatni dzień z pracy zdalnej, od czwartku wraca do biura, czyli...

0: To teraz uwaga, kto pinaskował dziś z RMWPM? Przypominamy hasło. Bądźcie czujni.
1: Okoń nosi stringi, powtarzam, okoń nosi stringi. Złota pinaska RMF FM, 10 tysięcy złotych za oznaczenie nazwy aplikacji RMF i podanie hasła, gdy do was zadzwonimy.
0: Okoń nosi stringi, to jest to hasło o 16. Pierwsza podpowiedź. Kto to taki?
2: Reklama.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
10: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
11: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
10: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
11: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
10: A do tego doskonale rozgrzewa.
11: No to na zdrowie.
12: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
13: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
14: Moja też.
13: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
14: Moja też. A potem...
13: Co potem?
14: Przesłuchała wszystkie odcinki.
13: Moja też.
15: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
2: Za mnie.
19: Po reklamie.
1: 16. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Zapraszamy.
6: Witamy.
9: Plany ewakuacji z państw bałtyckich do Polski dotyczą co najmniej miliona osób.
6: Gdyby nastąpiła eskalacja rosyjskiego zagrożenia.
9: Zapytamy o to dziennikarza RMF FM.
6: Sala lekcyjna jak superbaza.
9: A uczniowie jak superbohaterowie.
6: Mający odkryć swoje supermoce.
5: Mam moc superpamięci.
9: To pomysł nauczycielki z Krakowa.
6: Na uczniowską pewność siebie.
9: Co najmniej milion osób obejmują plany ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony rosyjskiej, mówi litewski minister spraw wewnętrznych.
6: Martynas Katylinas spotkał się na przejściu granicznym w Budzisku w Suwalskiem z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.
9: Fakty o 16 otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, na jakim etapie jest tworzenie tych planów?
7: Jak mówi minister Kierwiński, polskie plany ewakuacyjne będą teraz aktualizowane po wielkich ćwiczeniach obrony cywilnej na Litwie, które zakończyły się w sobotę. Wiadomo, że największy ciężar związany z przyjęciem uchodźców miałoby ponieść województwo podlaskie. Szef MSWiA podkreślił, że cały czas te scenariusze są dopracowywane.
1: Musimy przygotowywać się do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
7: O co najmniej milionie osób ewakuowanych powiedział litewski minister. Dodał, dodał, że w pobliżu polskiej granicy w Łoździejach tworzone jest centrum dla uchodźców. Ich przyjmowanie testowano właśnie podczas ostatnich ćwiczeń.
9: Służby unieszkodliwiły 2 z 5 brytyjskich min lotniczych w Świnoujściu.
6: Trwa neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej.
9: Akcję obserwuje dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak wygląda ta operacja?
2: Dzisiejsza akcja przebiegła bezpiecznie i bez zakłóceń. Wydobyte miny morskie miały ponad tonę ładunku wybuchowego. W działania w Świnoujściu zaangażowanych było ponad 50 marynarzy z 8 flotylli obrony wybrzeża, tyle samo policjantów, a także straż graniczna, pożarna i leśna oraz kilku niemieckich ekspertów. Przypomnę, na czas neutralizacji niewybuchów na kilkunastokilometrowym odcinku wyznaczono strefy bezpieczeństwa na wodzie i na lądzie. Nie wolno wchodzić do Bałtyku na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek do Międzyzdrojów. Spacerowanie po plaży jest dozwolone. Nurkowie minerzy wznowią pracę o godzinie 8 rano. Mają jeszcze do unieszkodliwienia 3 brytyjskie miny.
6: Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentów w laboratorium w Rosji, w związku z którym pojawiły się informacje o przypadku dżumy.
9: Pod koniec września pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim zajmującego się leczeniem dżumy rozbiła probówkę zawierającą patogen tej choroby.
6: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Jej życia nie udało się niestety uratować.
9: Władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych i objęły obserwacją medyczną około 200 osób.
6: Gubernator obwodu irkuckiego zapewnił, że osoby objęte nie wykazują żadnych objawów choroby.
20: To są fakty ze szkoły.
9: Salę lekcyjną zamieniła w superbazę.
6: Anna Krupa, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 153 w Krakowie, chce, by jej wychowankowie byli bardziej pewni siebie.
9: I dlatego we wspomnianej superbazie uczniowie zamieniają się w superbohaterów, którzy odkrywają swoje moce, czyli mocne cechy charakteru albo talenty.
21: Pokażecie mi swoje dzienniczki supermocy. Widzę, że jesteś odważna, a twoja supermoc?
22: Gimnastyka, taniec i śpiew.
21: To jest taka twoja supermoc, o której wiedziałaś?
22: Nie wiedziałam, ale odkryłam.
5: Mam moc super pamięci, kartę kreatywności.
21: A co dla ciebie oznaczają te supermoce? Jesteś z tego dumny?
5: Tak.
23: Tu mamy dziennik superbohaterki, tarczy supermocy.
21: Nawiązuje do tego, co dzieci lubią, nawiązuje do tego, co dzieciom superbohaterem się kojarzy, czyli ta wyciągnięta dłoń, opaska na oczach.
23: Chciałam się skupić na takim pozytywnym budowaniu własnego obrazu, żeby dzieci właśnie najpierw zaczęły od siebie, znalazły to, co jest w nich najmocniejsze, co umieją, jakie są ich zainteresowania, a później, żeby też odkryły to w innych.
6: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu Moje Supermoce rozmawiała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
9: W kolejnych faktach powiemy, jak szkolni superbohaterowie wykorzystują swoje supermoce w praktyce.
6: No i polecamy także stronę RMF24 i artykuł pod tytułem Nie wierzysz w siebie? Odkryj swoje supermoce.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
0: Dzisiaj delikatnie pochmurno, ale bardzo ciepło. 19 stopni w tej chwili w Łodzi, 17 w Koszalinie, 18 stopni w Lublinie. Jutro też będzie dosyć pogodnie, choć już deszczowo na północy, ale nadchodzi właśnie ten czwartek.
2: Grzybowo, nie deszczowo, mów tak.
0: Ale właśnie, będzie grzybowo.
2: Grzybowo, tak, tylko się trzymajmy.
0: Czyli może będzie chłodniej, ale ubierzecie polarek i wybierzecie się na grzyby. To też jest dobry pomysł.
2: Śmiało.
0: Dzisiaj nie.
2: Grzyby.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
0: Ale z tymi grzybami to trzeba uważać, bo uwaga, za zbieranie borowika można dostać grzywnę nawet 5000. Szczegóły powiemy wam za moment, jeśli jesteście grzybiarzami i wasi znajomi, to
2: sezon
0: warto
2: grzybowy
0: słuchać.
2: W pełni. Kto nie zbiera grzybów, powiedzcie mi. Lepsza połowa dnia, Sawisia Jawor.
0: Sawisia?
2: Tak, na baksówkę dla ciebie.
0: Jawuś. Jawuś, jesteśmy z wami.

0: jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.
1: To jak tam dzieciaki się do was już dosiadły? Było pytanie, co tam na matematyce? Dobrze. Co się działo jeszcze w szkole? Nic. Tak wam idzie tak dobrze ta rozmowa, to posłuchajcie muzyki.
2: A co na obiad? To jest najważniejsze pytanie.
1: A, to dzieciaki już zadają. Najlepsza muzyka YouTube, bo ona smacznego przy obiedzie.

0: Można dostać mandat 500 zł albo grzywnę sądową nawet 5000. I na tej liście, uwaga, jest m.in. borowik królewski.
1: Borowik królewski. No to jedna łyżka borowikowej to w cenie używanego auta, trochę jak dla konesera.
0: A jak wpięliście żółtą pineskę, mamy podpowiedź. Kto może być zwycięzcą? Słuchajcie uważnie, 10 000 czeka.

0: Cała Polska pineskuje. Kto wbił najważniejszą żółtą pineskę dziś na mapie? Paulina już wie. Ja będę zgadywał, wciele się w tę osobę. Mogę zadać tobie pytanie. Czy jestem kobietą?
1: Tak, jesteś kobietą.
0: Czy jestem z Polski?
1: Tak.
0: Czy jest szansa, że byłam w Łodzi?
1: Jest spora szansa, że byłaś w Łodzi. Mhm. I jeszcze coś dodam. Droga osobo, masz coś wspólnego z Hanką z M jak Miłość. Wiecie, kto to może być? Może to właśnie ty. Okoń nosi stringi. Przypominam hasło. Tym hasłem musicie odebrać telefon, żeby zgarnąć 10 tysięcy złotych. Żółta pineska. RMF FM. 10 tysięcy czeka.
0: Załadujcie telefon. Tak. Pamiętajcie hasło.

To uwaga kierowcy, trasa Ostrów Wielkopolski Kalisz jest zablokowana. Szukajcie objazdów w miejscowości Boczków. To jest Krajowa 25 w Wielkopolsce. Więcej o tym już za chwilę w faktach RMF FM o 16:30.

0: reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Halo, tu centrala.
6: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
7: John Travolta organizuje napad, który wymyka się spod kontroli. Oglądaj Cash Out już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
10: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
9: Czarne skrzydła.
10: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
9: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Po reklamie.
7: 16.30 i fakty w RMF FM.
8: Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się w Boczkowie na drodze krajowej numer 25 w Wielkopolsce.
9: Trasa Ostrów Wielkopolski-Kalisz w miejscu kolizji jest zablokowana. Cysterna przewróciła się na drodze krajowej numer 79 w Karsach w Świętokrzyskiem.
8: Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
9: 9 zwycięstw w 9 spotkaniach i ciągle brak awansu.
8: Tak wygląda sytuacja naszej piłkarskiej młodzieżówki. Przed drużyną Jerzego Brzęczka ostatni mecz eliminacji.
9: O 18.15 zagramy z Włochami. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Patryku, co się musi stać, żebyśmy awansowali?
10: Bezpośredni awans da zwycięstwo w grupie. Można też być najlepszą drużyną z grona tych, które zajmą drugie lokaty. Jeśli wygramy, zremisujemy albo przegramy wieczorem z Italią jedną bramką, to na pewno wygramy grupę i będziemy mieli ten awans. Wyższa pora spycha nas na drugie miejsce w naszej grupie i tu licząc na bezpośredni awans na turniej będziemy musieli porównać nasz eliminacyjny dorobek z reprezentacją Grecji. Natomiast no, gra drużyny Jerzego Brzęczka pozwala wierzyć, że z Włochami po prostu wygramy. Polacy imponują nie tylko wynikami, ale właśnie stylem gry, odważnym i kreatywnym.
8: Między ciszą a szeptem. O tym filmie usłyszycie w faktach kulturalnych RMF FM.
9: A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
11: Dzień dobry. Właśnie ruszyły zdjęcia do tej polsko-amerykańskiej produkcji opartej na faktach z życia siostry Faustyny Kowalskiej, a stworzonej m.in. na podstawie niepublikowanych wcześniej wspomnień zakonnic z jej zgromadzenia. Twórcy obiecują, że zamiast świętej w aureoli zobaczymy odważną kobietę, która mimo lęku i śmiertelnej choroby opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. Główne role grają Neil McDonough, gwiazda hitów Yellowstone i Kopania Braci oraz znana m.in. z nowej wersji Znachora, Maria Kowalska. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński junior. Moby Dick w reżyserii Wojciecha Kościelniaka to premiera na nowej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Mroczna adaptacja klasycznej powieści o tym, jak destrukcyjna może być siła ludzkiej obsesji i jak działają mechanizmy manipulacji w takiej klaustrofobicznej atmosferze statku. Debiut, zatytułowany tak komediowy musical w reżyserii i według scenariusza Jessego Eisenberga, w którym główne role grają Julianne Moore i Paul Giamatti, otworzy Warszawski Festiwal Filmowy. Aktor i reżyser od niedawna z polskim paszportem zareagował na te wieści entuzjastycznie. Warszawa to mój drugi dom, drugie ulubione miejsce na ziemi. Po Nowym Jorku, mówi nam Eisenberg, festiwal potrwa od 9 do 18 października.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu RMF FM, najlepsza muzyka. No i wracamy do domu z pracy.

0: Na to czekaliśmy. Żółta pineska RMF. Oznaczaliście nas w aplikacji RMF, gdzie słuchacie radia. Potem trzeba było słuchać uważnie i odebrać telefon specjalnym hasłem. Telefon odpalony, to teraz my dzwonimy. Numer wybrany.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, lepsza połowa dnia.
2: Okoń nosi stringi?
3: Okoń nosi stringi!
4: Mamy to! Agata, 10 tysięcy jest twoje!
2: Niewiarygodne, jeszcze tym hasłem. Nie wierzę.
1: Zapamiętałaś.
2: Bez przerwy powtarzałam to, bo jak usłyszałam jeszcze tym bardziej, że Halka i M jak miłość, kartony, mówię, nie, no to jest najpiękniejszy komplement, to nie może być nic inny.
1: Agata, powiedz jeszcze, że kurierowi dzisiaj odebrałaś telefon hasłem okoń nosi stringi, to padniemy.
2: A, nie wiedziałam, co powiedzieć, jak zobaczyłam, że dzwoni nieznany numer, to tak miałam powiedzieć. Jakby to był kurier, to nie wiem, co on by pomyślał.
1: Ale by się fotowoltaika zdziwiła, co?
2: A myślę, oj, bardzo.
0: Przez najbliższy tydzień będziesz telefony nieznajome tym hasłem odbierać. Gratulujemy ci bardzo, 10 tysięcy złotych jest twoje. Jeżeli chcecie tak właśnie jak Agata wygrać pieniądze, to żółta pineska RMF FM, oznaczajcie nas w aplikacji RMF FM. No i potem słuchajcie nas uważnie, bo będziemy podawać właśnie takie hasło i tym hasłem trzeba odebrać telefon. No i 10 kafli wam wpada na konto.

0: tutaj taka zaczytana, w ogóle jakby cię nie było.
1: A to teraz hit jest. Mam coś dla was, mam coś dla was. Gospodarka kanapowa podbija kraj.
0: Dalej mi
1: pięknie
0: ignoruje.
1: To wygląda, tak. Nieprawda. Więc tak, pewnie robicie zakupy przez internet, opłacacie rachunki, obiady, zamawiamy te przez internet. I właśnie to jest ta gospodarka kanapowa, podobno robimy to coraz chętniej i częściej. I tak sobie pomyślałam, że to takie jesienne alibi, idealne, wiecie. Kochanie, to nie lenistwo, ja napędzam gospodarkę kanapową.
0: Czyli nie ignorujesz mnie.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
9: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: No brzmi to trochę szokująco.
1: Zakaz sprzedaży hulajnóg elektrycznych, czy to prawda? O tym nasza reporterka Magda Greinert.
2: Tak, taki jest plan. Oczywiście nie będzie dotyczył wszystkich hulajnóg, a po więcej zapraszam Was do faktów.
0: No i właśnie, fakty w RMF FM, te najważniejsze już o 17.
3: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Boli. Spędzi.
7: Piecze. A do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Cały Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Po reklamie.
1: W studiu faktów RMF FM Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Jest 17. Zaczynamy.
12: Zachęcamy do słuchania.
13: Minister obrony o nowych jednostkach wojskowych na Lubelszczyźnie.
14: Kiedy mają się pojawić w tym regionie Polski, przytoczymy obietnicę wicepremiera.
13: Rewolucja francuska. Tak tylko z niewielką przesadą można określić przebieg buntu.
14: Sceny przemocy na ulicach opisze paryski korespondent RMF FM.
13: Złota polska jesień na razie tylko do czwartku.
14: Taką mamy najnowszą prognozę pogody.
13: Na Lubelszczyźnie powstaną nowe jednostki wojskowe, zapowiedział w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Jednostki mają powstać na terenie Biłgoraja, Poniatowej i Łukowa.
15: Teraz jest kwestia techniczna albo przejęcia budynków i wtedy jest to łatwiejsze, albo wybudowania nowych. Również kontenery będą wchodzić w grę. To jest kwestia kilkunastu miesięcy, kiedy już w tych miejscowościach będą pojawiać się żołnierze.
13: Najdłużej trwać może organizowanie jednostki w Łukowie,
14: gdzie stacjonować mają wojska dronowe.
16: Tym żyje Europa.
13: We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli.
14: Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki.
13: W czasie starć licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
17: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lons na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy, zawierając prawdopodobnie gumowe pociski. Trwają też śledztwa w sprawie nastolatków, którzy z powodu miotaczy gumowych pocisków stracili stracili oko lub mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Wauclena, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40 uczelni wyższych.
14: Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września.
13: Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się także na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę osób w klasie i przeciążenie nauczycieli.
14: Zakaz sprzedaży jednośladów elektrycznych rozwijających dużą prędkość i dodatkowe uprawnienia dla kontrolujących.
13: To rządowy plan na poprawę bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury trafił do uzgodnień międzyresortowych.
14: Na linii faktów reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
14: To, jakich rozwiązań rząd na razie nie rozważa?
2: Wprowadzenia obowiązku rejestracji i oznaczenia hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego i oznakowania jednośladu, żeby można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. O problemach z brawurowo jeżdżącymi hulajnogami czy pojazdami przypominającymi rower mówią nam mieszkańcy Warszawy.
18: To jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko. No nie dla wszystkich te hulajnogi.
19: Jeżdżą w słuchawkach, w czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
2: Rząd nie ma też planu na prawne ograniczenie mocy jednośladu. Planuje za to kary dla sprzedawców, którzy wprowadzają do obrotu pojazdy niezgodne z prawem.
14: Wysoka temperatura i złota polska jesień tylko do czwartku. Tak wynika z najnowszych prognoz synoptyków.
13: Dziś jeszcze wiele osób korzysta z pogody, która sprzyja romantycznym spacerom, choćby w parku obok Muzeum Romantyzmu w mazowieckiej Opinogórze.
20: Tutaj jest jeszcze zieloniutko, jeszcze jest pięknie.
21: Pani też widzi jeszcze lato, czy już pełna jesień?
22: Nie, lato. Jeszcze lato, trawa zielona, słońce świeci, więc tylko lato.
21: Rękawy widzę u pani podwinięte.
22: Ciepło. Na tą porę roku to jest bardzo ciepło.
21: U pana krótki rękaw?
20: Krótki rękaw, tak, że dla mnie gorące powietrze, gorące lato, to wie pan, nie pasuje.
21: To dzisiaj taka dobra dzisiaj pogoda, lato?
20: Bardzo dobra, taka w sam raz, oby jak najdłużej.
14: Oby. A spacerowiczów przepytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
13: Aniu, do czwartku będzie taka złota jesień, prawda?
14: To ochłodzenie... było pobożne życzenie, oby.
13: Ochłodzenie czeka nas od piątku, wtedy temperatura może spaść nawet o kilkanaście stopni. O tym bardziej ciepło was pozdrawiamy.
14: O tak.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluf. Wyzwanie 6dni.pl.
2: I ta złota polska jesień rzeczywiście jest pogodowo 19 na termometrach, na przykład tu 18, tam 17, 20 stopni w Katowicach, 14 w Suwałkach, 17 w Koszalinie i 19 w Bydgoszczy. Tak mniej więcej rozkłada się dzisiaj, ale jutro będzie bardzo podobnie, z tym, że na północy może pokropić.
0: Jutro będzie właśnie tak podobnie, tylko że może pokropić.
2: Ale będzie też.
0: Tutaj mam dodać, jak jest pięknie, słonecznie, 22 stopnie. No ludzie, cieszmy się, październik się zaczął wspaniale.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluf. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Dobra, mogę? To czekałem na ten moment. Uwaga, proszę. Czujecie to? Kto pamięta lata 90.
2: Dobra, nie wiem, czy zgadniecie. 3-3-2-2. A teraz?
0: Oj, teraz
2: tu
0: można.
2: Macha, żebym nie
0: można
2: było,
0: nie można zagadać wejścia Michaela Jordana na parkiet Chicago Bulls.
2: To jest takiej jakości, że nic tam nie słychać.
0: Michael Jordan, Chicago Bulls. To takie było kultowe. Aha, to jest telewizor z lat 90. Słuchajcie, Michael Jordan, rocznica pierwszego meczu. O tym za chwilę. Ach.

0: I tak brzmi popołudniówka w RMF FM. Mamy 12 minut po 17.
1: Teraz nie dam ci tego zagadać.
0: Dobrze, przepraszam.
1: To jest legendarne intro, gdy Chicago Bulls pojawiali się na boisku. Dziś mamy rocznicę pierwszego meczu Michaela Jordana w Chicago Bulls. 5 października 1984 rok. Pierwsza koszulka Jordana została sprzedana za ponad 4 miliony dolarów. Wyobrażacie to sobie?
0: I on się na cały na Chicago Bulls ubrał, słuchajcie. Tak. Koszulka specjalna.
1: 23 Jordan, czapka jest. Tak, tylko tak. Ta koszulka trochę mniej kosztowała.
0: Panowie, gdybyście się tak na randkę świetnie ubierali, naprawdę. Co Paweł na rocznicę Michaela Jordana, nie mogę z tego.
1: I za 3 punkty.

0: I właśnie tak gra wam popołudniówka w RMF FM. Wystartował tydzień noblowski. Nobel z medycyny rozdany jest już pierwszy. Mówiliśmy o tym w faktach. Dosyć skomplikowany temat, bo to dotyczy sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Aha.
1: Ja wciąż czekam na Nobla z medycyny za rosołek na przeziębienie. Przynajmniej będę wiedział, o co chodzi.

Boxer, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welur.

0: Zmiany na stacjach paliw. Słuchajcie faktów o 17.30.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzydła. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
3: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
7: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
8: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
7: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
10: Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Po reklamie.
16: To są fakty RMF FM o 17.30.
17: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 35, w tym 3 dzieci, zostało rannych.
16: Rosyjskie wojska zaatakowały bombami kierowanymi Charków na północnym wschodzie Ukrainy.
17: Pobiegliśmy z policjantami, żeby pomóc. Szukaliśmy kogoś. Zaraz potem był drugi atak. Ucierpiała policjantka. Pobiegliśmy, żeby jej pomóc. Moja żona też została ranna. Pomogłem jej. Relacjonował Artur Fiedorów.
16: W ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny. Polska polityka dziś w popołudniowej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24.
17: Już za pół godziny gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie politolog profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Sugestie, by ograniczyć spożycie wysoko przetworzonej żywności, mogą opierać się na nowych naukowych dowodach.
18: Naukowcy z Virginii potwierdzili, że nasz mózg i cały nasz organizm faktycznie inaczej na te przetworzone produkty reaguje.
16: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witaj Grzegorzu. Badania przeprowadzono w bardzo sprytny sposób.
18: Tak, ochotnikom podawano posiłki, które zawierały tyle samo kalorii i składników, węglowodanów, białek i tłuszczów, ale różniły się stopniem przetworzenia. Posiłek ultraprzetworzony obejmował m.in. kanapkę z masłem orzechowym i dżemem, wędlinę, chipsy warzywne, ciastko, płatki śniadaniowe. Posiłek minimalnie przetworzony składał się z banana, suszonej żurawiny, sera i jajka. Badani spożywali oba rodzaje posiłków w odstępie kilku dni, a naukowcy monitorowali reakcję ich organizmu. organizmu. Okazało się, że po spożyciu wysoko przetworzonej wersji posiłku organizm wydzielał znacznie więcej insuliny. Poziom glukozy we krwi utrzymywał się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Co więcej, organizm spalał mniej węglowodanów jako źródło energii. Wyraźnie widać, że w przypadku jedzenia nie tylko kalorie i skład się liczą.
10: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: Zaprasza Krzysztof Berenda.
19: Witamy.
20: Dzień dobry, od północy benzyna będzie o 6 groszy droższa, diesel natomiast o 6 groszy tańszy. Minister energii wydał obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw, które będą obowiązywały jutro i mówiąc precyzyjnie, benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,79, natomiast diesel maksymalnie 7,82. A jeżeli kogoś tańsze paliwa zainspirowały do dalekiej podróży i kogoś koła jakimś dziwnym trafem zawiozłyby do Włoch, to uwaga, jest duże prawdopodobieństwo, że natychmiast zatrzyma was włoska policja. Zwłaszcza w okolicach Neapolu. Włoska policja finansowa zaczęła polować na samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi, bo włoscy obywatele wymyślili nowy przekręt. Otóż masowo rejestrują swoje samochody na firmy krzaki mieszczące się w Polsce. Dzięki temu płacą niższe podatki i mogą niemal bezkarnie unikać płacenia ubezpieczenia i płacenia mandatów. Dziennik Financial Times opisuje dziś, że we Włoszech jest 60 tysięcy samochodów, które mają legalne polskie tablice, ale ani nigdy te auta nie były w Polsce, ani kierowcy z Polską nic wspólnego nie mają. Te tablice załatwia najczęściej mafia, a kierowcy korzystają, bo zorientowali się, że mogą po prostu płacić mniej. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała polowanie na kierowców z polskimi tablicami i zapowiedziała też zmiany prawne. No dobra, ale jak już za te granice pojedziemy, potrzebne mogą być waluty. Euro kosztuje aż 4,38, to sporo. Dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, a brytyjski funt 5,17.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i BigStar.pl.
1: Podobno poniedziałek jest dziś wyjątkowo trudny. Kolejna osoba nam tu pisze. Jeśli też tak macie i potrzebujecie złapać oddech, stojąc w korku, wracając z pracy, jeszcze zakupy przed wami, to serwujemy wam właśnie taki hit na drogę. Taki, przy którym odpłyniecie, zrelaksujecie się na moment. To Teddy Swims w RMF FM.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Co za pogoda? Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
5: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
4: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
5: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
4: A do tego doskonale rozgrzewa.
5: No to na zdrowie.
6: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
7: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
7: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Za 10.18 to RMF FM i znamy, uwaga, trendy na tegorocznych wszystkich świętych. Możecie notować. Hitem ma być nowość znicze solarne. No, taka nowość.
1: Znicze solarne?
0: Mhm.
1: Ale... Ci, co dzwonią z fotowoltaiką, są każdemu w stanie wcisnąć panele, ale że udało mi się przekonać nawet tych, co są na cmentarzu, to jestem w szoku.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
4: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
6: Boli, spędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
9: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
16: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
9: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.
20: No, Kraków za tydzień o tej porze będzie miał prezydenta. A my zaczynamy fakty w RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Słuchamy. 18. Kłaniamy się.
21: Łukasz Gibała składa zażalenie na sądowy werdykt w trybie wyborczym.
22: Przypomnijmy, czego dotyczy sprawa pretendenta do prezydentury w Krakowie.
21: Rywala Moniki Piątkowskiej w drugiej turze głosowania.
22: Wyborcza polityka w Polsce będzie tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
21: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie politolog profesor Rafał Chwedoruk.
22: Ale wcześniej futbol w relacji naszego wysłannika. Komitet Łukasza Gibały złożył zażalenie na decyzję sądu o sprostowaniu wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej.
21: W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił wniosek w trybie wyborczym złożony przez Komitet Moniki Piątkowskiej.
22: I nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi, która padła na antenie RMF FM.
23: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
21: Stwierdził w powyborczy poniedziałek w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, kandydat na prezydenta Krakowa. Jest 12, a może być nawet 16.
22: Aż tyle jest komitetów wyborczych zgłoszonych przed wyborami uzupełniającymi do Senatu z okręgu zielonogórskiego.
21: Wybory senatora, który zastąpi zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada.
22: Państwowa Komisja Wyborcza w ostatnim dniu przyjęła dzisiaj 12 zgłoszeń. Trwa jeszcze weryfikowanie list poparcia w zgłoszeniach czterech innych komitetów.
21: O 20:45 Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów.
22: Nasz selekcjoner Jan Urban w tych rozgrywkach sprawdza w kadrze nowych zawodników.
21: Łączymy się z Zenicą i wysłannikiem RMF FM Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, kogo już udało się wprowadzić do reprezentacji?
0: Eksperci i fani rozpływają się przede wszystkim nad 21-letnim środkowym pomocnikiem ze Slavii Praga, Wiktorem Nowakiem, który przebojem wywalczył miejsce w podstawowym składzie.
1: Odbiór piłki w tej strefie boiska, blisko przeciwnika, agresywnie, to jest naprawdę bogactwo dla każdej drużyny i dodatkowo ma też możliwości do wejścia do akcji ofensywnej.
0: Drugim odkryciem selekcjonera jest paradoksalnie dobrze znany Przemysław Frankowski. Powrót do kadry wyszedł mu na dobre na lewej stronie obrony. Porażka z Bośnią praktycznie eliminuje nas z walki o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Zwycięstwo będzie oznaczać awans na drugie miejsce w tabeli, dające grę w barażu o dywizję A. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
2: Polityczna rozmowa w RMF FM.
22: Na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24 zapraszamy w imieniu Grzegorza Stroczyńskiego.
21: Witamy.
22: Dzień dobry.
12: Dobry wieczór. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Witam, panie profesorze.
24: Dobry wieczór.
12: PiS chce wrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej dla firm jednoosobowych. Likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego, ogłosił Przemysław Czarnek. Dodajmy, że ten sam Czarnek za Polskim Ładem w 2021 roku głosował. Panie profesorze, dlaczego PiS wali we własny rząd?
24: Wojny domowe w polityce są z reguły wojnami bardzo krwawymi, na szczęście tylko politycznie. W Polsce są też wojnami, gdzie bardzo szybko trudno zorientować się komuś, kto nie jest uczestnikiem bezpośrednim tego. W zasadzie o co chodzi? Kiedy dochodziło teraz do rozłamu w PiS-ie, wydawało się, że będzie to tak, że Jarosław Kaczyński, główny nurt tej partii, będzie bardzo mocno akcentował własną tożsamość i własne osiągnięcia w sensie popularności, reform popularnych społecznie, a Mateusz Morawiecki będzie wskazywał, że należy coś robić inaczej. Teraz w tym aspekcie społeczno-ekonomicznym mamy taką dziwaczną zamianę ról, w której reformator, który odszedł z PiS-u, żądał zmian w tej partii, broni jak niepodległości jej
12: dorobku pisowskiego, tak, a jej, PiS to
24: tak, a PiS, a Prawo i Sprawiedliwość podlega procesowi, który jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, zastrzegam, no jest taką troszeczkę korwinizacją PiS-u w sensie ucieczki w stronę ultraliberalizmu, no właśnie, ekonomicznego.
12: Mateusz Morawiecki już to skomentował dziś rano w RMF FM u Tomka Terlikowskiego. Powiedział Morawiecki: PiS proponuje obniżkę danin dla złodziei, kacprzyków i kralów, a sfinansuje to przysłowiowa kasjerka z Biedronki. W czym no, jest dużo prawdy, dlatego że rzeczywiście nikt nie mówi o obniżaniu składek dla etatowców. Natomiast jak ktoś ma miłą firmę i 100 tysięcy kosi miesięcznie, to będzie płacił sobie ryczałcik 600 zł, bo tak to wyglądało. A kasjerka 9% od całej pensji.
24: To jest generalnie jeszcze szerszy problem, struktura reprezentacji różnych interesów zbiorowych i grup lobbystycznych w polskiej debacie publicznej. Do dziś możemy wysłuchać absurdalnych z perspektywy polskiej polityki głosów dotyczących na przykład konieczności podniesienia wieku emerytalnego, prawda, dla każdego polityka i analityka polityki. Jest oczywiste, że było to bardzo spektakularne popełnienie politycznego samobójstwa, analogicznie jeśli chodzi o los biznesmenów. Gdyby wszystkie formacje polityczne z taką gorliwością jako biznesmenów upominały się o inne grupy, na przykład pracowników najemnych, to pewnie ta struktura interesów w Polsce byłaby trochę inna i bardziej przypominałaby na przykład państwa nordyckie. W tym wypadku rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zaskakującą zmianą ról. Jak sądzę, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości jest to nieśmiała próba, po pierwsze, zbliżenia się do Konfederacji, po drugie, kolejna próba, wcześniejsze były nieudane, pogłębienia niezbyt imponującego poparcia wśród obywateli i obywatelek w wieku tak mniej więcej od 20 kilku do 40 kilku lat, w największym stopniu zinternalizowali taką mocno rynkową wizję
12: Morawiecki
24: rzeczywistości społecznej. Natomiast dla Mateusza Morawieckiego przy fatalnych sondażach tej formacji to jedna z nielicznych szans, żeby dotrzeć do przynajmniej części tradycyjnych
12: właśnie, Morawiecki,
24: wyborców PiS-u.
12: Morawiecki twardo mówi: idziemy sami. Czy to ma sens?
24: polityce każdy, kto będzie zawierał sojusz i każdy, kto nie będzie zawierał sojuszu, do końca będzie twierdził, że jest absolutnie pewny dobrego wyniku i będzie startował sam. To zdemobilizowałoby.
12: Ale pan obstawia Morawieckiego w tej chwili pod kreską czy nad kreską wyborczą?
24: Bardzo trudno jest być, nawet mimo takiej dyskusji jak ta z ostatnich godzin, bardziej pisowskim od PiS-u, dlatego że ta partia kształtowała swój elektorat w apoteozie jedności partii i naczelnej wartości lojalności. Na tym przetrwała różne rozłamy. Zresztą mnóstwo badań w ciągu ostatnich 20 lat pokazywało, że PiS ma najbardziej wsłuchany w swoją partię elektorat, żelazny w takim rozumieniu, jak na przykład w latach 90. przypisywano SLD czy PSL, to w XXI wieku towarzyszy to Prawu i Sprawiedliwości. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby partia oparta także na czynniku personalnym nagle to zmieni.
12: Trochę bliżej mikrofonu. Ja może w takim razie przenieśmy się na drugą stronę politycznej barykady. Kto wygrał, panie profesorze, tę polityczną ustawkę wokół cen paliw? Prezydent czy premier?
24: Na pewno nie wygrał jej prezydent, a to już samo w sobie jest pewnym zwrotem akcji, ponieważ większość wcześniejszych tego typu starć ośrodek prezydencki rozstrzygał na swoją korzyść, czego chyba najlepszą egzemplifikacją była kwestia odebrania orderu prezydentowi Zieleńskiemu, gdzie prezydent przejął narrację, prawda? Był pionierem i za jego sposobem myślenia podążyła nawet istotna część wyborców koalicji rządzącej.
12: Najczęstsze komentarze są: prezydent uległ, prezydent odstawił nogę, a przeczytam pan jeszcze komentarz Sławomira Mencena, który w ogóle pojechał po całości. Cytuję Mencena: prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. No Mencen jadący, Konfederacja jadąca po prezydencie Nawrockim to coś nowego.
24: Konfederacja ma elektorat, który w istotnym procencie składa się z wyborców patrzących na świat w sposób libertariański. Ten słabo znany w Polsce nurt polityczny, związany głównie ze Stanami Zjednoczonymi, to nurt ultraliberalny, który wszystko postrzega w kategoriach gry interesów. Nawet to najbardziej zacięci libertarianie chcieliby likwidować policję i zastąpić ją prywatnymi agencjami ochrony. Margaret Thatcher skądinąd wyrastała z mniejszościowego libertariańskiego, bardziej antywspólnotowego nurtu brytyjskich. Margaret Thatcher skądinąd wyrastała z mniejszościowego libertariańskiego, bardziej antywspólnotowego nurtu

0: PiS-u, czy też wyborców mniej zainteresowanych polityką, którzy patrzą na świat w sposób bardziej wspólnotowy, trochę bardziej egalitarny i którzy oczekują aktywności instytucji publicznych w kryzysowych sytuacjach.
1: A propos, panie profesorze, a króciutko, o co oni tak naprawdę walczyli w tej ustawce o ceny benzyny? Bo przecież rząd mógł obniżać ceny benzyny bez tej ustawy, a z kolei prezydent Nawrocki mógł ją już wcześniej podpisać, to nie było takie istotne. O co chodziło tak naprawdę?
0: Nie, oczywiście, po pierwsze chodziło o koszty utrzymania. Jeśli Donald Tusk chce mieć realne szanse na walkę o utrzymanie władzy przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i resztę, to najważniejsza będzie, użyję tutaj wyświechtanej formuły sprzed 15 lat, ciepła woda w kranie.
1: O ciepłą wodę w kranie. Panie profesorze, tu stawiamy kropkę i żegnamy słuchaczy RMF FM, przenosimy się do naszych mediów społecznościowych. Tam porozmawiamy m.in. o odsłonie, nowej odsłonie Donalda Tuska z baseballem. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zaczynamy nowy tydzień z przebojową poplistą. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry. Tu Darek Maciborek, tu Marcin Jędryk.
4: Od razu powiem, później ci powiem.
3: O, tak szybko, od razu?
4: Dawid Kwiatkowski, Margaret O'Tryon. Bardzo dobry wieczór z najnowszym notowaniem poplisty.
3: To jest numerek 10, a notowanie ma numer 6222. Ależ to zleciało, Darek. Ależ to zleciało.
4: Ależ romantycznie otworzył.
5: Powiedział pierwszy.

0: Proszę bardzo.
1: Armin van Buuren i Sasha Everlasting. I to jest elektryzujący bit. Ale tak po prawej stronie ewentualnie twoich przemyśleń na poniedziałek. Aha. Co elektryzuje dzisiaj Polaków?
2: Co elektryzuje dzisiaj Polaków? No chyba nie ceny prądu.
1: Tańsze ceny paliw.
2: A, ceny oraz, paliw. Oraz, no właśnie.
1: No meczyk.
2: Bośnia i Hercegowina kontra Polska i drużyna. Żeby było sprawiedliwie, żeby było po dwa.
1: W równowadze.
2: To Robin Schulz jeszcze będzie teraz grał.
1: I Watermat, Take It Slow w propozycjach do waszej listy.
2: Czyli kierowcy, zwolnijcie.

0: Tu ekscelencja.
1: Tak?
0: Jędrych.
1: Tak.
0: Emira Fiori i Artur Rojek, jak wspomnienie weekendu z Babim Latem, tak to sobie rozmawiamy o tej muzyce i przydałby się taki dzień między niedzielą a poniedziałkiem na odpoczynek.
1: No to ja proponuję na przykład środę.
0: Jego ekscelencja.
2: Tak. Środa, zażądam święto państwowe.
0: Dziękujemy.
3: Sponsorem poplisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Po reklamie.
12: Kup lista numer 7.
7: Numer 7. 7, 7.

0: kolory lata, bikini, mango, wszystko w jednym miejscu. Trochę to jeszcze chyba takie miłe wspomnienie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni, kiedy tak ciepło było i przyjemnie.
1: I to nie jest tylko romans wakacyjny, tylko nie. Ktoś zostanie na dłużej. Zostańcie z nami na dłużej, głosujcie na naszych stronach www.rmf.fm na każdą nową propozycję muzyczną. Tak. Eli Oaks, DJ producent i Lawinia. Taki duecik w propozycjach z nagraniem Reason.
0: No właśnie, mamy to dzisiaj dla was, a u nas za chwilę ważny raport dotyczący meczu, w którym nasi poniżej 21 lat też grają w piłkę.
1: Dobrze sobie radzą.
0: Tak. I teraz smyczki? To były te twoje smyczki.
1: No, taki stary, dobry hit.

0: Szybkie chłopaki z szybkim beatem, Fast Boy Music Sounds na top ten poblisty.
1: Dzisiaj dużo meczów w naszym programie będzie.
0: O tak.
1: No, najpierw mówimy o meczu Polska-Włochy, to są eliminacje Mistrzostw Europy. Nasi mają bardzo duże szanse, żeby awansować na ten turniej. Zwycięstwo to od razu wchodzimy, remis także wchodzimy, jak przegramy jedną bramką, tak jak w tej chwili, to też wchodzimy na Mistrzostwa Europy, więc trzymamy kciuki za naszych piłkarzy.
0: Na czym polega ten fenomen naszych młodych piłkarzy?
1: No mniej dziar i mniej żelu na włosach, dlatego tak grają.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Halo, tu centrala.
10: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
11: John Travolta organizuje napad, który wymyka się spod kontroli. Oglądaj Cash Out już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz telewizję Puls.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Ej, dziewczyny!
15: No?
14: Jest temat.

0: sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poplisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: przykład.
1: I still love you. Karol G, Bruno Mars, still. Klimat takiej pościelowej ballady to może... w brzmieniu z lat 80.
0: Moment, może tak, kolega wytłumaczy, bo to nie wszyscy są na tyle zorientowani albo zaawansowani wiekiem, to znaczy pościelowa ballada.
1: Proszę sobie wyobrazić. Bardzo taka nastrojowa melodia. Ty tańczysz z dziewczyną.
0: Tak.
1: Blisko. Tak, jeden na jeden, dwa na dwa. Taka przytulanka.
0: A
1: taniec chodzony.
0: A gdzie pościel? Pościel później, tak?
1: Później, wieczorem.
0: A okej.

0: Ja tu cały czas w tym utworze słyszę taką odpowiedź, czy to jest fajna piosenka, a on mówi Michiko, tak.
1: Bardzo ładnie do zaśpiewania każdy by potrafił taki refren.
0: Jason Derulo, on tu się przedstawił jak zawsze, żeby nie było wątpliwości, że to on. Jeszcze był Melody oraz DJ Goja u nas w Popliście, już finał dzisiejszego notowania.
1: Tylko kochaj mnie, pokochajcie też chłopaków, tych młodszych naszych piłkarzy. Przegrywamy z Włochami 2-0, ale nadal jesteśmy w grze, Marcin.
0: Tak, jeszcze mamy 7 minut z pierwszej połowy i 60 minut drugiej połowy, więc poradzimy sobie.
1: Więcej o piłce nożnej w faktach RMF.

0: Sponsorem poplisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
5: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
10: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
11: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
12: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
11: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
14: Już czas na fakty w RMF FM, bo za moment będzie godzina 19, a zatem posłuchajmy, co się wydarzyło.
15: Te najnowsze przygotowała i przedstawia Anna Wachowska.
16: Zapraszam. Ukraina na celowniku Rosjan. W Polsce poderwano myśliwce. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i został już odwołany. Komisja Europejska uderza w Warszawę. Uznała, że pomoc publiczna dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodna z unijnym prawem. Potem piłka nożna, młodzieżowa kadra w grze o awans na Mistrzostwa Europy. Kilkanaście minut trwał kolejny alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców województwa lubelskiego. Poderwano myśliwce, a przed chwilą alarm odwołano. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. To połączmy się ze studiem RMF FM w Brukseli. W nim jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak swoją decyzję uzasadnia komisja?
17: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna. Dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
18: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
16: Polska młodzieżówka przegrywa 0-2 z Włochami po 45 minutach gry w meczu decydującym o awansie na Mistrzostwa Europy. Ten pojedynek śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
19: Tak jest,
16: witaj,
19: dobry
16: Wojtku.
19: Wieczór.
16: Co zawodzi w naszej drużynie?
19: No najbardziej wyjście spod pressingu. Tak naprawdę Włosi w wielu momentach nie pozwalają nam opuścić własnej połowy. Biało-czerwoni nie potrafią stworzyć żadnych akcji właściwie, a włoskie ataki suną razem raz po raz na polską bramkę. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa tego meczu i jak wspomniałaś, biało-czerwoni przegrywają 0-2. To jeszcze nie przekreśla jest całkowicie ich szans na awans na Mistrzostwa Europy, no ale będzie o to o wiele trudniej w razie porażki.
16: W grze już młodzieżowa kadra, ta dorosła, za niemal 2 godziny rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Na miejscu w Zenicy z polskimi kibicami rozmawiał nasz wysłannik Cezary Dziwiszek.
20: Liczymy na sukces i na 3 punkty.
21: Gramy bez kapitana, bez Roberta Lewandowskiego. Poradzimy sobie?
22: Ja taką mam nadzieję, że sobie poradzimy.
21: To tam może wejść butę Lewandowskiego. Nawet niekoniecznie musi chodzić o napastników.
20: No w lewego buty nikt nie wejdzie na razie, ale jest...
21: Chociaż do połowy.
20: W jednego buta.
16: Pierwszy gwizdek w Zenicy o 20:45, a z Czarkiem połączymy się w faktach o 20.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Zaczynamy kolejną edycję programu, który nazywa się Powerplay. Witamy i zapraszamy do wspólnej zabawy. Darek Maciborek, Marcin Jędry.
15: Rodzice i dzieci w mediach społecznościowych i najnowsza muzyczna cichosza przed nami.
14: Oho, ale najpierw Azizam.
15: Ed Sheeran.

0: takie piękne popołudniowo-wieczorne piano. W sam raz dla tych, którzy właśnie o tej porze już odpoczywają, już leżą, już korzystają z przyjemności poniedziałkowego wolnego czasu.
1: Jestem bardzo spragnieni najnowszej muzyki, którą program Powerplay absolutnie zapewna. Tajemniczy teledysk Cichosza, tytuł nagrania.
0: Czekaj, to jest to tego Grzegorza z Krakowa piosenka?
1: Grzegorza Turnała? Nie, to zupełnie inna Cichosza.
0: Okay,
1: taka słodko-gorzka historia. Kontrastowe oblicze Sanach nam pokazuje w nowej piosence.
0: Dobra.
1: I smutek, i chłód, i niepokój, ale jak zawsze u Sanach, no dużo melodii w piosence.
0: No i dlatego ten utwór dzisiaj poprzedzimy tym jakże znanym wam w programie dźwiękiem. Power Play.

0: My was czujemy, my wiemy, co wy teraz robicie, bo tu dajecie sygnał.
1: Tak, właśnie program Powerplay i nasi słuchacze. Halo, halo, dobry wieczór.
2: Witam, ja chciałbym poprosić taką muzyczkę. Mama ostrzegała dla wszystkich, co za kółkiem, żeby nie zasypiali, bo to fajne akurat jest. Szybkie no. I rześkie.
1: O, widziałeś? No. Mama czekała.
0: Rześko dynamicznie za chwilę zaprezentujemy.
1: Tak.
0: Ale jeśli mama czeka z kolacją na syna z trasy, no to ziemniaki już można stawiać na gazie.
1: Bardzo proszę, a za chwilę właśnie dla mamy, która czekała, będzie David Guetta i utwór zatytułowany Titanium. Jedźcie z nami z RMF FM i Power Play.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Świat podróży.
5: Tego jeszcze nie grali.
6: I to na żadnym stadionie.
5: Ale zagrają.
7: I zaśpiewają.
5: Tylko w RMF FM.
8: Grzegorz Krychowiak.
9: I Anastazja Maciąg.
5: W niezwykłym wykonie specjalnie dla słuchaczy RMF FM.
6: Słuchajcie, zostałem raperem.
5: Wielka prapremiera już w czwartek po 10:00.
3: Reklama.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: A w RMF FM Powerplay i dwie radiowe legendy. Darek Maciborek i Marcin Jędrych.

0: film Alone.
1: Aj, słuchacze uwielbiają kolaborację Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Zestaw głośno mówiący już pewnie w domach. Mamy ciekawą informację do kolacji.
2: Bo co drugi rodzic publikuje wizerunek swojego dziecka w internecie, a co ciekawe, co piąty nastolatek potem się tego wstydzi. I to jest taki raport o sharentingu w Polsce, który właśnie takie...
1: Sharenting? Trudne słowo?
2: No tak, to jest jak rodzic bez pytania dziecka wrzuca fotkę swojej pociechy.
1: A pytają o zgodę dzieciarnie?
2: No właśnie nie, ale kiedyś zemsta w tej zakresie może być słodka, bo jak dzieciątko podrośnie, weźmie telefon, zrobi zdjęcie tacie czyszczącego nos na czerwonym
1: świetle.
2: Pyk!
1: Z tylnej kanapy. Mhm.

0: mówiliśmy o tym faktach i także w naszym programie Powerplay. Polska walczy Euro 2027, to reprezentacja U21. Na razie jest kiepsko, bo jest 4-0 dla Włochów, ale Darek nas pocieszy.
1: No ale wszystko się może zdarzyć, pół godziny jeszcze gry za nami, nawet jak nie awansujemy z pierwszego miejsca, no to będziemy mieć bezpośredni awans troszkę dłuższy, bo z barabarażami.
0: No i bardzo dobrze, więc gramy z nami. W takim razie Powerplay trwa, Survivor i Eminem już za chwilę.
2: Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą Wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
10: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
11: Co? No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
2: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już jutro po 14:00. Upewnij się, że masz włączone radio.
3: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
4: A potem bądź z nami,
5: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
6: Pineskujesz?
3: Pineskuj.
6: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Reklama.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Ej, dziewczyny!
14: No?
13: Jest temat.

0: sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Halo, tu centrala.
6: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
7: John Travolta organizuje napad, który wymyka się spod kontroli. Oglądaj Cash Out już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
8: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
9: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
10: Brzydka, za to niesympatyczna.
8: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie, RMF FM, jest godzina 20. Oto czas na fakty.
3: Zapraszamy. Na to najświeższa. Anna Wachowska.
4: Jestem, polecam. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach. Błąd rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pomylono województwo lubuskie z lubelskim. Fakty zaczniemy od piłkarskiego starcia. Znamy składy Polaków i ich rywali Bośniaków w meczu Ligi Narodów. A w faktach sportowych także o gradzie bramek w spotkaniu młodzieżowej kadry z reprezentacją Włoch. Za 45 minut początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska w Lidze Narodów. Znamy już skład Polaków. W Zenicy jest wysłannik RMF FM Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
5: Dobry wieczór.
4: Czy są jakieś niespodzianki?
5: Absolutnie żadnej, chyba że niespodzianką nazwać obecność Mateusza Żukowskiego, ale no jak mogłaby to być niespodzianka, skoro my nie mamy już tak naprawdę innych napastników poza Robertem Lewandowskim, a wiedzieliśmy, że Robert jest wykartkowany i w tym meczu nie zagra. Skład Polaków: Żukowski w napadzie, Świderski obok niego, w pomocy Szymański, Zieliński, Nowak, Zalewski, obrona to Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski, no i na bramce Marcin Bułka. Myślę, że to jest taki swego rodzaju dzień egzaminów dla Frankowskiego i Nowaka, potwierdzający kwalifikacje zawodowe na pozycję lewy obrońca i środkowy pomocnik. Oby chłopcy się przypadkiem nie pomylili, tak jak niektórzy pomylili województwa, z tego co słyszę. Dla kadry naszej to jest po prostu egzamin dojrzałości i walka nie tylko o najwyższą dywizję Ligi Narodów, ale także rozstawienie w eliminacjach do Euro. Zenica, Cezary Dziwiszek.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
4: 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Jak podała agencja ANSA, w czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości ponad 3000 metrów. Mieszkańcy województwa lubuskiego przez pomyłkę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali na swoje telefony alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. O incydencie informowaliście nas, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM 600 700 800.
6: Przebywam obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, co jest 600 km od wschodniej granicy. Dostaliśmy alert, że operuje polskie lotnictwo i mamy uważać, bo jest jakieś zagrożenie.
4: W wieczornych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, witaj. RCB opublikowało komunikat w tej sprawie.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że błąd mógł wywołać niepokój odbiorców.
8: Przepraszamy za niedogodności. Wiemy, że ten alert RCB jest takim wskaźnikiem do podjęcia działań i mogło to wprowadzić w niepokój.
7: Powiedział mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, który dodaje, że centrum wyjaśnia, jak doszło do pomyłki, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Dzisiejszy alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy trafił do odbiorców w dwóch województwach, lubuskim i lubelskim. Po 20 minutach został odwołany.
4: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w szkole podstawowej numer 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.
9: Macie swoją bazę, tak?
10: Tak.
9: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
10: Pomagam innym i się czuję dobrze.
11: Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy mu pomóc.
9: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
12: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
4: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. O uczniowskich supermocach możecie przeczytać na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Na mocno piłkarskie wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
13: Dobry wieczór. Za niespełna 45 minut piłkarska reprezentacja Polski rozegra swój ostatni mecz w czasie wrześniowo-październikowego zgrupowania. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Znamy skład naszej kadry na to spotkanie. Usłyszeliśmy o nim w faktach. A na miejscu, na trybunach stadionu Bilinopolie jest Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
5: Witam ponownie.
13: Czarek, na trybunach stadionu dzisiaj prawdziwy bałkański kocioł?
5: O tak, no nie wiem jak dobrze to słychać tutaj przez łącza, ale bośniacy kibice co chwilę dają próbkę swoich możliwości. Przed chwilą ich kadra wybiegła na rozgrzewkę. Piękny, głośny doping każdej z tych trybun. Tutaj 13 tysięcy fanów jest na trybunach, ale spora grupa także pod stadionem. Gotujmy się na żywiołowy doping przez pełne 90 minut. Tu będzie dzisiaj naprawdę gorąco. Zenica, Cezary Dziwiszek.
13: A z Zenicy przenosimy się do włoskiej Pescary. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy rozgrywa nasza piłkarska kadra do lat 21. No i niestety biało-czerwoni bardzo wyraźnie przegrywają z reprezentacją Włoch 2-6. Italia dominuje w tym meczu. Dla biało-czerwonych bramki, no można powiedzieć honorowej, na otarcie łez Mikołajewskiego i Jakuba Rzewłakowa trwa już doliczony czas tego meczu. A dziś w piłkarskiej Lidze Narodów także gra seniorska kadra Włoch. Ona zmierzy się z Turcją, a reprezentacja Francji ponownie zagra z Belgią. 10 dni temu górą byli trójkolorowi, którzy wygrali 1-0. No ale nie był to wcale łatwy mecz, podkreśla selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane. Szczerze mówiąc, patrząc wstecz na pierwszy mecz, uważam, że Belgia zagrała naprawdę bardzo dobrze. Momentami sprawili nam nawet pewne problemy taktyczne. A początek meczów w piłkarskiej Lidze Narodów o 20:45.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: I oto przed nami kolejne minuty naszego spotkania w programie Power Play. Halo, halo, dobry wieczór.
14: Marcin Jędryk, Darek Maciborek. Piłkarska strefa kibica z atrakcjami już czeka, ale nie tylko dla kierowców. No a muzycznie to zaskoczę. Zatrzymamy jedno najnowsze wesele.
13: To poważna sprawa, więc o muzycznych historiach będziemy mówić już za moment. Na razie Taylor Swift.

0: To nagranie to taki muzyczny pomnik naszej wspólnej historii, naszej, czyli RMF i oczywiście słuchaczy, którzy są teraz z nami, bo przecież to Toto i Afryka przez całe lata towarzyszy nam w różnych okolicznościach i dziś chyba też tak nas fajnie wieczorową porą nastraja, żeby się dobrze poczuć na początek nowego tygodnia.
1: Ja się czuję bardzo dobrze, ale mamy też najnowsze nici porozumienia z najnowszą muzyką.
0: Dawajmy.
1: Asher, amerykańska wokalistka. To jest taki utwór jej najnowszy dla młodych par zakochanych. Napisała go wspominając swoje nieudane pierwsze małżeństwo, zawarte w wieku 23 lat. Tak. Nie wiemy, czy z rozsądku, czy z zaślepienia miłością, ale my wiemy, że to nagranie was zachwyci. No absolutnie.
0: Posłuchajcie tego, co mamy dla was.
1: The Wedding.

0: specjalnie na wieczór dzisiaj. Takie bity dla tych, którzy kibicują, dla tych, którzy bawią się z nami i słuchają RMF FM w programie Powerplay, bo to taki męski wieczór dzisiaj jest.
1: Mamy już wasze wyniki. Typ Polska, Bośnia i Hercegowina, ale nie będziemy zdradzać. Natomiast zaprosimy wszystkich do aktywności w naszej strefie kibica, bo mamy przed nami konkurs
0: Szybka piłka.
1: Podanie, szybka piłka.
0: Tak, i otóż Robert Lewandowski, jak kojarzycie, w meczu z Rumunią strzelił tak zwanego hat-tricka. My was pytamy teraz, żeby wejść do naszego finału, jak po polsku powiedzieć hat-trick. Od teraz 12,2 miliony, tak?
1: Jak po polsku? Zamienić hat-tricka na polskie znaczenie.
0: O.
2: Reklama. Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
3: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
14: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
11: Po reklamie.
15: Powerplay, czyli stary dobry RMF FM w nowym brzmieniu.

0: Szybka piłka.
1: Poniedziałkowe spotkanie w programie Powerplay pod znakiem emocji sportowych związanych z piłką nożną. Oczywiście konkurs Szybka Piłka i wejście do tego konkursu oznaczało podanie wytłumaczenia polskiego na angielskie słowo hat-trick, czyli trzy bramki w jednym meczu. Była propozycja trójgol, fajna, ale lepszą ma Mariusz, który teraz jest z nami. Halo Mariusz, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
1: No to jaka jest ta twoja wersja słowa hat-trick?
2: Jest to trójniak z kapelusza.
1: Trójniak z kapelusza.
3: Pięknie.
1: Bardzo dobrze.
3: Kupujemy, to teraz będziemy absolutnie promować to stwierdzenie.
1: Darek ostatnio strzelił trzy gole w hokeju.
3: Wczoraj.
1: I właśnie będzie mówił teraz trójniak z kapelusza.
3: Ja nie w piłkę, ale w hokeju.
1: No
3: tak,
1: i
3: trzy brameczki, czyli trójniak z kapelusza.
1: No i dobrze. No.
3: Teraz mamy dwa pytania w konkursie Szybka Piłka. Możesz, Mariusz, odpowiadać albo tak, albo nie. Czy wciąż twierdzisz, że gdyby nie kontuzja, to grałbyś w kadrze polskich piłkarzy?
2: Tak.
1: Tak. Dobrze.
3: Dobrze.
1: Uwaga, drugie pytanie.
3: Czy nadal uważasz, że gdyby nie ślub z żoną, to byłbyś gwiazdą rocka?
2: Nie.
1: Brawo.
3: Bardzo zdolny rockman, który poświęcił całe życie miłości i na dodatek nie doszły ewentualnie Lewandowski nasz.
1: Albo jakiś Zieliński, albo może jakiś obrońca na przykład typu Bednarek, proszę bardzo.
3: Mariusz, mamy dla ciebie piłkę do strzelenia muzyczną The Road to Mandalay Robiego Williamsa. Możesz dedykować małżonce?
2: Mhm. Dedykuję małżonce, bo siedzi właśnie ze mną w aucie obok.
1: O, super!
3: Szerokości. No to jeszcze mamy żółtą koszulkę lidera piłkarskiego albo rock'n'rollowego mena, którą możesz ewentualnie też zmienić po drugiej połowie, gdybyśmy przegrywali. Na szczęście.
1: Do usłyszenia!
2: No, dzięki bardzo, cześć!
1: A tu Robi śpiewa.
3: Robi robot.
1: Zawsze. On też umie w piłkę. Trochę, tak. Wiesz o tym.
3: I w muzykę też.
1: Pewnie. Strzela gole przebojami.

0: co się dzieje teraz. Nie chcę powiedzieć, że ulice opustoszały, ale coś w tym może być. Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Liga Narodów po zwycięstwie nad Rumunią 6-0. No walczymy o czołowe miejsce w grupie.
1: Tak, czekamy na więcej, czekamy na połowę tych bramek, co z Rumunią by nam wystarczyło zupełnie w tym spotkaniu, ale przy okazji, jeśli jesteśmy już przy tym meczu, to może chcielibyście pobawić się z nami w komentatora tego spotkania.
0: Kibica.
1: Właśnie, w programie Powerplay, dlatego ktoś chciałby się dołączyć do nas i pokomentować troszkę, to zapraszamy pod numer 12 2 miliony.
0: Tak, konkurs na komentatora w RMF FM radiowego piłki nożnej.
1: Ale wcześniej jeszcze będą fajne numery, można pośpiewać Don't Stop, Don't Speak, Don't No Doubt.
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
9: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
8: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
8: Aflofarm.
11: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
12: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
13: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
1: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
7: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra pomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
16: W programie Power Play zawsze fakty na bieżąco. Jest 21.
17: W studiu pojawił się już Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
18: Jestem, witam, zapraszam. Pożar ciężarówki na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. W faktach także o kontrowersyjnych słowach amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona. Usprawiedliwał on inwazję Hitlera na Polskę. Ambasada w Waszyngtonie żąda przeprosin. Zaczynam jednak od zmagań biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Pojedynek z Bośnią i Hercegowiną obserwuje nasz dziennikarz. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Za nami niespełna kwadrans meczu, na razie bezbramkowy remis. Na stadionie w Zenicy jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
19: Dobry wieczór.
18: Jak idzie Polakom na początku tego spotkania?
19: Polacy odetchnęli tak mniej więcej po 5-6 minutach. Bośniacy bardzo mocno zaczęli. Przez te 5 minut pierwszych tak naprawdę nie byliśmy w stanie nawet powąchać piłki. Wysoki pressing, który założyli Bośniacy. Widać, że trybuny, tutaj energia, która jest gdzieś zgromadzona w tym bałkańskim kotle, po prostu ich niosła. Natomiast Bośniacy trochę odpuścili i byliśmy w stanie jednak zagrać kilka razy piłkę w pole karne. Nie było jeszcze żadnej groźnej sytuacji tak naprawdę ani po jednej, ani po drugiej stronie. Jest na pewno, więcej się dzieje, bym powiedział, niż na Stadionie Narodowym w tym pierwszym meczu, no ale konkretów, tak jak brakowało wtedy, tak brakuje teraz. Akcja Polaków była wrzutka w pole karne, niewiele minął się z piłką Karol Świderski, bardzo niewiele zabrakło do strzału, oby więcej takich sytuacji, takich okazji na skrzydłach. Jeszcze raz wrzutka w pole karne Nikoli Zalewskiego, Piotr Zieliński, jeszcze Polacy, jeszcze próbuje Karol Świderski, cały czas jesteśmy w obrębie pola karnego. Wrzutka, ale Bośniacy wybijają na rzut rożny. 16 minuta, 0-0. Zenica, Cezary Dziwiszek.
18: Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, domaga się przeprosin od Tuckera Carlsona za znieważenie pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Chodzi o słowa amerykańskiego publicysty, w których usprawiedliwiał napaść III Rzeszy na Polskę. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
20: Dobry wieczór. Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest twierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej. Przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie.
21: Fakty ważne dla kierowców.
18: Uważajcie na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. W pobliżu miejscowości Łążek na odcinku Opatów-Rzeszów pali się ciężarówka. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Osobiste pamiątki pocztowców, ożywione fotografie i historie ich codziennego życia. Po półtorarocznym remoncie ponownie otwiera się Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Otwarcie przypada w 87. rocznicę rozstrzelania obrońców budynku poczty, którzy 1 września 1939 roku przez ponad 14 godzin stawiali opór Niemcom.
22: Każdy z tych przedmiotów w jakiś sposób przypomina nie tylko tamte czasy, ale przede wszystkim te osoby, które były na poczcie, pracowały na poczcie.
23: To było trochę muzeum jednego dnia, muzeum 1 września. Ci ludzie nie urodzili się obrońcami, oni tutaj żyli, tworzyli życie w Gdańsku. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września była tylko i wyłącznie wynikiem tego patriotycznego wychowania w Gdańsku. Była wynikiem tego przekonania, że Gdańsk jest polski i o tą polskość należy walczyć.
18: Mówili Zygmunt Becker, którego stryj był obrońcą Poczty Polskiej, i Ewa Malinowska, była kierownik muzeum.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
25: Piłkarska reprezentacja Polski rozgrywa czwarty mecz w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy grają z Bośnią i Hercegowiną. Aktualnie 18. minuta spotkania i mamy bezbramkowy remis. Spotkanie z trybun głośnego stadionu Bilinopolje śledzi nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek.
26: Dobry wieczór ponownie.
25: Czarku, no od kilku minut biało-czerwoni mocno atakują i to głównie lewą stroną.
26: Tak jest. Nikola Zalewski oczywiście tutaj, no nie od wczoraj wiemy, że zaczyna naprawdę dobrze grać już z Rumunią. Przecież zagrał naprawdę świetne zawody. Teraz głównie lewą stroną, ale ogólnie tutaj skrzydła no naprawdę dobrze pracują na początku tego spotkania u biało-czerwonych. Przede wszystkim widać, że leży nam ustawienie 4-4-2. To była dobra decyzja selekcjonera, a my opanowaliśmy teraz sytuację na boisku i za chwilę kolejny atak biało-czerwonych. Bośniacy przejęli piłkę. Na razie bez konkretów ani po jednej, ani po drugiej stronie nie było stuprocentowych sytuacji. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
25: A nasza młodzieżówka rozegrała katastrofalne spotkanie w Pescarze. Biało-czerwoni w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 przegrali z Włochami 2-6. Był to fatalny mecz kadry Jerzego Brzęczka, pełen prostych błędów i strat, a dodatkowo Włosi bardzo wysoko atakowali nas na naszej połowie.
27: Było widać ich jakość ciszenia i ciśnęli nas od pierwszej sekundy. Mega ciężko było wejść w ten mecz. Bolą te bramki od razu poszczelone. Myśleliśmy na 4-1, od razu dostaliśmy na 5-1. Na 5-2, od razu na 6-2.
25: Mówił bramkarz naszej młodzieżowej kadry Marcel Łubik. Mimo porażki kadra do lat 21 nadal ma szansę awansować bezpośrednio na Mistrzostwa Europy. By tak się stało, Grecja nie może jutro wygrać więcej niż 2-0 na wyjeździe z Irlandią Północną. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Najlepsza polska tenisistka wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. To spotkanie miało dramatyczny przebieg, bo Świątek po przegraniu pierwszej partii w drugiej też przegrywała i to 2-5, ale była w stanie odwrócić losy spotkania i o ćwierćfinał zagra z Iwą Jowić.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: programie, którym tyle mówi się o sporcie, też warto powiedzieć o pogodzie. Darek, ma to dla was coś specjalnego.
0: Nawet mam prognozę pogody z bramkami.
16: O, dawaj.
0: Na północy jutro więcej chmur, miejscami słabo popada. Na termometrach 18 kresek na Kaprzubach, Warmii, Podlasiu. Mhm. 21 w centrum kraju, 23 na południowym zachodzie i południu. Aha. I mogę ci powiedzieć, jaka jest w tym temperatura w bramkach.
16: O, bramki, a gdzie to jest?
0: W powiecie warszawskim.
16: No, proszę, ile?
0: Gmina Błonie, 12 stopni teraz.
16: To jeszcze całkiem przyzwoicie. Ja bym jeszcze się na spacer wybrał, ale to już po meczu raczej. A u nas program Powerplay, jak zawsze o tej porze. Wszystko to, co najfajniejsze, możecie złapać wieczorem, czy w samochodzie, czy w domu, czy na kanapie, czy w jakimś innym, nawet intymnym miejscu.
0: Dodatkowo powiemy, że Powerplay gra dzisiaj w rytmie piłki nożnej.
16: Oj, tak, czekamy na gole. U nas 7 minut po 21, a w spotkaniu Polska-Hercegowina, Bośnia 0-0.

0: Opowiedz tam ludziom, co się dzieje, bo to niektórzy nie mają telewizora, nie wiedzą.
1: Lewa strona napadu jest czynna. Strzelamy z pierwszej piłki, ale Kiwior, och, co za piękny strzał, był bliski strzelenia bramki. Samobójczy. Ale to uratował nas bramkarz Bułka. Bardzo szybki refleks tego naszego golkipera, tak to się fachowo nazywa.
0: Pali mu się czasem w rękach jak w piekarni. U nas, proszę pana, teraz ekspert w studio, ekspert od piłki bałkańskiej. Witamy pana, panie Darkowicz.
1: Witam.
0: Jak się nazywa najlepszy napastnik reprezentacji Bośni?
1: Tak. Bramkicz.
0: Bramkicz, no świetnie. A na przykład taki stoper?
1: Stoprowicz.
0: No jeszcze trener.
1: A, trenicz, trenirowicz.
2: Reklama. Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA?
6: Się okaże.
5: Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
7: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: Ramujemy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Power Play. Teraz w RMF

0: I jaki to prawdziwy tytuł. Jasiek Piwowarczyk, Obłoki, bo czasem tak bujamy w tych obłokach, także w programie Powerplay, a na chwilę zostawiamy piłkę, niech oni tam sobie kopią, a my tu mamy ważne rzeczy dla
1: podróżujących. Ale na razie jest 0-0, to no też ta, ważna informacja. Ta. Natomiast elektryzująca informacja jest,
0: inaczej, nie ma zero
1: taka, że minister energii i obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw, które będzie obowiązywać od wtorku.
0: Czy od jutra?
1: 95, 6,79, olej napędowy 7,82.
0: Dobre ceny podał Darek. Słuchajcie, zawsze Darek on wam powie, kiedy zatankować. A kiedy?
1: No, jeżeli nie musicie, no i macie szansę, że dojechać do północy, no to może po północy. Free love, Depeche Mode.
0: Izalewski z kartką znowu.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wielki popistowy przebój, być może nawet przebój 2026 roku. Poczekamy jeszcze kilka miesięcy na rozstrzygnięcie. To nareszcie męskie granie orkiestra.
2: A u nas przepisy i popisy. Top Model, kolejny sezon w telewizji. Poszukiwania młodych gwiazd, modelingu i dziewczyn, i chłopaków.
1: Tak, tak. I mamy teraz taką podpowiedź, jak iść w szpilkach, żeby daleko zajść w tym programie.
2: Będziesz prezentował.
1: Tak, oczywiście. Uwaga. Posłuchajcie, to nie ja idę. O, słychać.
2: No, to nie twoje biodra.
1: Nie, słychać, absolutnie.
2: Nie. Ty no, nie masz właśnie, takich szansach bioder. Ale wszystkie wyzwania dla uczestników telewizyjnego show w programie Top Model. No, możecie pooglądać sobie w telewizorkach.
1: Tak, a u nas posłuchać, jak się stuka obcasami, żeby daleko zajść.
3: Nie odliczaj dni do weekendu.
4: Codziennie możesz mieć mały piątek.
3: Mele do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ej, dziewczyny!
11: No?
10: Jest temat.

0: sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: No mieliśmy. Mieliśmy szansę na bramkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną.
1: Była.
2: W bramce stało trzech obrońców, leżał jeden bramkarz, ale strzał od naszych poszedł łydkę, no i do przerwy 0-0.
1: Mimo, że bramka ma ponad 7 metrów szerokości, prawda? Jakoś się nie udało.
3: No, bo właśnie. To jest sposób na drugą połowę.
1: O tak.
0: A i to jest taktyka.
1: Właśnie słyszycie Maćka Rybaka, który za chwilę zacznie program pod nazwą RMF na koniec dnia. Zatem Maciek, oprócz meczu, który wiadomo, że będzie jeszcze trwał w trakcie twojego programu, to co tam jeszcze szykujesz dla słuchaczy?
3: No, paliwo lotnicze podrożeje, słuchajcie. W przyszłym roku może nam to pokrzyżować plany wakacyjne. Nie wszystkim, ale jednak przyjrzymy się, czy na pewno jest tak źle, że trzeba odwoływać wakacje. Raczej nie, ale to wszystko powie ekspert po 22.
1: To ja się muszę zastanowić nad sprzedażą mojego odrzutowca w takim razie, bo nie wiem, czy mi się będzie już chciało latać.
0: A może zamienisz na elektryka?
1: O, na przykład. No więc Maciek Rybak i RMF na koniec dnia już za chwilę.
3: Zapraszam.
0: No później ci powiem.
1: Ale o czym?
0: No, że w faktach RMF najświeższe doniesienia i Dawid Kwiatkowski i Margaret później ci powiem.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
3: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
4: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panów.
5: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już jutro po 8:00.
6: Reklama.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
11: Moja też.
10: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
11: Moja też. A potem...
10: Co potem?
11: Przesłuchała wszystkie odcinki.
10: Moja też.
5: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
12: Kiciu,
13: a?
12: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk.
12: A?
13: I wygrano.
12: A?
13: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
17: Po reklamie.
18: Dziękujemy za dzisiejszy program Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych. Jest 22:00.
19: Do usłyszenia jutro po 19:00, a najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
20: 0-0 po pierwszej połowie meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Jak idzie biało-czerwonym, o tym opowie nasz dziennikarz. W faktach również ważne informacje dla kierowców z trasy S11 i Krajowej 74, a także o pierwszych laureatach tegorocznej Nagrody Nobla. Wciąż bez bramek w wyjazdowym meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Trwa w tej chwili druga połowa spotkania. Z trybun stadionu w Zenicy obserwują ją uważnie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF. Witaj ponownie. Czarku, wynik na razie 0-0, ale mógł być już gorszy dla biało-czerwonych.
21: Mógł być gorszy, jak słusznie zauważyłeś. Dostaliśmy sygnał ostrzegawczy kilka minut po wznowieniu, po rozpoczęciu drugiej połowy. Moment nieuwagi zaledwie i do siatki dla Bośni trafił Tabakowicz. Na szczęście był spalony teraz przed chwilą. Bośniacy, strzał z dystansu. Na szczęście broni Marcin Bułka. To jest drugi już sygnał ostrzegawczy. Ale my także co jakiś czas wysyłamy. Tak naprawdę chyba najgroźniejsze sytuacje w tym meczu były właśnie po naszej stronie pod koniec pierwszej połowy. Karol Świderski z bliska trafił w bramkarza, a po chwili jeszcze dobitka Sebastiana Szymańskiego została wybita przez jednego z obrońców tuż sprzed linii bramkowej. Zatem to nie jest tak, że tu Bośnia ma jakąś przewagę i to nie jest tak, że 0-0 musi oznaczać nudny mecz. Stawiam tezę, że Bośnia jest tutaj naprawdę do ogrania, choćby tym jednym, jedynym golem. I obym się nie pomylił. Zenica, Cezary Dziwiszek.
20: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 74 w Lubuskiem. W Olbięcinie osobówka wypadła z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Zablokowana w kierunku Piły jest natomiast S11 w pobliżu węzła Poznań-Dąbrówka. Pali się tam ciężarówka. Policja kieruje na objazd. Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalń Stośnica i Bolesław Śmiały. Przed południem demonstrowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Chcą także zatrzymania importu węgla.
0: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
20: Mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Pikietę obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. W Faktach zapraszamy teraz na poranną publicystykę w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem rozmowy o 7 będzie Daniel Obajtek, były szef Orlenu, a 2 minuty po 8 Tomasz Terligowski będzie gościł Adama Szłapkę, rzecznika rządu. Polecamy.
6: Nagroda Nobla w Faktach RMF FM.
20: Znamy pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. W dziedzinie fizjologii i medycyny wyróżnienie otrzymali Amerykanin Karl Disserot i 2 Niemców, Peter Hegemann i George Nagel. Nagrodzono ich za prace, które doprowadziły do stworzenia nowej metody badań aktywności mózgu, zwanej optogenetyką. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
22: Ta metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a następnie obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. Hegemann i Nagel jeszcze w latach 90. odkryli w organizmie pewnego glonu i nauczyli się wykorzystywać białko, które pod wpływem światła generowało sygnał elektryczny. Disserot wpadł na pomysł użycia go do badań pojedynczych komórek nerwowych. Mniej więcej 20 lat temu, oparta na tych odkryciach, optogenetyka zaczęła odkrywać przed nauką kolejne tajemnice mózgu. Pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. Teraz są nadzieje, że z jej pomocą uda się znaleźć nowe metody ich terapii.
20: A jutro poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
18: 60. minuta gry w Zenicy. Piłkarska reprezentacja Polski bezbramkowo remisuje z Bośnią i Hercegowiną. To 4. spotkanie biało-czerwonych w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na trybunach stadionu Bilinopolje jest Cezary Dziwiszek, z którym...
21: Dobry wieczór.
18: Jak słychać, łączymy się właśnie. Do czarku teraz wymuszona przerwa w grze i chyba trochę drżący Jan Urban o Matiego Kesza.
21: Tak, tak. Mati Kesz tutaj utyka ewidentnie. Stoi teraz przy linii blisko trybuny prasowej, więc rzeczywiście widzę, że chyba nie jest dobrze, ale nie chcę zapeszać. Wcześniej podobna sytuacja była z Karolem Świderskim. On zwijał się z bólu przez moment, ale na szczęście wrócił na boisko. Karol Świderski dzisiaj trochę bardziej widoczny, muszę przyznać, niż Mateusz Żukowski w linii napadu. Ale tak najbardziej widoczne to są nasze skrzydła, o tym już mówiliśmy. Szczególnie to lewe, czyli Zalewski, ale także Frankowski, bo na prawym tak naprawdę no nie mamy nominalnego skrzydłowego. Musimy, na koniec powiem, uważać na kontry bośniaków. Oni coraz częściej grają w ten sposób i ewidentnie idzie im to lepiej niż atak pozycyjny. Zenica, Cezary Dziwiszek.
18: Grają też nasi grupowi rywale w Lidze Narodów. Rumuni przegrywają na własnym stadionie ze Szwedami 0-1, 63. minuta tego spotkania, a w trwających meczach Dywizji A Ligi Narodów Francja przegrywa w Paryżu 0-1 z reprezentacją Belgii, tu 62. minuta, a w 64. minucie Włosi w Bolonii remisują 1-1 z reprezentacją Turcji. Pechowo z turniejem ATP w Pekinie pożegnał się Hubert Hurkacz. O odpadnięciu w półfinale ale turnieju w stolicy Chin zadecydowała kontuzja. Polski tenisista skreczował w drugim secie półfinałowego starcia z Australijczykiem Alexem Deminorem. Na koniec zaglądamy jeszcze do Zenicy. Tam wynik bez zmian. Polska i Bośnia i Hercegowina nadal 0-0. 62. minuta tego spotkania.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: RMF FM. Dnia.
1: Ktoś właśnie odgrzewa kolację, bo przez cały dzień nie było kiedy. Ktoś siedzi z herbatą na kanapie, ktoś je kanapkę na stacji benzynowej przed nocną trasą. Wieczór ma bardzo dużo wersji. U nas najciekawsze wydarzenia mijającego poniedziałku oraz trwający mecz. Grzegorz Jasiński mówił w Faktach o Nagrodzie Nobla. Mam nadzieję, że złapę go przed wyjściem z radia i porozmawiamy też o tym w programie RMF na koniec dnia. Maciek Rybak, dobry wieczór. Cały czas wynik 0-0, 63. minuta. Madonna w głośnikach i tak możemy spędzać wspólnie ten wieczór z informacjami, emocjami i najlepszą muzyką.

0: Kolejne groźne akcje pod bramką półki. Mecz dynamiczny, a u nas w programie porządek.
1: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.
0: Choć posłuchaj, o czym warto wiedzieć po tym poniedziałku. Mam nadzieję, że minął ci przyjemnie.
1: 5.
0: Ryś zamiast pantery. Polscy żołnierze dostaną nowe mundury. Ten news nam się nie zakamuflował. Sprawdzimy, jak się nosi.
1: 4.
0: Paliwo lotnicze może w przyszłym roku pójść znacząco do góry. Czy to wpłynie na nasze zagraniczne wakacje? Zapytam eksperta.
1: 3.
0: Czy hulajnogi wreszcie będą jeździć maksymalnie 20 km na godzinę? Jeszcze przed 23. usłyszysz o nowym pomyśle Ministerstwa Infrastruktury.
1: 2.
0: Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla. Odkryto nową metodę badań aktywności mózgu.
1: 1.
0: Dałem to na sam szczyt, bo trwa właśnie teraz Polska-Hercegowina. To spotkanie obserwuję cały czas dla was. Jego wynik zadecyduje, czy utrzymamy dywizję B w Lidze Narodów. Za chwilę o sytuacji wokół reprezentacji. Grzegorz Krychowiak w RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Frankowski z uderzeniem w światło bramki, jednak piłka miała inne plany na 70. minutę spotkania. Tu RMF na koniec dnia, 17 minut po 22. Poniedziałkowy wieczór o wiele dynamiczniejszy dzięki trwającemu meczu Polaków. Początek Ligi Narodów gorzki. Ostatnio wyraźna wygrana, teraz 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Grzegorz Krychowiak, przedstawiać nie trzeba. Czy ten mecz jest o utrzymanie posady selekcjonera przez Jana Urbana?
1: Wątpię, dlatego że zaprezentowali się świetnie w ostatnim meczu w Warszawie, wygrali bardzo wysoko, więc teraz w tym kolejnym, dzisiejszym spotkaniu muszą to potwierdzić.
0: No to taka złota rada dla kibiców, których teraz nie stać może z nerwów na oglądanie tego meczu.
1: Ja myślę, że powinniśmy się cieszyć, jak wygrywają, a smucić, jak przegrywają, a nie patrzeć dalej w przyszłość.
0: O, nie patrzmy w przyszłość, chyba że

0: dorabiacie we wróżbiarstwie. Wtedy można, ale przy reprezentacji to zawód wysokiego ryzyka.
1: Reklama.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
3: Dowiecie się wkrótce.
2: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
4: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
6: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
5: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
6: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
5: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo,
11: ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.
0: Strzał na bramkę Polaków, ale niecelny. Dalej 0-0. A w Noblach 1. Poznaliśmy pierwszego laureata.

0: Jeżeli właśnie macie przed sobą 200 km nocnej trasy, to z nami przynajmniej nie będzie tak cicho. RMF na koniec dnia z podsumowaniem tego, co wydarzyło się w ostatnich godzinach. Nobel za stworzenie metody badań aktywności mózgu. Wracam do tematu z faktów RMF FM. Laureatami Amerykanin Dice Rottus oraz dwóch Niemców Hegemann i Nagelow. O ich odkryciach mówił Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, podsumujmy, do jakich funkcji mózgu te badania mogą się przydać?
1: To dotyczy bardzo różnych funkcji, od odczuwania bólu przez zachowania społeczne, pragnienie, wspomnienia, po mechanizmy nagrody, skupienia uwagi.
0: No i my teraz naszą uwagę poświęćmy wiedzy, za którą Nobla przyznano.
1: Nie o samą wiedzę tu chodzi. Jeśli bowiem metoda umożliwia głębsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw zaburzeń psychicznych i neurologicznych, takich jak depresja, lęki, schizofrenia, choroba Alzheimera czy Parkinsona, naturalne jest, że powinno się dać ją wykorzystać w leczeniu tych schorzeń. I to już się dzieje.
0: No a ta metoda przyda się nie tylko w mózgu.
1: Także do badania reakcji serca, czy nawet prób przywrócenia wzroku czy słuchu. Nie ma wątpliwości, że laureaci na to wyróżnienie zasłużyli.
0: Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM, bardzo dziękujemy. A za chwilę drapieżny kot zrobi mrał. Nie ma to jak koci przyjaciel w domu. Właśnie, w domu. To bardzo ważne teraz na Mazurach.

0: Wasi Skarnego i Bułka dobrze wybrał stronę, ale niestety Bośnia prowadzi z Polską 1-0. Mamy 86. minutę spotkania.
1: To wydarzyło się dziś. MFM na koniec.
0: Zwroty w sprawie zaginionego serwala Gustawa. Tym od wczoraj żył internet. Dziś poszukiwania po towarzyszem na Mazurach okazały się zbędne. Kot Gustaw sam wrócił do domu. No chyba taka ładna niedziela była. Stwierdził, co będzie siedział, nic nie robił i poszedł na spacer.

0: Za 22 minuty 23 na ulicy zostały autobusy, taksówki i pojedyncze auta. Miasto robi się nagle bardziej prywatne. No chyba, że pojawi się znikąd hulajnoga. RMF na koniec dnia. U nas teraz bardzo ważny temat w temacie bezpieczeństwa. Jeszcze tylko rzut oka na wynik spotkania Bośnia-Polska 1-0. Trwa doliczony czas gry. Rząd ogłasza zmiany dotyczące hulajnóg. Nie będę wam czytał całego dokumentu, a w zasadzie dwóch, bo nikt o tej porze nie zasługuje na taki los. W skrócie, zmiany dotyczą przerzucenia odpowiedzialności na producentów oraz tak zwany elektroniczny kaganiec, który uniemożliwi obejście maksymalnej dopuszczalnej prędkości 20 km na godzinę. Kacper Śnigurski, piracidrogowi.pl w RMF FM. Wreszcie coś się ruszyło w dobrym kierunku.
1: Nie wysokość kary, ale jej nieuchronność jest kluczowa, dlatego żeby tych hulajnogistów na drogach jadących z prędkością 20 km na godzinę było więcej.
0: No właśnie, ostatnio informowaliście o hulajnodze, której nie mogła wyprzedzić ciężarówka. To były Czechy. Może dzięki zapowiadanym zmianom nie dojdzie do takich sytuacji w Polsce. Co sądzisz?
1: Co mi na pewno bardzo się podoba, to to, że trochę będzie przerzucona odpowiedzialność na producentów tych hulajnóg, na osoby, które wprowadzają te hulajnogi do obrotu w naszym kraju. No bo faktycznie oni, jeżeli będą mieli otrzymać jakąś karę za to, że ich hulajnoga jest w stanie w jakiś tam sposób się rozpędzić do tych 60-70 km na godzinę, no to może będzie to na nich faktycznie działać. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie ograniczenia elektroniczne, to się obawiam, że tutaj wejdzie ta klasyczna zasada, że Polak chce, to Polak potrafi.
0: No, projekt na razie nie ogranicza mocy silników, może to by rozwiązało problemy na drodze.
1: Najważniejsze jest jednak to, że faktycznie podejmują tutaj jakąś próbę rządzący, bo tak jak jest teraz na polskich drogach być nie może, o czym świadczą chociażby statystyki wypadków, jakie mamy w naszym kraju z udziałem hulajnogistów, a to niestety dotyczy bardzo często młodych ludzi.
0: Dokładnie tak. Kacper Śnigurski. Dzięki wielkie zmiany miałyby obowiązywać nowe hulajnogi od kwietnia przyszłego roku. Ostatnie minuty spotkania Bośnia-Polska. W tym momencie nasz wysłannik na ten mecz łączy się ze mną. Za chwilę wracamy równo z końcowym gwizdkiem.

0: takich chwilach jak te oczy mokre, śpiewa Bledka. Cezary Dziwiszek ze mną w programie RMF na koniec dnia. Czarek jest na stadionie dobry w Zenice. Wieczór. No właśnie, czy to jest dobry smutny wieczór?
1: Smutny wieczór, proszę Państwa. Przegrywamy z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Właśnie zakończyło się to spotkanie i bośniaccy kibice mają prawo się cieszyć, świętować. Tutaj łzy mogą się pojawić ewentualnie z powodu szczęścia. Natomiast u nas, no niestety, zdecydowanie jest gorzej. Polacy przegrali minimalnie. Polacy być może nie zasłużyli na porażkę, bo to spotkanie... No i właśnie to jest kwestia opinii. Pamiętajmy, bramka padła po rzucie karnym podyktowanym za zagranie ręką. To był mecz do jednej bramki. Niestety nie do tej bramki, do której byśmy chcieli. Bośniacy wygrywają. Polacy, no niestety, mają już iluzoryczne szanse na zajęcie pierwszego miejsca, a nawet drugiego w Lidze Narodów.
0: Cezary Dziwiszek, słyszymy się z tobą również w Faktach RMF FM o 23:00. Kibice, wiem, że to nie jest łatwy moment, więc... rzućmy na luz.
2: Je te cherche dans la foule.
0: Shanghai w RMF FM.
2: Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: po całym dniu i po meczu trochę relaksującej, najlepszej muzyki. Nelly Furtado w RMF FM. U nas na koniec dnia sprawdzamy, co wam nie wyszło w ten poniedziałek. Znaczy, sprawdzamy. Każdy może sobie zrobić rachunek sumienia i mówię wam, głowa do góry, bo są gorsze wpadki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pomyliło dziś województwo lubuskie z lubelskim. Dzwoniliście do nas w tej sprawie.
1: Przebywam obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, to jest 600 km od wschodniej granicy. Dostaliśmy alert, że operuje polskie lotnictwo i mamy uważać, bo jest jakieś zagrożenie.
0: Treść alertu była dobra, ale wysłano go na drugi koniec Polski. Urzędnicy przeprosili za sytuację. A z drugiej strony, kto nigdy nie pomylił lubuskiego z lubelskim? No ale czy wypada urzędnikom?

0: Spokojny numer na koniec dnia z RMF FM. Za chwilę fakty o 23:00, a o północy zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Czy warto jechać dziś na stację zatankować? Powiem tak. To zależy. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Nie odliczaj dni do weekendu.
3: Codziennie możesz mieć mały piątek.
2: Byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie o 23:00 mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
11: Niestety, Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. To już druga porażka biało-czerwonych w tym turnieju. Mecz w Zenicy obserwował nasz specjalny wysłannik. W faktach także ważne informacje dla kierowców z Krajowej 91 na Pomorzu, a także ze stacji paliw. Jutro benzyna w górę, a diesel w dół. Zero do jednego. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną kluczowy mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie, Cezarem Dziwiszkiem. Witaj, Czarku, ponownie.
12: Witam, bo już nie dobry wieczór.
11: Już nie dobry wieczór. Jak doszło do tej porażki?
12: Muszę przyznać, że to była prawdziwa bitwa o Zenicę. Ślizgi, walka. Gospodarze jednak w drugiej połowie dawali nam ostrzeżenia. Dwukrotnie spalone uchroniły nas najpierw przed golem, potem przed rzutem karnym. Jednak w końcówce spotkania tego szczęścia już nam zabrakło. Po zagraniu w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Iwan Basic. Na zryw okazało się niestety już za późno. Przegrywamy z Bośnią 0-1, a równocześnie Szwecja wygrała z Rumunią 1-0 i te wyniki praktycznie przekreślają nasze szanse na wygranie grupy. Niestety teraz także drugie miejsce dające grę w barażu o najwyższą dywizję Ligi Narodów i miejsce w drugim koszyku eliminacji do Euro wydaje się być już poza naszym zasięgiem. Bośnia się cieszy, Polska płacze. Zenica, Cezary Dziwiszuk.
11: Kierowcy, musicie uważać na Krajowej 91 na Pomorzu. W miejscowości Słupkowy na odcinku Tczew-Gniew osobówka zderzyła się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Droga w tej chwili jest zablokowana. O północy zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Cena benzyny może pójść w górę o 6 groszy do 6,79. Potanieje za to olej napędowy, tutaj o 6 groszy w dół do 7,82. Co mogą natomiast przynieść kolejne dni? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
13: Teoretycznie wykresy na giełdach i cenniki w rafineriach dają nadzieję na obniżki cen. Ropa kosztuje mniej niż w ostatnich tygodniach, a stawki hurtowe też spadły. Na rynku pozostaje jednak wiele zmiennych.
14: Sytuacja jest bardzo zmienna. I wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników.
13: Ocenia minister energii Miłosz Motyka.
14: Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
13: Przypomnijmy, do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiadał wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. To groziłoby gwałtownym wzrostem cen tego konkretnie paliwa, ale na razie amerykański przywódca wycofał się z tego pomysłu.
1: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
11: Zagraniczni turyści mogą odetchnąć z ulgą. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
15: Decyzję podjęto po wielomiesięcznych i gorących dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami najważniejszych placówek. Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową. Płatne są natomiast organizowane przez nie wystawy czasowe.
11: O czym relacjonował korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan. Cyberkaretka na ratunek zainfekowanym szpitalom. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców.
16: Jak działa cyberkaretka? Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę.
11: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Centrum E-Zdrowia ma na razie do dyspozycji tylko jedną cyberkaretkę. Do tej pory nie była jeszcze wykorzystywana. A w kolejnych faktach o rewolucji na chodnikach. Będzie dotyczyła głównie użytkowników hulajnóg elektrycznych. W planach rządu zaostrzenie przepisów w sprawie usuwania blokad prędkości, a także konfiskata urządzeń, jeśli nie będą one spełniać polskich wymogów. Więcej o tym w faktach o północy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ostatnia godzina poniedziałku, ale w RMF FM nie będziemy się nudzić. Kamuflaż przyda się teraz piłkarzom, ale na pewno nie będą mieć tak wypasionego rysia jak nasi wojskowi. Dlaczego ryś kamufluje? O tym ci powiem na koniec dnia z RMF FM. Dla spokoju dodam, że w tym programie nie ucierpiało żadne zwierzę. Podobno przeglądanie ofert zagranicznych wakacji uspokaja. Niestety, tym razem może być inaczej. Posłuchaj, co powie ekspert o cenach biletów lotniczych. Od tego zaczniemy. 5 minut po 23. Maciek Rybak. Dobry wieczór ponownie. I najlepsza muzyka. Dobrze znana Kylie.

0: Na zapleczu sklepu kartony, wózek, RMF gra i ostatnie przygotowania przed zamknięciem. Na koniec dnia jesteśmy z wami. 11 minut po 23. Ceny paliwa na stacjach spadły, a na lotniskach idą w górę. Niestety, przez to czekają nas podwyżki cen biletów lotniczych. To może nie zmieni waszego życia, ale może zmienić wam kierunek wakacji. Wzrost kosztów paliwa, niepewność geopolityczna, rosnące wydatki operacyjne, to nie pomaga.
1: W związku z tym raczej przyzwyczajamy się wszyscy do takiego wysokiego poziomu cen paliwa, a ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
0: Mówił Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego w radiu RMF24. No nie trzeba wybierać wakacji za granicą, w Polsce też jest pięknie, a i można zaliczyć niezły odlot. Przy wiejskiej w Warszawie czasem to udowadniają.

Po wstydliwej sytuacji, na przykład przegranym meczu, można schować się pod ziemią. Akurat w Łodzi to może być mega fajne doświadczenie. Monumentalne, owiane tajemnicą i na co dzień niedostępne podziemne zbiorniki wody na stokach w Łodzi. Unikalny zabytek inżynierii, który swoim wyglądem przypomina gotycką katedrę. Grobowa atmosfera gwarantowana. W dodatku można tam zajrzeć raz na kilka lat. I to właśnie od dziś do końca miesiąca. Biletów już nie ma, rozeszły się w jeden dzień. Ale są zdjęcia na rmf24.pl.

0: koniec dnia.
1: O tej porze, wychodząc z kuchni, zostań jeszcze przy radiu. Czym różni się ryś od pantery? To pytanie nie jest takie oczywiste, zwłaszcza jeśli chodzi o odzieżową nowość. O tym za moment.

0: Polscy żołnierze dostaną nowe mundury. O tym też warto wiedzieć na koniec poniedziałku, 5 października. Konkretnie nowy model taktyczny z wzorem maskującym K03 Ryś. Michał Dobrowicz, ze mną, ty byłeś na specjalnej prezentacji tego munduru w Ciechanowie. Przede wszystkim, dlaczego Ryś?
1: Dobry wieczór. Ryś, żeby podkreślić, że chodzi o naszego rysia, którego można spotkać w polskich lasach. Poprzedni model mundurów żołnierskich miał nazwę Pantera. I przyznasz, Maciek, że to zdecydowanie mniej kojarzy się z naszym klimatem i naszą szerokością geograficzną.
0: No cudze chwalicie, swego nie znacie. Ryś, super. Rozmawiałeś z żołnierzami. Jak oni oceniają te mundury?
1: Żołnierze podkreślają, że te nowe mundury są przede wszystkim lżejsze, są do tego bardziej odporne na ścieranie. Są tam też pewne elementy, między innymi pod kieszenią, które w razie odpukać potrzeby mogą służyć żołnierzowi jak temblak. Natomiast przede wszystkim ten największy atut dotyczy i komfortu żołnierzy, ale także tego, że sylwetka żołnierza może się łatwiej rozmyć. Po prostu jest lepszy, bardziej skuteczny niż do tej pory kamuflaż, a do tego jest też argument, że te mundury są zmieniane po ponad 30 latach.
0: I dlatego mówimy o nich na koniec dnia, bo to duża zmiana. W jednostkach wojskowych też gra RMF. Jesteśmy z wami na warcie. Nowe mundury możecie zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. Michał Dobrowicz, dziękujemy.

Na koniec dnia dwa wydarzenia, o których warto wiedzieć po weekendzie. Tu RMF FM i wszystko, o czym warto właśnie wiedzieć. W Nowym Jorku przeszła 89. Parada Pułaskiego. Słynną Piątą Aleją biało-czerwone barwy zalały centrum Manhattanu. Nasze dumne barwy narodowe. I kończymy literacko. Powieść Nul Szczepana Twardocha zdobyła literacką nagrodę Nike za najlepszą książkę 2025 roku. A u nas kolejne odcinki Lalki. Czyta Andrzej Seweryn. To za chwilę. A to był program... Maciek Rybak, bardzo dziękuję, spokojnej nocy życzę. No i są takie wieczory, kiedy człowiek nie potrzebuje już kolejnego tematu do ogarnięcia. Potrzebuje piosenki. Ją zaśpiewa Pink.

0: W RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn. Na drugi dzień swego pobytu w Warszawie odpisał Suzinowi, że propozycję przyjmuje i że w połowie października będzie w Moskwie. Późnym zaś wieczorem wyjechał do prezesowej, której majątek leżał kilka mil od niedawno wybudowanej kolei. Po długim staniu pociąg zwolna ruszył. Była już noc duża, bezksiężycowa i bezobłoczna, a na niebie więcej gwiazd niż zwykle. Wokulski otworzył okno i przypatrywał się konstelacjom. Czy dziś umiałbym astronomię, ja subjekt Hopfera, gdybym tam nie był? Pomyślał z goryczą. A słyszałbym co o odkryciach Geista, gdyby mnie Suzin gwałtem nie zaciągnął do Paryża? I oczyma duszy widział szerokie i niezwykłe życie swoje, jakby rozpięte między dalekim wschodem i dalekim zachodem. Zapukano do drzwi przedziału i po chwili ukazał się nadkonduktor, mówiąc: pan baron Dalski pyta się, czy może tu przyjść. Jedzie tym samym wagonem. Pan baron? Powtórzył Wokulski. Owszem, niech będzie łaskaw. Nadkonduktor cofnął się i przymknął drzwi, a Wokulski przypomniał sobie, że baron jest członkiem spółki do handlu ze wschodem i jednym z niewielu już konkurentów panny Izabeli. Czego on chce ode mnie? Myślał Wokulski. Może i on jedzie do prezesowej, ażeby na świeżym powietrzu złożyć pannie Izabeli stanowczą deklarację, jeżeli go nie uprzedził ten Starski. Najmocniej przepraszam, że niepokoję pana, rzekł baron, chwiejąc się z powodu ruchu pociągu. Nie ośmieliłbym się przerywać samotności, gdyby nie to, że chcę zapytać, czy pan nie jedzie do naszej czcigodnej prezesowej, która pana już od tygodnia oczekuje? Właśnie do niej jadę. Witam pana barona. Niechże pan siądzie. A, to doskonale, zawołał baron, bo i ja tam jadę. W Wiedniu trafiły mi się pyszne szafiry. Właśnie mam je przy sobie, jeżeli pan pozwoli. Dla kogo te szafiry? Myślał Wokulski. Chciał poprawić się na siedzeniu, ale poczuł, że nie może podnieść ręki ani wyprostować nóg. Baron tymczasem wyjął z rozmaitych kieszeni cztery safianowe pudełka, ustawił je na ławce i po kolei zaczął otwierać. Oto bransoleta, mówił. Prawda jaka skromna, jeden kamień. Brosza i kolczyki już są ozdobniejsze, a to naszyjnik. Proste to, a smaczne i może dlatego ładne. Nie podobają się panu? Spytał nagle baron. Baron spostrzegłszy, że jego towarzysz nie odpowiada. Owszem, bardzo piękne. Komuż to baron wiezie taki prezent? Mojej narzeczonej, odparł baron tonem zdziwienia. Sądziłem, że prezesowa wspomniała panu o naszym szczęściu rodzinnym. Nic. A właśnie dziś jest 5 tygodni, jak oświadczyłem się i zostałem przyjęty. Komu się pan oświadczył? Prezesowej? Rzekł innym już głosem Wokulski. Ależ nie! Zawołał baron cofając się. Oświadczyłem się pannie Ewelinie Janockiej, wnuczce prezesowej. Była u hrabiny w tym roku na święconem. Nie zauważył jej pan? Długa chwila upłynęła, zanim Wokulski skombinował, że panna Ewelina Janocka nie jest panną Izabelą Łęcką, że baron nie oświadczył się pannie Izabeli i że nie dla niej wiezie szafiry.
1: Za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki czyta Andrzej Seweryn.

Bardzo mi miło spotkać człowieka szczęśliwego, rzekł Wokulski. Prawdziwie jestem szczęśliwy i to w sposób, który dla mnie samego jest niespodzianką, ciągnął baron. Projektowałem, że wezmę sobie, panie, kobietę piękną, dobrze wychowaną, z nazwiskiem i prezencją, bynajmniej nie wymagając od niej jakiejś romantycznej miłości. Tymczasem ma pan sama miłość. Zastępuje mi drogę i jednym spojrzeniem roznieca pożar w sercu. Doprawdy, panie Wokulski, jestem zakochany. Nie, jestem szalony. Zabawna historia, mruknął Wokulski po odejściu barona. Ten staruszek naprawdę wdeptał się po szyję. Tymczasem pociąg szedł wciąż zwolna, długo zatrzymując się na stacjach. Powietrze zrobiło się chłodne. Na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy. Proszę pana, tu panowie wysiadają. Wokulski ocknął się. Nad nim stał konduktor i budził go w najuprzejmiejszy sposób. Stacja była nowa, jeszcze nie zupełnie wykończona. Dzień dobry, zawołał baron z familiarną poufałością, ściskając Wokulskiego za rękę. Panie gospodarzu, herbaty dla pana. Musimy czekać na konie. Słyszałem, rzekł nagle Wokulski, że u prezesowej zbiera się dużo gości. O, panie, zawołał baron. Kiedy trafi się dobra niedziela, zjeżdża się po kilkadziesiąt osób. No, przede wszystkim bawi tam moja narzeczona. Dalej jest pani Wąsowska, milutka wdóweczka, lat 30, ogromny majątek. Zdaje mi się, że krąży około niej Starski. Jest jeszcze Fela Janocka, stryjeczna siostra mojej pani. Bardzo miłe dziecko, ma 18 lat. No, jest Ochocki. Kiedy wyjeżdżał, po całych dniach łowił ryby, ale ponieważ gust zmienia mu się często, więc nie jestem pewny, czy nie zobaczę go teraz jako myśliwca. Tak, to niepospolity człowiek, rzekł Wokulski. Któż jeszcze bawił prezesowej? Stale to już nikt, ale bardzo często przyjeżdżają na kilka dni, czasem na tydzień, pan Łęcki z córką. Dystyngowana osoba, mówił dalej baron, pełna rzadkich przymiotów. Pan wreszcie ich zna? Szczęśliwy ten, komu odda serce i rękę. Co to, panie, za wdzięk, co za rozum. Doprawdy czcić ją można jak istną boginię. Nie znajduje pan? Szczęściem wybiegł w tej chwili posługacz stacyjny, donosząc baronowi, że zajechał powóz. Wybornie! Zawołał baron i dał mu parę złotych. Kwadrans upłynął, zanim upakowano rzeczy w powozie. Nareszcie Wokulski i baron usiedli, furman w piaskowej liberii machnął batem w powietrzu i para dzielnych siwych koni ruszyła wolnym kłusem. O, panią Wąsowską rekomenduję panu, mówił baron. Brylant, nie kobieta, jaka oryginalna, ani myśli iść drugi raz za mąż, choć lubi pasjawi, ażeby ją otaczano. Trudno jej, panie, nie uwielbiać, a uwielbiać rzecz niebezpieczna. Starskiemu płaci dzisiaj za wszystkie jego bałamuctwa. Pan zna Starskiego? Widziałem go raz. Dystyngowany człowiek, ale nieprzyjemny, mówił baron. Antypatia mojej narzeczonej. Tak działa jej na nerwy, że biedaczka traci humor w jego towarzystwie. I nie dziwię się, bo to są wprost przeciwne natury. Ona poważna, on Letkiewicz. Ona uczuciowa, nawet sentymentalna. On cynik.

0: Za minutę fakty RMF FM. Kierowcy, jeżeli jedziecie S1 w Śląskiem, posłuchajcie uważnie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Codziennie po trzeciej.
3: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
4: Ale my już jesteśmy na nogach.
3: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
4: Pierwsze newsy.
3: Pierwsze naładowane energią hity.
4: I pierwszą kawę.
2: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
0: O północy mamy dla was aktualne fakty RMF FM. Zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
5: A zaczynamy od utrudnień na S1 w Śląskiem. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o rozmowach członkowskich Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Te przyspieszają, w przyszłym tygodniu mają zostać otwarte kolejne obszary negocjacyjne. A na koniec o nowych, surowszych przepisach dotyczących elektrycznych hulajnóg i rowerów. Uwaga kierowcy, dwie osobówki zderzyły się na trasie S1 w Sosnowcu w Śląskiem w kierunku Bielska-Białej. Przejedziecie tylko prawym pasem. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, w przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska wychodzi też naprzeciw polskim postulatom i obawom. Zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
5: Ministerstwo Obrony Narodowej bez entuzjazmu podchodzi do pomysłu obowiązkowych szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów. Złożenie projektu ustawy z taką propozycją zapowiedział na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki.
7: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
5: O ten pomysł obecnego wicepremiera, szefa resortu obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, że parlamentarzyści mogą już korzystać z bezpłatnych i powszechnych, ale nie obowiązkowych szkoleń obronnych w ramach rządowego programu W Gotowości, tak jak każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie miał do tej pory kontaktu z wojskiem.
9: Niech pan premier Morawiecki wejdzie na M-Obywatel, w 8 sekund się zarejestruje i niech da dobry przykład. Nie musi nas do niczego zachęcać, to ja zachęcam jego.
8: W projekcie ustawy, który złożył dziś Klub Parlamentarny Rozwój Plus, jest zapis, że szkolenie dla parlamentarzystów miałoby część praktyczną na poligonie i teoretyczną i całość trwałaby maksymalnie 58 dni, tymczasem podstawowe szkolenie w ramach obecnego programu W Gotowości trwa 8 godzin, czyli zajmuje jeden dzień roboczy.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
5: Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, aplikacji, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni.
10: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
11: Każdy teraz gania, goni za wszystkimi, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
12: Kanapkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
13: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
12: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
13: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
11: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne. Bez nawozu. Eko. Prawdziwe eko.
5: Mówili mieszkańcy Warszawy, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Rewolucja na chodnikach. Resort infrastruktury planuje zmiany, które będą dotyczyć użytkowników elektrycznych jednośladów. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej. O tym, co jeszcze się zmieni, nasza reporterka Magdalena Greinert.
14: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu. Po zmianach będzie można je pozostawiać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
15: Wiem, że jest to jako kierowca, jako pieszy, widzę, że jest to zagrożenie, no bo wielokrotnie gdzieś tam z takimi... Widzę takie niebezpieczne zachowania w badaniu tych osób jeżdżących na tych hulajnogach, więc na pewno potrzebne są jakieś zdecydowane działania.
14: Usłyszałam od mieszkańca Warszawy. Zapowiadający dziś zmiany wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ma nadzieję, że zmiany dotyczące elektrycznych jednośladów wejdą w życie jeszcze w tym roku.
5: O nowych przepisach piszemy szerzej na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Polecamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: właśnie od tego jestem. I teraz wracamy do wydarzeń z Rosji, ale także ze Stanów Zjednoczonych. Otóż amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji i apeluje do rosyjskich władz o przekazywanie rzetelnych informacji w tej sprawie. Inna rzecz, czy ten komunikat i ten apel rzeczywiście zostaną tam przyjęte. A przypomnę, że według rosyjskich mediów 25 września pracownica Instytutu Badawczego, który zajmuje się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej, a kilka dni później zmarła w szpitalu. O tej sprawie Tomasz Terlikowski rozmawia ze swoim gościem, doktorem habilitowanym Tomaszem Dzieciątkowskim z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posłuchajmy uważnie.
1: Jak groźna i jak bardzo zakaźna jest dżuma?
2: Znowu, to wszystko zależy. Dżuma ma przede wszystkim trzy postacie. Taką najpopularniejszą, najczęstszą to jest tak zwana dżuma gruczołowa, czyli dżuma dymienicza, przebiegająca z zajęciem węzłów chłonnych. Dżuma płucna ma bardzo wysoką zaraźliwość, również bardzo wysoką śmiertelność. No i najgorszą postacią jest dżuma septyczna, czyli zakażenie ogólnoustrojowe. Natomiast, no cóż, no, należy wyraźnie powiedzieć, że co roku kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków dżumy na świecie się stwierdza, w tym co najmniej kilkanaście przypadków w Stanach Zjednoczonych i nikt z tego tytułu jakoś akurat kopie nie kruszy.
1: No właśnie, bo bardzo dużo o tym dyskutujemy, ale rozumiem, że to jest wciąż choroba, która występuje dużo rzadziej już niż kiedyś i rozumiem, że też jest, no nie ma przede wszystkim pandemii czy epidemii, ale to wciąż
2: nie ma epidemii,
1: patogen
2: natomiast
1: obecny.
2: I są regiony endemicznego występowania dżumy. To właśnie, tak jak powiedziałem, jest pogranicze południowe Stany USA. To może być Kongo, to może być Madagaskar, ale również właśnie akurat Mongolia i południowa Syberia. Wszystko zależy od rezerwuaru zwierzęcego, bo tutaj akurat dżuma jest patogenem odzwierzęcym. To są zawsze gryzonie, to w przypadku akurat najczęściej oczywiście mówi się o szczurach, ale mogą być świstaki, susły, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych pieski preriowe.
1: To w zasadzie dlaczego udało się gdzie indziej wyplenić? Chodzi o te zwierzęta, tak? Że gdzie indziej już nie ma tych zwierząt i patogenów u zwierząt?
2: To znaczy, no, można powiedzieć, mamy zdecydowanie mniejsze występowanie szczura jako takiego, zwłaszcza szczurów zakażonych. Susłów akurat i świstaków na terenie Europy to już prawie spotkać nie można. Pomijając również oczywiście kontrolę tutaj czystości w związku z tym, no i oczywiście warunki higieniczne. Generalnie to nie jest na takiej zasadzie, że każdy kontakt ze szczurem będzie powodował zakażenie pałeczką dżumy, natomiast musi akurat w tym momencie zostać przeniesiony przez dodatkowy wektor, który najczęściej są pchły.
1: To jeszcze pytanie, jakie są objawy, panie profesorze, i sposoby leczenia? Bo rozumiem, że to nie zawsze jest choroba śmiertelna.
2: To znaczy, to w dużej części może być choroba śmiertelna. Leczeniem tutaj z wyboru są antybiotyki i należy bardzo wyraźnie podkreślić, że dżuma nie jest bakterią, która jest jakoś specjalnie na antybiotyki odporna. To są stare antybiotyki w rodzaju streptomycyny czy chloramfenikolu i sprawdzają się one doskonale. Natomiast objawy, no cóż, objawy generalnie akurat zależą od postaci dżumy. Oczywiście najczęściej będzie to wysoka gorączka w przypadku tutaj dżumy płucnej, bo to też należy wyraźnie podkreślić, że nie ta sama bakteria, ta sama akurat bakteria Yersinia pestis może wywołać akurat postać dymieniczą, może wywołać postać płucną i może wywołać postać septyczną. Wszystko zależy od drogi, w jaki sposób się przeniesie. Natomiast no, w przypadku dżumy płucnej to jest po prostu ciężkie zapalenie płuc.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego właśnie Stany Zjednoczone tak się interesują tym, co dzieje się w Rosji? To znaczy, jeżeli sam pan, panie profesorze, mówi, że ta choroba występuje również i ta bakteria występuje również w Stanach Zjednoczonych, to dlaczego się interesują Rosją?
2: A to już należałoby akurat zadać to pytanie Amerykanom, generalnie rzecz biorąc. Natomiast, no cóż, należy też wyraźnie powiedzieć, że oczywiście ze względu na spore ryzyko akurat poważnych zakażeń i wysoki odsetek zgonów, dżumę uważa się za potencjalny patogen broni biologicznej. W związku z tym być może akurat Amerykanie właśnie dlatego nawołują do bacznych obserwacji.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu

0: serdecznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy wam panowie. Z nami byli Tomasz Telikowski i doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy rozmawiali o doniesieniach dotyczących możliwego przypadku dżumy w Rosji i o tym, na ile sytuacja może być groźna. To jest program Dobranocka. Wracamy już za chwilę z kolejnymi informacjami. Bądźcie blisko radia.

0: jest program Dobranocka w RMF FM. Krzysztof Urbaniak ponownie z wami. No i wracamy do najważniejszych wydarzeń dnia. Rosja rozważa sprzedaż zagranicznych aktywów Łukoilu, co według New York Timesa miało być tematem rozmów Putina z amerykańskimi wysłannikami. I właśnie o tym Tomasz Weryński, nasz dziennikarz, rozmawia z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Jak pani to czyta? To jest jakiś element, nie wiem, strategii marchewki wobec Putina?
2: No, jeżeli to jest element strategii marchewki, to ten element nie zadziała po raz kolejny, tak jak nie zadziałały inne zachęty bieżącej administracji, które miały spowodować, żeby Władimir Putin jednak odstąpił od eskalacji sytuacji. On tego nie czyni, on realizuje własny interes i ten interes jest zasadniczo sprzeczny z dążeniami amerykańskimi i z dążeniami zachodnimi, więc no, wypada, drodzy Państwo, niestety przyzwyczaić się do myśli, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa niekoniecznie są adwersarzem Rosji pod władzą Putina, a jej sprzymierzeńcem. Więc być może to jest kolejny element takiej zasłony dymnej.
1: A może to jest po prostu jakieś niebezpieczne zacieranie się granicy między tą polityką amerykańską a interesami ludzi związanych z administracją. No wiemy też, że na przykład, nie wiem, proklemowski oligarcha opłacał to wesele Trumpa juniora. Pojawiała się taka informacja, zdaje się, w połowie września. Także tych takich wątków się trochę pojawia.
2: Tak, i to są wątki niepokojące, jeżeli bierzemy pod uwagę te fundamenty funkcjonowania przywództwa w państwie demokratycznym. To znaczy my zakładamy, że postacie, które są przy władzy, one powinny być neutralne, one powinny kierować się interesem narodowym, zdefiniowanym według różnych koncepcji, ale jednak narodowym. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, to jest nadrzędna rola interesu prezydenta i jego rodziny. I mamy te niezręczne okoliczności, które pozostawiają nas, właściwie obserwatorów, ale też samych Amerykanów, pozostawiają z uniesionymi ze zdziwienia brwiami, no bo tutaj prezydent przyjmuje drogie prezenty, nie tylko przecież ze strony rosyjskiej się pojawiające, ale z płynące szerokim strumieniem z różnych kierunków, od przywódców, od państw, które chcą zwyczajnie ubić jakiś interes. Tak, to jest prawdopodobnie najbardziej skorumpowana administracja w historii Stanów Zjednoczonych.
1: No i jest jeszcze chyba takie tło, że Amerykanie gotowi robić z Rosją interes jeszcze przed zakończeniem wojny. No, to jest pytanie, czy to nie jest dla Putina znowu nagroda za samo rozpoczęcie tych rozmów, negocjacji, zamiast patrzeć na jakieś realne ustępstwa wobec na przykład Ukrainy. No i czy właśnie, czy rozmowami akurat tutaj o aktywach Łukoilu nie powtarzamy błędu Alaski, dawania Putinowi takich politycznych i gospodarczych korzyści przed uzyskaniem jakichś konkretnych ustępstw?
2: Pojawia się pytanie z perspektywy, kogo był to błąd. Bo to nie był przypadek, że podczas tego szczytu na Alasce przed Putinem rozwinięto czerwony dywan i tam na wielu poziomach symbolicznie mieliśmy uznanie jego jako przywódcy i tego, co on sobie jako przywódca i ten rozgrywający w polityce regionalnej, ale i światowej, bo oczywiście konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą ma swoje perturbacje światowe bardzo poważne. Zatem tego, co on sobą reprezentuje. I to nie jest tak, że automatycznie strona amerykańska, czyli Stany Zjednoczone, ten przywódca wolnego świata, stoi po stronie państwa zaatakowanego, społeczeństwa zaatakowanego. No nie tym razem. To jednak jest na podstawie w mojej opinii, na podstawie tych danych, które płyną, historii tych negocjacji, historii przebiegu tego konfliktu, który toczy się podczas drugiej kadencji Trumpa, to jest wojna, która jest dla Stanów Zjednoczonych niewygodna, którą prezydent Trump zakończyć chciałby, ale nie dlatego, że Rosja jest tutaj agresorem. To znaczy, on nie ma takiej tendencji, żeby widzieć rzeczy tak, jak chciałoby to widzieć prawo międzynarodowe i zasady obowiązujące. No i Europa Środkowo-Wschodnia, chociażby cała, która tonie w poczucie zagrożenia.
0: Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Tomasz Weryński i profesor Małgorzata Zachara-Szymańska. A już za chwilę kolejne najważniejsze wydarzenia. Bądźcie blisko radia.

0: Szymon Wydra, całe życie grasz. On całe życie gra tylko dla was i tylko w RMF FM. No ale właśnie, jak słyszeliście, a może jeszcze nie słyszeliście, rozpoczyna się tydzień noblowski. Karl Deisseroth, Peter Hageman i George Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Doceniono ich za odkrycie metody pozwalającej aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. O tym prawie wszystko wie Tomasz Weryński i jego gość, dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik. Posłuchajmy.
1: W tym roku faworytami w wyścigu pomedycznego Nobla byli naukowcy, którzy odkryli mechanizmy pomocne w leczeniu otyłości i cukrzycy, no ale jak to często bywa, nagroda powędrowała do zupełnie innego zespołu. Spodziewała się pani tego werdyktu?
2: Jak podglądałam różne przypuszczenia, kto dostanie Nobla, to tam oprócz tego, co pan wspomniał, pojawiała się to hasło optogenetyka. Ja to zresztą też znam z relacji różnych osób, które się zajmują tym, jak mózg działa, że to jest absolutnie rewolucyjna technika, która pozwala zrobić wielki postęp w zrozumieniu tego, jak działa mózg. Więc to jest bardzo ważny Nobel, wydaje mi się.
1: No właśnie, naukowcy z USA i Niemiec zostali nagrodzeni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Brzmi to bardzo skomplikowanie. Czy możemy wytłumaczyć słuchaczom w prosty sposób możliwie, nad czym pracowali właśnie?
2: Postaram się. Zaczęło się, może to jest taka ciekawostka, od badań nad bardzo niepozornym organizmem. To się nazywa Chlamydomonas reinhardti. To jest taki jednokomórkowy, niepozorny glon i on ma jedną cechę, która jest tutaj punktem wyjścia, mianowicie on reaguje na światło. I teraz naukowcom zależało na tym, i tutaj jeden z noblistów, właśnie Georg Nagel, badał to, skąd się bierze ta umiejętność u tak prymitywnego organizmu, żeby reagować na światło, czyli na przykład w jego kierunku podążać. No i on odkrył, że jest w błonie komórkowej takie specjalne białko, które reaguje na światło, czyli światło powoduje, że nagle błona komórkowa robi się w niej otwór i przez ten otwór mogą wędrować naładowane jony. Teraz w biologii naładowane jony dodatnio sprawiają, że tak naprawdę z daleka patrząc oznacza to, że ta komórka może zachodzi jakby coś w rodzaju impulsu elektrycznego. Jak myślimy o impulsach elektrycznych, to od razu nas to lokuje w temacie dotyczącej neuronów, czyli komórek nerwowych. Nasz układ nerwowy działa w ten sposób, że kolejne komórki właśnie wzdłuż swojej błony przechodzi ładunek elektryczny i one sobie go przekazują jedna od drugiej i w ten sposób płynie impuls. I teraz naukowcy, to co jest kolejnym bardzo ważnym etapem, to wymyślenie, że skoro mamy takie białko, bo w tej błonie komórkowej są białka, które się nazywają kanałami jonowymi. No i właśnie, to szczególne białko jest o tyle nietypowe, że reaguje na światło. Czyli jeżeli światło go, nazwijmy to, uderzy, wtedy ten kanał się otwiera i wpuszcza do środka jony. No i w związku z tym uruchamia właśnie przepływ prądu. I dalszy etap był taki, że wymyślono, żeby w takim razie znaleźć gen, który odpowiada za produkcję tego białka i przenieść go do innych organizmów, które wtedy były organizmami bardzo popularnymi w laboratorium do badań takich bardzo podstawowych mechanizmów. Udało się przenieść ten gen, czyli inaczej mówiąc sprawić, że w innych komórkach dla odmiany żaby byli w stanie naukowcy sprawić, że ta komórka również na światło reagowała, bo miała te pochodzące od tego pierwotniaka kanały reagujące na światło. Czyli w tym momencie już przechodzimy do etapu, w którym robi się z tego jakieś narzędzie. Narzędzie do badania tego, jak działa układ nerwowy. I teraz myślę, że najważniejsze tutaj ta informacja jest taka, że każdy człowiek, co się zajmuje, naukowiec, który się zajmował nauką związaną z układem nerwowym, marzył o takim narzędziu, żeby, ponieważ trudno się bada, jak działa mózg, prawda, żeby mieć takie narzędzie, w którym mogę włączyć i wyłączyć dokładnie jakiś fragment. Nie, że go zniszczę, bo tak czasem się działa, że się niszczy jakiś rejon mózgu i sprawdzamy, jak reaguje, jakie będą skutki, tylko że go włączam i wyłączam.
1: Doktor Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik w Radiu RMF24. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: I właśnie o to chodzi, żebyście ze wszystkim byli na bieżąco. Dziękujemy, to był Tomasz Weryński w rozmowie z dr Martą Fikus-Kryńską o tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie medycyny. No a teraz nowość od Taylor Swift, Patience Zero w RMF FM. Dajcie głośniej.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wysłucham każdego, ale nie dam się łatwo zbyć.
2: Co się dzieje w tej chwili?
3: Kompletnie nie mam pojęcia.
4: Tak, pan nie ma pojęcia. No wiceprezesem pan jest. Chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
2: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę.
4: Panie prezesie, jak tankuje, to płacze. Niech pan
2: rozmawiamy na ten temat.
5: Dzisiaj mam wrażenie, nie mogę skończyć jednego zdania.
4: Proszę kończyć.
6: Poranna rozmowa, czyli Tomasz Terlikowski kontra politycy. Dziś po 8 w RMF FM.
7: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od konfliktu w Ukrainie. 6 osób zginęło, niemal 60 zostało rannych w rosyjskich atakach na Charków. Potem sport. Posłuchajcie, jak porażkę Polaków w meczu z Bośnią i Hercegowiną komentuje trener naszej kadry Jan Urban. Zimowy, a może letni? Jeśli zrezygnowalibyśmy ze zmiany czasu, to przy którym lepiej zostać? O najnowszych badaniach naukowców opowie nasz dziennikarz. Co najmniej 6 osób zginęło, a prawie 60 zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar rosyjskich nalotów na Charków. Jak wiecie z faktów, na miasto spadły bomby kierowane. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny. Wśród rannych troje dzieci. 3 inne osoby są w ciężkim stanie. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, mówił trener Jan Urban po przegranym przez Polaków pojedynku z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie, przypomnę, zakończyło się wynikiem 0-1 dla Bośniaków. Jedyny gol w tym meczu padł w 84 minucie z rzutu karnego.
8: No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji.
7: Przekonywał selekcjoner na pomeczowej konferencji. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Wczoraj odbył się drugi proces w trybie wyborczym. Śledził go nasz reporter Paweł Konieczny.
9: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci, oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
7: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w tę niedzielę. W najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
10: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
11: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
10: Oczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wrożyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
11: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
10: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
11: Już niebawem, tak?
10: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
7: Zapowiada pełnomocnik resortu obrony, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Nowy mundur Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Wojna w przestrzeni kosmicznej nie jest już tylko scenariuszem filmów science fiction. Jak donosi BBC, brytyjskie wojsko zakłóca satelity należące do innych państw, aby chronić się przed wrogimi zagrożeniami. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
12: Według BBC królewskie siły powietrzne od roku wykorzystują nowoczesny system naziemny, wcześniej używany do odstraszania przeciwników. Jak ujawnia źródło w brytyjskim resorcie obrony, technologia ta służy do oślepiania wrogich satelitów szpiegowskich i zagłuszania ich sygnału, uniemożliwiając w ten sposób śledzenie brytyjskich okrętów podwodnych, które mają na swoich pokładach arsenał atomowy. Zdaniem komentatorów, Londyn daje w ten sposób jasny sygnał. Kluczowe dla bezpieczeństwa operacje będą podejmowane nawet, jeśli będzie wymagać to przeprowadzania akcji defensywnych w głębi kosmosu.
7: Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby zostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego? O tym Grzegorz Jasiński.
3: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu, a wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
13: RMF FM. Czas na rozmowę.
7: W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był lider Stowarzyszenia Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki. Jednym z tematów – wysokie ceny paliw.
4: Tankował pan już po nowych cenach?
14: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100. To można sobie obejrzeć na
4: stronach.
14: Stracili 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
4: No, to panu przez wcześniejszych.
14: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera? Czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
4: No tak, no,
14: potem
4: nie było
14: na dwa tygodnie włączył
4: premier.
14: Nie, chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
4: Zabrakło pieniędzy, do pani premierze. To pan doskonale wie.
14: Pieniędzy cały czas brakuje. Jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na dwa tygodnie ostatnie wakacji znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach. A potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
4: No, mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
14: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
4: Panie, czyli nie pogratuluje pan premierowi, rozumiem.
14: Odwrotnie. Jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej z Rozwój Plus.
4: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak
14: Najniższych są państwa, w których są niższe ceny.
4: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są.
14: Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
4: Które?
14: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych. Właśnie dlatego,
4: panie premierze, no jesteśmy skubani. No nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatków.
14: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie
4: VAT-u i akcyzy. No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, deficyt, to skandal.
14: Nie, panie redaktorze, ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali 2 miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2020. Tak, przychodzi sobie pan na tym tak lekko, kwestie, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
15: jak pan jest liderem informacji,
14: że tu jest
15: chciałem zapytać, czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowcom, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
14: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa ze swoimi kolegami, z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia, a my mamy tutaj,
15: panie premierze, ale ja się pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
14: To jest powodzenie dla Polski.
15: To jest,
14: panie redaktorze,
15: pytanie.
14: Mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
15: A nie o program.
14: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
15: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
14: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
15: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
14: Tak, ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
15: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? Na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
14: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
15: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
14: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, czy o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między... szacunkowo teraz 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
15: Chwileczkę.
14: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej.
15: Zasobów,
14: suwerenność
15: premierze?
14: Będziemy mieli wtedy...
15: Na ile jest zasobów?
14: Suwerenność będziemy mieli wtedy,
15: panie
14: kiedy
15: premierze,
14: będziemy mieli nasze źródła... zasobów
15: tam.
14: Dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
15: Ale 20, 30, 40,
14: no załóżmy, że 30, 40 lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE, prawda?
15: Suwerenności nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
14: Suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
15: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomity pomysł.
14: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
7: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 2:00. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: już nie lato, a jesień, ale ona ciągle z nami. Sylwia Grzeszczak i jej Mango w RMF FM. A tego, co najważniejsze, oczywiście nie pozwolimy wam ominąć podczas dobrej nocki. Wracamy teraz do tego, co działo się późnym wieczorem w Grójcu w Małopolsce. Podczas wizyty ordynariusza diecezji przy parafii zebrał się tłum mieszkańców, którzy domagali się od biskupa bielsko-żywieckiego, Romana Pindla, wyjaśnienia powodów odwołania ich proboszcza. Na miejscu był reporter RMF FM Paweł Konieczny, a więc o całej sytuacji opowiedzą nam Tomasz Wyryński i właśnie Paweł Konieczny. Zapraszamy.
1: W Grójcu był w nocy nasz reporter Paweł Konieczny, którego witamy w studiu.
2: Dzień dobry,
1: Pawle. Jak wyglądała ta sytuacja i o co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie?
2: No, powiem szczerze, że wyglądało dosyć groźnie, ponieważ biskup Roman Pindel przyjechał, by spotkać się z radą parafialną i uzasadnić swoją decyzję. Pod koniec tego spotkania do kościoła wszedł tłum wiernych, którzy zgromadzili się na placu przed budynkiem i zażądali właśnie odpowiedzi na to pytanie. Zablokowali wszystkie wyjścia, zatem biskup diecezji bielsko-żywieckiej nie miał jak opuścić kościoła. Później, gdy próbował wyjść, gdy próbował dostać się na teren plebanii, także zagrożono mu wszystkie przejścia, były przepychanki, były wulgarne słowa w stronę biskupa diecezji, no i w którymś momencie została wezwana na miejsce policja. Jak wyglądała ta sytuacja, o tym opowiadała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Była negocjacja po obu stronach, aby nie doszło do eskalacji tego konfliktu. Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia do tej pory, aby doszło w trakcie tego zgromadzenia do jakiegokolwiek przestępstwa czy wykroczenia. Tuż przed godziną pierwszą w nocy biskup w asyście policjantów opuścił teren parafii, natomiast przed godziną drugą wszyscy parafianie rozeszli się do domu.
2: Niektórzy mówią, że tam był nawet kilkusetosobowy tłum, który zebrał się przy kościele. No, było tam naprawdę bardzo głośno mimo późnych godzin wieczornych i późnych godzin nocnych. Powodem w ogóle całej tej sytuacji jest odwołanie wieloletniego proboszcza, który urzędował blisko 30 lat, to ksiądz Józef Zborek. W ubiegłym tygodniu diecezja bielsko-żywiecka poinformowała, że został odwołany z urzędu i tutaj cytat: z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu, no ale nie podano dokładnej przyczyny, na co zwracali mi uwagę parafianie.
4: O co walczymy? Przede wszystkim o to, żebyśmy wiedzieli, a jak nie, no to już to druga jakaś tam jest inszość. O co chodzi? Dlaczego odwołali nam księdza Zborka? Dlaczego zrobili to tak szybko? Pomimo to trwało 2 lata, on się musiał w ciągu jednego dnia spakować. Nie mieliśmy okazji spytać jego samego. Nie mieliśmy okazji podziękować. Nie mieliśmy okazji się pożegnać. A to był taki ksiądz, którego naprawdę jeszcze w życiu nie spotkałam. Ksiądz biskup wystraszony, przestraszony, uciekł pod kordonem policji. Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakaś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać, ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: jest taki zarzut czy taki, tylko żeby nas uspokoił. Będzie dobrze, będzie fajnie, może tutaj. Ponoć nasz ksiądz nawet nie może tutaj przyjechać do kościoła. No to co on zrobił? Niech ten biskup weźmie kamień i pierwszy rzuci, jak jest bez winy, bo ja sądzę, że nie ma człowieka bez winy, a nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił, to kazał mi wyjść.
2: No takie są relacje tych, którzy uczestniczyli we wczorajszym wieczornym proteście przed kościołem w Grójcu. Ta sytuacja cały czas się rozwija, ona nie ma końca. Uczestniczyli w tym wszystkim nawet policyjni negocjatorzy, bo no, eskalował ten konflikt w którymś momencie. Tak jak słyszeliśmy, po godzinie pierwszej mniej więcej to wszystko już zaczęło się kończyć, o drugiej już plac parafialny był pusty, ale mieszkańcy zapowiadają dalsze protestowanie, bo chcą przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego ich proboszcz, z jakiego powodu został odwołany i co będzie dalej z parafią. No i już zapowiadają protest chociażby w ten sposób, że nie będą łożyć na tace, nie będą zamawiać wypominków w tej parafii. No i czekają na dalsze kroki biskupa Romana Pindla.
1: No, bardzo dynamiczna sytuacja. Paweł Konieczny pilnuje tego tematu. Bardzo dziękujemy, Paweł.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękujemy wam serdecznie. To byli Tomasz Wyryński i nasz reporter RMF FM Paweł Konieczny, którzy opowiadali o wydarzeniach w Grójcu i proteście mieszkańców po odwołaniu proboszcza. Bardzo wam dziękujemy, ale wy już pewnie to słyszycie, to się czuje. To są Black Eyed Peas i I Got a Feeling. Już teraz w RMF FM, a za niedługo jestem z wami ponownie.

0: Baranowski, sierpień w RMF FM, a my wracamy do tematu, który jest naprawdę intrygujący. Wracamy do wyników pierwszej tury wyborów w Brazylii. Już wiadomo, że dojdzie do drugiej tury, w której zmierzą się prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta, oraz urzędujący prezydent Luiz Lula da Silva. Bolsonaro, przypomnę, zdobył 47% głosów, a Lula ponad 45%. O tym wszystkim Tomasz Terlikowski porozmawia teraz z dr Moniką Sawicką, Instytut Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy was serdecznie i słuchamy.
1: Panie doktor, czy Bolsonaro ma szansę na zwycięstwo w drugiej turze i czy to oznacza, jeśli on zwycięży, co oczywiście chyba jeszcze nie jest pewne, czy to oznacza, że władzę przejmie sympatyzująca z prezydentem Donaldem Trumpem prawica, a co za tym idzie, Brazylia stanie się kolejnym krajem podporządkowanym polityce Stanów Zjednoczonych?
2: Szanse syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, czyli Flavia Bolsonaro, są duże, zwłaszcza, że ten wynik jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ żadna z prognoz wyborczych nie wskazywała na to, że Flavio wyjdzie na prowadzenie. On był wskazywany jako kandydat, który uzyska mniejsze poparcie od urzędującego trzecią kadencję prezydenta Luli da Silva, więc to, że zyskał więcej głosów i można było widzieć pierwsze wyniki już 30 minut po zamknięciu urn o godzinie 17 czasu lokalnego, kiedy on od samego początku był na prowadzeniu. Były takie godziny, kiedy podliczono około 30% głosów, kiedy on miał ponad 50%, co dawałoby mu zwycięstwo w pierwszej turze, chociaż studzono te informacje, mówiąc, że oczywiście wynik końcowy może być inny i mało prawdopodobne będzie zwycięstwo w pierwszej, no to wciąż to jest inny wynik niż tego, który się spodziewano, więc teraz zadanie ciężkie przed urzędującym prezydentem, ponieważ w brazylijskiej historii nie zdarzyło się po redemokratyzacji w 89, żeby kandydat, który miał pierwsze miejsce po pierwszej turze, przegrał drugą turę wyborów. To też jest taki sygnał dla Brazylii, myślę, że dla obserwatorów.
1: A jeszcze istotnym taką daną jest to, że Brazylijczycy oddali ponad 2 miliony 200 tysięcy głosów na nikogo i ponad 3,5 miliona głosów nieważnych. Tak. To też jest chyba taki sygnał, że to starcie między Lulą da Silvą a Bolsonaro to nie jest wymarzone starcie dla części Brazylijczyków.
2: Tak, łącznie prawie 1/4 osób uprawnionych do głosowania nie oddała ważnego głosu. Jest też 21% obywateli, którzy nie głosowało, a ja może przypomnę rzecz może nieoczywistą dla Polski, dla polskiego wyborcy, że głosowanie w Brazylii jest obowiązkowe, więc trzeba będzie się z tego niegłosowania wytłumaczyć i rozliczyć. I to jest pewien protest, tak, że Brazylijczycy są zmęczeni obecną sytuacją, że nie widzą alternatyw, widzą wciąż te same nazwiska. Z jednej strony ta 1/4 wyborców nie chce głosować na kandydata skrajnej prawicy, z drugiej strony nie chce głosować na polityka, który ubiega się po raz czwarty o urząd, a siódmy raz startuje w wyborach.
1: Ale rozumiem, że też te wybory upłynęły pod znakiem potężnych zarzutów o korupcję. Po raz kolejny w Brazylii zresztą.
2: Tak, te wybory, każde wybory w Brazylii mają swoją specyfikę. Te też podkreślane, wskazywane są jako inne od dotychczasowych. Z jednej strony mamy aferę korupcyjną, którą Brazylia żyje od wielu miesięcy i która początkowo nie wskazywała, że będzie dotyczyć właściwie całej klasy politycznej, establishmentu brazylijskiego i przede wszystkim sędziów Federalnego Sądu Najwyższego, którzy wskazywali byli jako ci, którzy obronili brazylijską demokrację w okresie rządów byłego prezydenta Bolsonaro, czyli afera Banku Master, który sprzedawał fikcyjne produkty finansowe i którego prezes miał bliskie powiązania, przyjaźnie i wpływy z bardzo wieloma politykami i właśnie sędziami. I w momencie, kiedy w trakcie kampanii podawano coraz więcej informacji do wiadomości publicznej, początkowo to bardzo mocno uderzyło właśnie we Flavia Bolsonaro, z tego względu, że on prosił tego prezesa banku, który obecnie jest w areszcie i toczył się przeciwko niemu postępowania, o sfinansowanie filmu, który miał być taką propagandą i laurką wystawioną jego ojcu, swoją drogą filmu anglojęzycznego, w którym główną rolę jego ojca odgrywał Kawizel, który jest aktorem, którego możemy kojarzyć z filmu Pasja Mela Gibsona sprzed lat. Z drugiej strony w ciągu na 10 dni przed wyborami wyszły na jaw i zostały opublikowane przez, na wniosek jednego z sędziów Federalnego Sądu Najwyższego, nagrania i zdjęcia z komunikatora WhatsApp, na którym sędzia, który skazał Jaira Bolsonaro za próbę dokonania zamachu stanu na 27 lat więzienia, wymieniał wiadomości z tym bankierem oskarżonym o korupcję, gdzie widać było, że bankier prosił go o pomoc, aby mógł, pytając go, czy powinien opuścić kraj, i też porady prawne, w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności. A ten sędzia z kolei kojarzony jest z prezydentem Lulą, więc ta afera bardzo negatywnie odbiła się na jednym i na drugim kandydacie, natomiast na tym finiszu kampanii najwyraźniej bardziej na niekorzyść zadziałała w przypadku obecnego prezydenta.
0: I tutaj robimy krótką pauzę dla najlepszej muzyki. Do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z dr Moniką Sawicką wrócimy już za chwilę, a teraz czas na Margaret, nowość, bądźcie blisko RMF FM.

0: Laura Moore, Ain't No Corrida. To właśnie oni nie dają nam spać podczas dobrej nocki w RMF FM. I bardzo dobrze. Bo my wracamy teraz do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z dr Moniką Sawicką, Instytut Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, o wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich w Brazylii. Do tej pory usłyszeliśmy m.in. o zaskakująco mocnym wyniku Flavia Bolsonaro, trudnej sytuacji urzędującego prezydenta Luli da Silvy oraz dużej liczbie Brazylijczyków, którzy nie oddali ważnego głosu mimo obowiązku uczestnictwa w wyborach. Pojawił się też temat afer korupcyjnych, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz czas na ciąg dalszy. Posłuchajmy.
1: Wiadomo, że prezydent Lula da Silva był raczej zwolennikiem polityki wielorektorowej. On się spotykał z Trumpem, ale też miał niezłe relacje z krajami BRICS-u. To jest dość oczywiste. Brazylia pozostaje członkiem BRICS-u, ale z Chinami na przykład. Pytanie, czy Bolsonaro, jeśli rzeczywiście wygra te wybory, a wiele, jak pani doktor o tym mówiła, na to wskazuje, będzie mógł tak radykalnie odwrócić te wektory. Mówiąc inaczej, czy rzeczywiście, jak grozi prezydent Lula da Silva, Brazylia staje się kolonią Stanów Zjednoczonych, jeśli rzeczywiście wygra Flavio Bolsonaro.
2: Jeżeli chodzi o odwrócenie się od Chin, są tutaj duże ograniczenia, dlatego że to nie zależy wyłącznie od woli prezydenta i kadencja jego ojca to pokazała. Jair Bolsonaro, czyli ojciec Flavia Bolsonaro, ten polityk odsiadujący wyrok 27 lat więzienia, 7 lat więzienia, on znany był z retoryki skrajnie antychińskiej, ksenofobicznej i z wielu obraźliwych komentarzy. Natomiast w okresie także kampanii prezydenckiej, po dojściu do władzy musiał to zmodyfikować, dlatego że miał bardzo silny naciski wielu grup interesu, przede wszystkim lobby agrobiznesu, które eksportuje głównie do Chin. Chiny są pierwszym partnerem handlowym Brazylii. Brazylia nie ma deficytu, lecz ma nadwyżki handlowe z Chinami i to gigantyczne, w związku z czym Brazylia jest wręcz uzależniona ekonomicznie od tego rynku zbytu, także wzrastają inwestycje chińskie, współpraca technologiczna z Chinami, w związku z czym to jest bardzo ważny partner. I zerwanie tych stosunków, Brazylia nie może sobie na to pozwolić i będzie tutaj wyhamowywanie jakichkolwiek zapędów prezydenta. Natomiast Flavio Bolsonaro jest niewątpliwie politykiem bardzo proamerykańskim, którego rodzina ma bardzo bliskie relacje osobiste także z prezydentem Trumpem, w związku z czym Brazylia na pewno będzie popierać inicjatywy polityczne Stanów Zjednoczonych i to, czego obawiają się komentatorzy i obserwatorzy brazylijscy, to jest drugie państwo na świecie, który ma najwięcej minerałów ziem rzadkich. I kwestią teraz otwartą jest negocjowanie, kto będzie miał dostęp do tych zasobów. W przypadku, kiedy wygra Flavio Bolsonaro, ryzyko jest takie, że Brazylia będzie o wiele bardziej skłonna przyznać ułatwiony dostęp i podpisywać umowy bardzo służące interesom Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie Brazylii, nie będzie równie twardo negocjowała, co dostanie w zamian za udzielenie dostępu do tych surowców, więc to jest jeden z takich ważnych elementów, które przewiją się w tej kampanii, którego bardzo się obawiają Brazylijczycy w przypadku wygranej Flavia, oprócz całego szeregu innych obaw dotyczących tego, jaka będzie kondycja brazylijskiej demokracji w momencie, kiedy on dojdzie do władzy, bo to nie były tylko wybory prezydenckie, to są też wybory do Senatu, odnawia się 2/3 składu, to są wybory deputowanych, to są wybory gubernatorów stanów, to są wybory deputowanych stanowych, gdzie partia Flavia Bolsonaro wychodzi bardzo, jako zwycięzca tych wyborów, zwłaszcza w przypadku Senatu.
1: Bardzo dziękuję. Dr Monika Sawicka z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy wam serdecznie. Z nami byli Tomasz Terlikowski i dr Monika Sawicka, a rozmawiali o wynikach pierwszej tury wyborów w Brazylii, szansach głównych kandydatów, nastrojach wyborców i wpływie afer korupcyjnych na kampanię. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz zapraszam tutaj Macieja Skibę, a my słyszymy się za moment w RMF FM.

Zbliża się godzina druga w studiu Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski melduje się, to czas na fakty. 10 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem krakowskiego szpitala. Służby ewakuowały pacjentów. Protesty uczniów we Francji wymykają się spod kontroli. Dochodzi do ataków i podpaleń szkół. Kolejny cyberatak w Polsce. Na razie nie ma dowodów, by był powiązany z poprzednimi. Pożar szpitala w małopolskiej stolicy. Ogień pojawił się na północnym wschodzie miasta w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera.